RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. Właśnie z tym związany był trzeci dzień Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Plac Kolegiacki od rana wypełniał się całymi rodzinami.
3: Taką opiekę przede wszystkim Pana Boga dla dziecka i takie wzmocnienie jego wiary, też jako takiego małego człowieka.
4: Jest to dla nas ważne i tam jesteśmy każdego roku tutaj na tym błogosławieństwie, akurat w ten dzień, kiedy dzieci są błogosławione.
5: Co takie błogosławieństwo Twoim zdaniem daje?
6: Żeby być zdrowym, dobrze się uczyć i mieć siłę.
7: No siłą, która mi pomoże w życiu.
8: Chyba przekonanie, że to dzieciom daje dodatkową moc. Mamy też dziecko pierwszokomunijne, więc staramy się pokazać to w drogach, która jest właściwa.
9: Każdego roku tutaj jesteśmy. Jesteśmy mieszkańcami, że tak powiem, okolic do Nowego Sącza. Jest to dla nas wyjątkowy dzień z racji tego, że mamy trójkę dzieci i chcemy, żeby każdy kolejny rok po prostu był błogosławiony dla nich.
10: Mama nas wychowywała i po prostu taką tradycję dała i ją po prostu podtrzymujemy z pokolenia na pokolenie, bierzemy naszą gromadkę i jedziemy tutaj zawsze w Przemienienie Pańskie. To jest na pewno umocnieniem takiej wiary i żeby te dzieciaczki nasze małe to później powielały.
2: Po każdej mszy świętej udzielane było błogosławieństwo dzieciom i matkom oczekującym potomstwa, a środa podczas odpustu w Nowym Sączu będzie poświęcona modlitwie za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. Nie tylko w Nowym Sączu, ale także w Kruszlowej w gminie Grybów trwa odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Tutejsze sanktuarium odwiedzają wierni z różnych części diecezji tarnowskiej, żeby modlić się przed cudownym obrazem słynącym łaskami. Szczególnie chętnie odwiedzają to miejsce pątnicy z okolicznych parafii, którzy często wędrują do Kruszlowej pieszo.
11: Doświadczyłam na swoim własnym po prostu podwórku, jak to się mówi. Pan Jezus nam błogosławi, pomaga po prostu pogodą, w pracach polowych dopomaga i jakoś to tak z Bożą pomocą ciągniemy to wszystko.
12: Nawet w kościółku to człowiek się lepiej czuje i tak wyjdzie, to tak duchowo się lepiej jest.
13: Po prostu wiara w to, że jednak Pan Bóg gdzieś jest obecny w rodzinie, przy nas i jest to nam potrzebne i takie wewnętrzne poczucie takiej przynależności do Boga z własnej woli. Nic na przymus, po prostu jest chęć tego, aby być blisko w tym momencie, w tym szczególnym momencie.
2: Kult Przemienienia Pańskiego w Kruszlowej rozwija się od stuleci, a rozpoczął się najprawdopodobniej za sprawą rodu Pieniążków, którzy byli właścicielami wsi i fundatorami Starego Kościoła, mówi proboszcz parafii w Kruszlowej ksiądz Marek Szewczyk.
14: Według tych różnych zapisków z wizytacji, zwłaszcza biskupich, wynika jasno, że no już od przynajmniej XVI-XVII wieku ten obraz był otoczony wielką czcią. Nie tylko, że przyciągał po prostu tym swoim pięknem zewnętrznym, ale przede wszystkim rzeczywiście jest to takie głębokie oddziaływanie Pana Jezusa na tych, którzy tutaj przybywają.
2: Odpust w Kruszlowej trwać będzie do czwartku. Program publikujemy na naszej stronie rdn.pl. Porządkowy robi więcej kroków na pielgrzymce niż inni uczestnicy, mówi nam Karol Wnęk z parafii Uszew. Jest on jednym z porządkowych w grupie numer 8 świętego Stanisława. Osoby w kamizelkach idą na początku i na końcu grupy, aby dbać o bezpieczeństwo pielgrzymów. Mają także gwizdki i lizaki do kierowania ruchem. Karol rok temu uczestniczył w specjalnym kursie i także podczas 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej będzie porządkowym.
15: Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się w grupie. Ogólnie za bezpieczeństwo też na drogach, ponieważ czasem chodzimy takimi szybszymi trasami, gdzie no jest naprawdę dużo samochodów. Aby zostać porządkowym, potrzebne są szkolenia, które wykonujemy zawsze przed pielgrzymką. Mamy egzamin ze znajomości przepisów drogowych. Będąc porządkowym, na pewno chodzi się o wiele więcej, ponieważ potrzebujemy dużo biegać, żeby tych ludzi nadgonić, którzy są z tyłu. No, robią duże przerwy w grupie.
2: Tymczasem w Błoniu koło Tarnowa odbyło się szkolenie dla 100 porządkowych. To nowe osoby w tej roli, ale także ci, którzy musieli odnowić znajomość przepisów, ponieważ szkolenia obowiązują określony czas. 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę pod hasłem Posłani rozpocznie się już 17 sierpnia. Zapisy trwają w miejscach organizacji poszczególnych grup. Obok to tytuł nowej wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Można tu podziwiać malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego. Prace artysty są zanurzone w głębokiej religijności naznaczonej duchem baroku, mówi dyrektor muzeum ksiądz dr Piotr Pasek.
1: W głęboko przeżywanej religijności, ale religijności naznaczonej duchem baroku. Nawet można powiedzieć okraszoną mistyką hiszpańskich barokowych mistyków, jak choćby wspomnieć świętego Jana od Krzyża czy świętą Teresę z Awila. Pan profesor rozczytuje się w ich mistycznych pismach i do tych pism układa, realizuje, tworzy jakby ilustracje. Ale te ilustracje znowu mają w sobie wyjątkowy geniusz, bo są to zarówno wielkie formaty sięgające ponad 2 metry wysokości, ale również i formy jakieś miniaturowe.
2: Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Radio RDN Małopolska patronuje temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: poślubiłem anioła. Niedawno byłem na konferencji chrześcijańskiej i słuchałem, jak pewien pastor mówił na temat małżeństwa. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że wszyscy słuchacze zastrzygli uszami. Muszę wam coś wyznać, oznajmił. Poślubiłem anioła. Na sali ucichło szuranie krzesłami, pokasływania, zapadła absolutna cisza. Naprawdę, kontynuował mówca. Mam wrażenie, że moja żona w każdej chwili może rozłożyć skrzydła i ulecieć. Podobało mi się to, że mężczyzna mówił tak o kobiecie i o własnej żonie. Mam jednak nadzieję, że także w każdym z nas jest coś z anioła. Na krótko przed ukrzyżowaniem, gdy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W swoim życiu przekonałem się niejednokrotnie, że to, w jaki sposób reaguję, co mówię, może albo budować, albo niszczyć pokój. Nie tylko mój, lecz także ludzi, z którymi się stykam. Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje wybuchy gniewu, nawet jeśli są przelotne. Dużo trudniej sprawić, by pokój nie uleciał z naszego życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Poświęcenie rzymskiej bazyliki Najświętszej Marii Panny. Jak głosi rzymska tradycja, za rządów papieża Liberiusza, Najświętsza Maria Panna ukazała się Trycjuszowi o imieniu Jan, mówiąc, że chce, aby ku jej czci wzniesiono kościół w miejscu, gdzie spadnie w lecie śnieg. W roku 352 Jan zbudował i wyposażył kościół, który nazwano pierwotnie Bazyliką Liberiusza. Około roku 435 papież Sykstus III poświęcił świątynię i poświęcił ją Matce Boskiej. Około roku 435 papież Sykstus III powiększył świątynię i poświęcił ją Matce Boskiej. Główną fasadę dobudował w roku 1741 Benedykt XIV. Nazwa Bazyliki Matki Boskiej Większej pochodzi stąd, że jest to pierwszy w Rzymie kościół poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Przechowywany jest tutaj żubek z Betlejem i dlatego często używa się na określenie tego kościoła nazwy przy żubku. Bazylika Matki Boskiej Większej jest jednym z czterech kościołów patriarchalnych obok Bazyliki Świętego Piotra, Świętego Jana Laterańskiego i Świętego Pawła za murami, w których przy specjalnych okazjach mszę świętą celebruje papież przy specjalnym ołtarzu.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piąty dzień sierpnia, rocznica poświęcenia rzymskim Bazyliki Najświętszej Marii Panny mamy dziś w kalendarzu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, o poranku wspominamy również zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1996 roku odszedł do domu ojca ksiądz Franciszek Korta. W 2016 ksiądz Jan Wójcik. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Sercem całym dziękować Ci będę, wobec aniołów grać Ci będę i śpiewać, bo wysłuchałeś mnie w dniu

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W najbliższych tygodniach mogą ruszyć prace związane z przebudową ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Wybrany już został wykonawca, jednak procedury przetargowe nadal trwają. Jedna z firm w przetargu zaproponowała wykonanie prac za prawie 27 milionów złotych. Zarząd Drugiej Komunikacji zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie oferty, po czym wybrał wykonawcę, przedsiębiorstwo, które ma już na koncie inwestycje drogowe w Tarnowie, mówi dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga.
2: Po szczytaniu tych wyjaśnień z działem prawnym dokonaliśmy wyboru oferty, tej najkorzystniejszej. Wyjaśnienia były wystarczające. Został wyłoniony wykonawca, firma Swetelski, która realizowała ulicę Tuchowską, teraz realizuje ulicę Lwowską, ten odcinek pod wiaduktem kolejowym. Teraz pozostali oferenci mają czas na zapoznanie się z dokumentami przetargowymi i mogą wnieść ewentualne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Inwestycja przy Kościele Misjonarzy zalicza duże opóźnienie. Według wcześniejszych planów w marcu tego roku nowe rondo miało być już otwarte. W międzyczasie pojawiły się jednak różne koncepcje przebudowy skrzyżowania. Ostatecznie realizowane będzie rondo turbinowe z przejściem podziemnym pod ulicą Sikorskiego oraz z buspasem. Do groźnego zdarzenia doszło wieczorem w powiecie brzeskim w miejscowości Maszkienice. 3-letnie dziecko zostało pogryzione przez psa. Do akcji ratunkowej skierowani zostali strażacy i ratownicy medyczni. Wezwano też śmigłowiec LPR-u. Brzeska Straż Pożarna poinformowała, że dziecko było przytomne. Strażacy dotarli na miejsce przed pogotowiem, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu na miejsce medyków. Ostatecznie dziecko z obrażeniami twarzy zostało zabrane śmigłowcem do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu będzie remontowany jutro rano. Zostanie zamknięty przejazd między ulicą Zygmuntowską i wiaduktem kolejowym niedaleko ulicy Radzieckiej. Prace mają potrwać do piątku, do późnych godzin wieczornych.
3: Zaplanowaną naprawę jezdni po robotach inwestycyjnych w rejonie wybudowanego wiaduktu przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. W czasie prac polegających na odtworzeniu nawierzchni drogi, odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Zygmuntowską będzie wyłączony z ruchu. W związku z tym przewidziano objazdy zgodnie z ustaleniami wykonawcy z Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu.
0: Mówiła Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK. Na czas prowadzonych prac wyznaczone zostaną objazdy. Do ulicy Węgierskiej będzie można dojechać ulicami Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza. Natomiast do ulicy Zygmuntowskiej ulicami Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku Zygmuntowskiej.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie jego życia. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy pies pozbawiony jest dostępu do wody i zamknięty w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota.
4: W takim samochodzie, kiedy jest wysoka temperatura od karoserii, pies bardzo szybko się przegrzewa i może to grozić nawet zgonem. Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
0: Na niepożądane działanie wysokich temperatur szczególnie narażone są m.in. buldogi francuskie czy Boston Terriery. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Szykuje nam się nieciepły, ale bardzo gorący dzień. Już poranek jest, no mogę powiedzieć, gorący. 23 stopnie w Tarnowie, w Nowym Sączu 20 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia to 38 stopni, może być nawet i 39, to temperatura w cieniu. Kolejne dni również gorące, jutro 37, też przewaga słońca, noce też upalne 21.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
2: Spoglądając na te temperatury, to jakby słoneczko w ogóle nie zachodziło, bo przecież przyzwyczailiśmy się, że w nocy to 8, 11, 12 stopni, a tu proszę bardzo, 21 stopni, czyli żar na okrągło będzie nam się lał z nieba. A to słoneczko zachodzi, by wstało o godzinie 5.03, a zajdzie dzisiaj o godzinie 20.20, niebo błękitne, słoneczko już jest z nami, te temperatury z minuty na minutę będą robiły nam się coraz wyższe, dlatego my przypominamy, apelujemy, nakrycie na głowę, dużo wody i unikanie tego słońca w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, czyli 11, 15, 16. Proszę o tym pamiętać, nie zapominać. No i jeszcze z samego rana ja proponujemy może wietrzyć te pomieszczenia, a później szczelnie zamykać tak, żeby to gorące powietrze no, nie dostawało się do tych naszych mieszkań. Będzie troszeczkę chłodniej. 24 minuty nam zostało do 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Środa w kalendarzu, 5 dzień sierpnia, teraz mamy Martika, a za chwilę zaglądniemy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Ci, którzy za kółkiem dziś będą narzekać na te wysokie temperatury, ale nie tylko ci, co za kółkiem, ale również ci, którzy teraz już pieszo podróżują do pracy, my też będą narzekać, bo te temperatury już coraz wyższe nam się robią. Ponad 20 stopni, a dziś 38, nawet może być 39, tak więc kierowcy zawodowi, pamiętajcie o tych przerwach, my nie jedziemy cały czas, no i tutaj my obowiązkowo pijemy dużo wody, no i skupiamy się cały czas na drodze. Przypominam, akcja policji cały czas trwa. Rozpoczęła nam się w poniedziałek i jeszcze potrwamy do 9 sierpnia. Akcja Speed to jest ogólnoeuropejska akcja. W związku z tym liczba kontroli drogowych rośnie na naszych drogach, a funkcjonariusze szczególnie zwracają uwagę na to, z jaką prędkością poruszamy się po tych naszych drogach, a wiemy, że to różnie bywa i chyba nie ma kierowcy, który choć raz nie przekroczył ograniczenie prędkości. Dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie, szczególnie teraz podczas wakacji. Uważajmy na pieszych, uważajmy na rowerzystów. I a propos tego bezpieczeństwa, jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wypadek w Gosławicach, potrącenie 41-letniego rowerzysty przez samochód osobowy. Mężczyzna z urazem klatki piersiowej został przewieziony do szpitala. Policjanci tam pracują cały czas na miejscu, dlatego apeluję o to bezpieczeństwo. Uważajcie, bądźcie czujni, to nie tylko kierowca, ale też rowerzyści, ci, którzy na hulajnogach jeżdżą, też niech zwracają uwagę. No i pamiętają, że tutaj trzeba, no, mieć oczy dookoła głowy, bo wystarczy chwila zagapienia, no i o wypadek nie trudno. Ulica Tarnowa, teraz spoglądnijmy, jak wyglądają z samego rana. Przed 7 do 7 nam zostało 12 minut. Spokojnie, płynnie, bez utrudnień. Konarskiego, Tuchowska, Dąbrowskiego. Może tutaj do skrzyżowania dojeżdżając troszeczkę więcej samochodów z każdej strony nam się ustawia, ale my nie będziemy tutaj zbyt długo stali. Zmiana świateł, jedna, druga i jedziemy dalej. Klikowska, wzmożony ruch tutaj odcinek między Rondem Słowackiego, Szkotnik a Aleją Solidarności. Krótki postój na Klikowskiej do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, ale to naprawdę bardzo krótki postój. Kwiatkowskiego płynnie, bez utrudnień, z Bylitowska podobnie. Koszycka, Krakowska, Czerwona, kolejne skrzyżowanie też bez utrudnień. Przenosimy się do Nowego Sącza. Jak tam wygląda poranek? Przypomnę, że kierowcy tutaj utrudnienia, droga krajowa 75 w Wielogłowach i Wielopolu was czekają. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. Tutaj prace miały rozpocząć się 15 lipca, ale zostały opóźnione w trakcie robót. Ruch odbywać się będzie w obu kierunkach, ale trzeba spodziewać się utrudnień przez najbliższe 2 tygodnie. Droga krajowa 75, Wielogłowy i Wielopolu. Tam trzeba liczyć się na utrudnienia. No i warto pamiętać o tym, że mimo wszystko wyjechać wcześniej, nie czekać na tą ostatnią chwilę. Ulice jeszcze Nowego Sącza, centrum, krótki postój Limanowska, dojeżdżając do Marcinkowickiej. Na Papieskiej też tutaj my zatrzymujemy się na wysokości ulicy Gołębiej Świętej Heleny. To skrzyżowanie Marcinkowicka, Limanowskiego, Limanowska i ulica Krakowska. Kolejne ulice jak wyglądają? Batorego, Limanowskiego tutaj bez utrudnień. Zygmuntowska również, chociaż na wysokości gdzieś Kunegundy wzmożony ruch mamy. My jedziemy Królowej Jadwigi w kierunku Piłsudskiego. My tutaj bez problemów pokonamy Rondo Kińskiego, Byliny Prażmowskiego. Na Lwowskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej tutaj Byliny Prażmowskiego, czyli dojeżdżając do tego skrzyżowania, krótki postój czekamy zmotoryzowanych jadąc w kierunku Barskie. Paderewskiego i Tarnowska bez utrudnień o poranku. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów też nie ma zbyt dużo, to bulwaru Narwiku, Długosza, Jagiellońska czy Kościuszki. Natomiast na skrzyżowaniu Pieczkowskiego, Witosa i ulica Barska, tutaj z każdej strony na wszystkie samochody ustawiają, ale to tylko jedna zmiana świateł, no i możemy sobie jechać dalej.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Spokojnie, my płynnie, ale tak to zazwyczaj jest przed samą godziną 7. Po 7 tych samochodów już my zaczniemy przybywać i ten ruch będzie dużo większy, ale to będziemy sprawdzali przed 8 jeszcze i przed godziną 9. A dla tych, którzy my w drodze, no to teraz zespół Zako Power, który śpiewa, że pójdę boso, no ale to o tej porze my, no ciężko. Chyba, że ktoś ma ochotę, dlaczego my nie, ale bardziej to jadę. No właśnie, a propos jazdy, no to pamiętajcie o tym bezpieczeństwie i na temat tego bezpieczeństwa jeszcze będziemy mówili i przypominali, jak sobie radzić właśnie w takich wysokich temperaturach, przy wysokich takich temperaturach i podczas takich upałów. No to lecimy muzycznie, Zako Power, a za chwilę Weasley Arms.

0: pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała. Będzie zima długa i biała. No pogoda stała jest bardzo gorąco, ale czy faktycznie będzie zima długa i biała? Trudno powiedzieć, bo na początku przecież roku synoptycy nam zapowiadali w marcu, chyba o ile dobrze pamiętam, że lipiec, sierpień upalny, bardzo gorący, ponad normę. A wiemy, że ten lipiec to raczej upalny nie był, był chłodny, deszczowy, jak już to sierpień naprawdę bardzo upalny. Tak więc chyba nie ma co się przejmować tak do końca tym przysłowiem na dziś. 2 minuty nam pozostało do godziny 7:00. Już za chwilę wiadomości na antenie radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak. Sięgnij po Alesto.
4: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
8: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
7: Robert Warzała prosi i apeluje.
8: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
7: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
8: I podziękuj sobie.
7: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
9: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9:00, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
10: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Prezydent Karol Nawrocki jutro będzie świętował rocznicę urzędowania. Za chwilę komentarze polityków. Są pieniądze na przydomówki, ale mieszkańcy muszą sięgnąć do własnych kieszeni. W tych wiadomościach także bezpieczeństwo na limanowskich drogach i podsumowanie pierwszej połowy wakacji. Dziś apogeum upałów. Mieszkańcy mówią nam, jak zabezpieczają swoje mieszkania.
12: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
11: Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki jutro będzie świętował rocznicę urzędowania. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się m.in. debata z udziałem publicystów. Drzwi siedziby głowy państwa mają być otwarte dla wszystkich chętnych. Rocznicę zaprzysiężenia szeroko komentują politycy. Opinie o 12 miesiącach sprawowania urzędu są skrajne. Według polityków Koalicji Obywatelskiej prezydent prowadzi konfrontacyjną wobec rządu politykę. Świadczą o tym liczne weta, jak choć chociażby to ostatnie dotyczące opodatkowania koncernów paliwowych od nadmiernych zysków. Zarzuty Koalicji Obywatelskiej wobec prezydenta odpiera Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk przypomina, że Karol Nawrocki realizuje to, co obiecał w kampanii, czyli hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Poseł PiS dodaje, że właśnie z tego powodu nie podpisał rządowej ustawy o opodatkowaniu koncernów paliwowych.
1: No jakżeż prezydent stojący na straży konstytucji ma nie skierować choćby do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która jest ewidentnie powoduje działanie prawa wstecz. Opodatkowanie od marca do grudnia ma wejść w życie od 1 sierpnia. No przecież to jest ostentacyjne wręcz złamaniem konstytucji.
11: Tyle poseł Zbigniew Kuźmiuk.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
11: 9 wypadków drogowych, w których 14 osób zostało rannych. Tak policja z Limanowej podsumowuje pierwszą połowę wakacji. Służby apelują przy tej okazji o rozwagę podczas letnich podróży. Więcej na ten temat Maria Mułka.
13: Dane dotyczą okresu od 26 czerwca do końca lipca. W tym czasie poza wypadkami policjanci odnotowali również 78 kolizji drogowych. Funkcjonariusze przeprowadzili też blisko 1200 kontroli pojazdów, w których w wyniku zatrzymali 17 praw jazdy i aż 47 dowodów rejestracyjnych z uwagi na nieprawidłowy stan techniczny pojazdów. Dlatego, że wakacje to czas wzmożonego ruchu na drogach i licznych wyjazdów, policjanci apelują do kierowców o zachowanie rozwagi na drodze, przestrzeganie przepisów i odpowiednie przygotowanie pojazdów przed wyjazdem, ale też zadbanie o odpowiedni odpoczynek przed podróżą.
11: Ponad 100 rodzin z gminy Gręboszów może wkrótce zyskać własne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Samorząd zdobył na ten cel ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania, jednak mieszkańcy będą musieli dołożyć do inwestycji z własnej kieszeni. Z programu ma skorzystać 114 gospodarstw domowych, choć lista zainteresowanych zostanie jeszcze zweryfikowana. Ostateczne koszty będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Już teraz wiadomo jednak, że przeciętny mieszkaniec będzie musiał dopłacić około 8 tysięcy złotych. To sporo, ale budowa jednej przydomowej oczyszczalni kosztuje średnio około 24 tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Połowę tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 25% dołoży gmina, a pozostałe 25% właściciele posesji.
14: Na dzień dzisiejszy ciężko mówić o konkretnych kwotach, ale z rynku informacji z innych przetargów, które analizowaliśmy, wychodzi, że mieszkaniec około 8 tysięcy złotych w zależności od tej przydomówki, bo jeżeli będzie mniejsza, to będzie mniej, jeżeli będzie większa, to będzie troszkę więcej, ale uśredniając około 8 tysięcy złotych wkładu własnego trzeba będzie ponieść.
11: I są zainteresowani, czy raczej to zniechęca?
14: Są zainteresowani, no bo jednak, jeżeli całość mówimy o przydomówce na dzień dzisiejszy kosztuje 24 tysiące złotych, może czasem i więcej, no to jednak to jest znaczna kwota dofinansowania.
11: Podkreśla wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil. Wartość całego projektu w gminie wynosi 3,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 1,5 miliona. Program jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców terenów, gdzie budowa tradycyjnej kanalizacji byłaby zbyt kosztowna lub wręcz niemożliwa. Dzięki środkom z samorządu województwa podobne inwestycje zostaną zrealizowane także w kilkudziesięciu innych małopolskich gminach.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Dziś apogeum upałów. Termometry mogą wskazać nawet 40 stopni Celsjusza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji radzi, aby w takie dni chronić domy przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji. Reporter zapytał mieszkańców regionu, w jaki sposób przygotowują swoje mieszkania na największe upały.
15: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
16: No ja niestety, dla mnie szczęśliwy. Jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
17: A jak ktoś nie ma?
12: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
18: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
16: Czyli cień.
18: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobre.
11: Ministerstwo zaleca także unikanie skrajnych temperatur. Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić na otwarte słońce, żeby uniknąć szoku termicznego. Dziś i jutro prognozowane są największe upały. Ochłodzenie przyjdzie w piątek.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: 28 stopni to dopiero czeka nas w piątek, taka temperatura. A do piątku no musimy jeszcze poczekać, ponieważ jutro to 37, a dziś 38, nawet 39 stopni w ciągu dnia. Teraz już mamy w Tarnowie 24, w Nowym Sączu 21, czyli już o poranku bardzo ciepło.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W piątek temperatura poniżej 30 stopni, ale też i w piątek spodziewane są opady deszczu i burze lokalnie mogą występować. Tak jest troszeczkę takie załamanie pogody, ale przyda nam się chwila wytchnienia od tych upałów, trochę ochłody. Na noce również bardzo ciepłe, w nocy temperatura 21-22 stopnie, no i ta fala upałów przetacza się praktycznie przez całą Europę. Wszędzie bardzo gorąco i bardzo słonecznie. Wakacje, drugi miesiąc wakacji, no i pytanie tylko. A propos właśnie tego materiału, tutaj jak słyszeliśmy w wiadomościach, że jeden z szczęśliwiec mówił, że ma w domu klimatyzację. To pytanie tylko, jaką temperaturę sobie ustawił właśnie, czy optymalną? Bo są tacy, którzy czasami przesadzają z tą klimatyzacją w upały, ale proszę pamiętać, że różnica między wnętrzem a na zewnątrz nie powinna przekraczać 6-8 stopni. Dlatego optymalna temperatura klimatyzacji w upały w domu to specjaliści mówią 23-25 stopni. No i żaluzje ustawić na wprost lub ku górze, aby zimne powietrze opadało naturalnie. No i oczywiście zamykać okna podczas pracy urządzenia, to chyba nie trzeba nikomu przypominać. Czyli pamiętajcie, 6-8 stopni różnicy między domem a otoczeniem. 9,5 minuty mamy po siódmej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: No i nie ustawiamy tej klimatyzacji my prosto na nasze ciało. A są tacy, że oj, szukają ochłody, a później się zastanawiają, dlaczego mnie gardło boli. Albo mam problem z zatokami. No właśnie, pamiętajcie o tym. Lenny Kravitz.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.

17 minut mamy po godzinie. Do 7 czas zaglądać do naszego kalendarza. No i sprawdzić, co tam ciekawego w tym naszym kalendarzu się dzieje. No i a propos tego naszego kalendarza, no to okazuje się, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień bez bielizny. A tak gorąco jest, no właśnie, że pytanie, zakładamy podkoszulek czy nie? To jest bielizna czy nie bielizna? No okazuje się, że t-shirt był uważany za bieliznę do lat 50. XX wieku. I dzięki jednej roli filmowej Marlon Brando zmienił to wszystko i ten t-shirt już nie był uważany za bieliznę. Ale do lat 50. w dalszym ciągu był uważany. No i a propos tego naszego ubioru przy takich wysokich temperaturach, no to proszę pamiętać, żeby ubierać luźne, jasne ubrania zakrywające ciało, lecz przepuszczające powietrze. Tak więc o tym warto pamiętać, bo naprawdę dzisiaj będzie bardzo gorąco. Tu chyba wszyscy już wiedzą, że ta temperatura powyżej 35 stopni, czyli 38-39, czyli upał jednym słowem. No to jeszcze przy tym naszym kalendarzu, jak jesteśmy, no to Cassian Oswald Maria, Noana, Abel Cassiana, Wenecja, Paryż i Afra. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Teraz zespół Wideo, Szminki Róż. No właśnie, a propos szminki, no to nie, to wydaje mi się, drogie panie, odpuśćmy sobie. Mniej makijażu. Będzie chłodniej chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo ja się nie maluję, ale w upały, w takie upalne dni, to po co się malować? Naturalne piękno, moje drogie panie. Proszę o tym pamiętać. Naturalne piękno. 18 minut po 7.

Szminki róż, poranku zespół Babidony, proszę bardzo, bo ja się na malowaniu za bardzo nie znam, ale sprawdziłem sobie i co się okazuje, jest taka zasada. Szczególnie zasada podczas takich wysokich temperatur, podczas gorącego letniego dnia, a propos malowania, to mniej znaczy więcej. To główna zasada letniego właśnie make-upu. Mniej znaczy więcej. No właśnie, czyli ten makijaż powinien być maksymalnie lekki, minimalistyczny, no i do tego jeszcze powinien być oparty na wodoodpornych formułach, tak żeby to wszystko nie spływało z twarzy. Tak więc, drogie panie, proszę pamiętać, mniej znaczy więcej. A propos właśnie szminki. Szminki róż i a propos tej piosenki, która nam przed chwilą wybrzmiała. 22 minuty po siódmej, ale proszę pamiętać, że zamiast tej szminki, no to dzisiaj krem z filtrem obowiązkowo, wysoki faktor, a nie tylko panie, ale panowie też powinni taki krem z filtrem nanieść na twarz. No, żeby tutaj, moi kochani, no, zabezpieczyć się, bo naprawdę dziś będzie bardzo gorąco, dlatego dbajmy o to swoje zdrowie, no, ale też dbajmy o tą cerę. 7:23, Red Box for America, a już za chwilę Rimon.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężnie Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
9: We Włoszech wprowadzony najwyższy czerwony poziom alertu przed upałami. U nas też mapy zaczerwieniły się i MGW przestrzega przed tymi wysokimi temperaturami, a dziś naprawdę będzie bardzo gorąco. Wczorajszy dzień był już upalny, a dziś ma być jeszcze cieplej. 38-39 stopni w ciągu dnia. No i ta temperatura cały czas rośnie. Teraz już w Tarnowie mamy 25 stopni, w Nowym Sączu już prawie 22.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
9: Będziemy szukać dziś cienia. Ciśnienie 991 hektopaskalia. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Wiatr, no niestety, nie będzie obniżał nam temperatury odczuwalnej. Wiatr tylko lekki w porywach do 5 km na godzinę. To praktycznie nieodczuwalny. 27 minut nam zostało do godziny 8.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Pozostajemy w temacie słońca i wysokich temperatur. Golec Orkiestra o poranku. Lato rozpala.

0: Despacito.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
6: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Odpalamy nasz samochód. Pierwsze co zrobimy, to tak się zastanawiamy, czy my sprawdzamy temperaturę na zewnątrz już w tym naszym pojeździe, bo przecież każdy samochód wyposażony jest tutaj właśnie w termometr. Czy sprawdzamy poziom paliwa? Wydaje mi się, że bardziej sprawdzamy poziom paliwa. No i się zastanawiamy, czy już trzeba zatankować, czy jeszcze na tej rezerwie pojeżdżę. No, paliwo bardzo drogie, moi kochani, ale niestety wakacje trwają. No, dobrze, że wakacje trwają, no ale my wiemy, że w wakacje to jeździmy, dużo jeździmy, no i niestety trzeba tankować ten pojazd, czasami pod korek, żeby gdzieś się wybrać. No i ucieka nam paliwo i uciekają nam pieniądze z portfela, a będziemy podróżować, bo przecież ładna pogoda, coraz bliżej weekendu, ci, którzy nie mają już urlopu w wakacji, to na pewno sobota, niedziela w drodze, a ci, którzy są na wakacjach, no to już pewnie gdzieś tam wypoczywają albo jadą na ten wypoczynek. No to posłuchajcie, jak wygląda sytuacja na tarnowskich ulicach i na Sądecczyźnie. Jeszcze my, zanim przejedziemy na Sądecczyznę, to tutaj przypomnienie dla tych wszystkich, którzy po tarnowskich ulicach przejeżdżają, przypomnieniem dla tych, którzy jeżdżą między innymi drogą relacji Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia. Przypomnę, tam został zamknięty przejazd w miejscowości Słona. Odcinek drogi objęty jest pracami. No i będzie zamknięta ta droga do połowy grudnia. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z objazdów. Przypomnę, miejscowość Słona to relacja Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia, zamknięty przejazd właśnie w miejscowości Słona. No to jeszcze jedna informacja, o której my mówiliśmy, i przypomnienie dla wszystkich zmotoryzowanych, że skrzyżowanie na ulicy Lwowskiej, i tutaj nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona. Na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone są prace remontowe, tak więc proszę o tym nie zapominać i mieć to na uwadze, że no niektórzy kierowcy pewnie może troszeczkę będą się gubili, dlatego to jest szczególnie trzeba być wrażliwym. I tutaj my z motoryzowanym jeszcze będziemy ten temat przypominać cały czas. Pacjenci odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną mogą dojechać do szpitala, a dokładnie do szpitalowego parkingu. To też jest bardzo ważna informacja. Ulica Tarnowa na spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny. Poza tym wypadkiem w Gosławicach przed godziną, przypomnę, potrącenie 41-letniego rowerzysty. Rowerzysta z urazem klatki piersiowej został przewieziony do szpitala. Do tego tutaj apeluję o to bezpieczeństwo, o tą rozwagę. A na ulicach no, wzmożony ruch. Już tych samochodów mamy dużo więcej. Powoli w niektórych miejscach będziemy się przemieszczać. Tak jestem teraz na ulicy Klikowskiej, tutaj od Ronda Słackiego do Alei Solidarności. Podobna sytuacja, że tych samochodów więcej mamy na Krakowskiej, na odcinku od ulicy Dworcowej do Ronda Krakowska Narutowicza. Krótki postój na ulicy Tuchowskiej. Zmożony ruch też na Dąbrowskiego, szczególnie w okolicach skrzyżowania z ulicą Konarskiego i Gumniską. Mościce na Alei Kwiatkowskiego tutaj spokojnie. Na Zbylitowskiej od Topolowej do Chemicznej też powoli. No i jeszcze zostało nam skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka. Bez utrudnień, spokojnie, płynnie z każdej strony. To tyle na razie z ulic tutaj Tarnowa. Teraz przenieśmy się do Nowego Sącza. Zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja na drogach w regionie sądeckim, limanowskim, gorlickim. Coraz więcej tych samochodów. No i tutaj między innymi przypomnę, droga krajowa 75 w Wielogłowach i Wielopolu na kilometrowym odcinku. Ruch odbywa się w obu kierunkach, ale generuje utrudnienia, tak więc zachowajmy ostrożność. Pamiętajmy, trzeba wyjechać wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. W Nowym Sączu uciążliwy dla kierowców jest też remont ulicy Dunajewskiego, czyli jednej z ulic wyjazdowych z rynku. Tam droga jest zamknięta. Trzeba kierować się na objazdy. Tworzą się teraz korki przy Urzędzie Gminy Chełmiec, skrzyżowaniu Barskiej i Pieczkowskiego. Aut przybywa też na Nawojowskiej, Lwowskiej i ulicy Węgierskiej. No i jeszcze zobaczmy sobie do Limanowej. Tam w centrum miasta standardowo, czyli spory ruch ruch na ulicach Marka Jana Pawła II czy Matki Boskiej Bolesnej, a w Gorlicach droga krajowa nr 28 i ulica Mickiewicza czy Legionów też robią nam się tłoczne o poranku, tam jest no, już przed godziną 8 spory ruch. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, gdziekolwiek będziecie, cały czas trwa akcja tutaj wymierzona przeciwko kierowcom, którzy no, nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego i przede wszystkim tutaj nie stosują się do ograniczeń prędkości, czyli akcja Speed, ona potrwa do 9 sierpnia, akcja policyjna, która ma na celu właśnie sprawdzanie kierowców, czy jadą zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czy stosują się do ograniczeń prędkości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Pamiętajmy cały czas o tych bezpiecznych wakacjach. No i jeszcze przypomnieniem, wczoraj akurat wracając po pracy miałem okazję zaobserwować młodych ludzi, no wydaje mi się tak do 16 lat chyba, którzy wybrali się na wycieczkę rowerową i na 5 osób, 3 osoby miały kaski, 2 nie. Dlatego przypominam, młodzi ludzie, pamiętajcie, kaski do 16 roku życia obowiązkowo, a powyżej 16 roku życia też te kaski zakładamy, jak jedziemy rowerem, czy jedziemy hulajnogą. Tu chodzi przede wszystkim o to bezpieczeństwo, dlatego drodzy rodzice też upominam i przypominam, żebyście zwrócili uwagę, bo te kaski pewnie gdzieś są, tylko albo przez nieuwagę, albo po prostu, no, to nie chcieli założyć, ale bardziej bym się skupiał może, że przez uwagę, nieuwagę, szybko wybiegli z domu, wzięli rower i wybrali się na wycieczkę z kolegami i zapomnieli o tych kaskach. Dlatego pamiętajcie, kaski obowiązkowo zakładamy. Dbajmy o siebie. 8 do 8.

0: Już im Antek Smykiewicz. No nie, to ta piosenka to na pewno nie na dziś, jak już to bardziej na piątek. W piątek spodziewane są opady deszczu, lokalnie mogą występować nawet i burze. A tam więc wydaje mi się, że no wówczas będzie miała idealne tutaj odzwierciedlenie tego, co może się dziać w pogodzie. O pogodzie po wiadomościach. Po wiadomościach również zapraszam na naszą poranną rozmowę słowo za słowo. Kto dziś gościem radia? 8:10 na antenie Radia RDMO Polska, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, natomiast no 8:10 na antenie Radia RDN Nowy Sącz ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Upał jeszcze większy.
6: Temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
5: Dzieci z Rytra będą się uczyć w nowej szkole od września, ale dopiero od przyszłego roku. Polscy siatkarze wylądowali na Okęciu. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Chłodniej już było, meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał. Temperatura będzie wyższa niż wczoraj, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
6: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
5: Zmiana pogody w części regionów kraju ma nastąpić jutro. Odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu będzie remontowany. Jutro rano zostanie zamknięty przejazd między Zygmuntowską a wiaduktem kolejowym niedaleko ulicy Radzieckiej. Prace mają potrwać do piątku, do późnych godzin wieczornych.
7: Zaplanowaną naprawę jezdni po robotach inwestycyjnych w rejonie wybudowanego wiaduktu przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. W czasie prac polegających na odtworzeniu nawierzchni drogi, odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Zygmuntowską będzie wyłączony z ruchu. W związku z tym przewidziano objazdy zgodnie z ustaleniami wykonawcy z Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu.
5: Mówiła Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK. Na czas prowadzonych prac wyznaczone zostaną objazdy do ulicy Węgierskiej. Będzie można dojechać ulicami Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza. Natomiast do Zygmuntowskiej ulicami Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku Zygmuntowskiej.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Nowa szkoła w Rytrze od września, ale dopiero przyszłego roku, chociaż nowoczesny budynek już stoi i został w dużej mierze przygotowany do prowadzenia lekcji, to budowa nie zostanie zakończona przed końcem sierpnia, mówi wójt Jan Kotarba. Gmina Rytro nie miała pieniędzy na dodatkowe prace, które były niezbędne, żeby nowa podstawówka służyła przez kolejne dekady.
8: Czekaliśmy na dofinansowanie jeszcze tam przy budowie, troszeczkę żeśmy rozszerzyli zakres tych prac, dlatego no, ten budżet musi musi być większy. W tej chwili mamy już rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie i myślę, że w sierpniu rozpoczniemy kontynuację dalszych prac na szkole podstawowej.
5: Co tutaj jest jeszcze do wykonania?
8: No, wszystkie place, parkingi, zbiorniki przeciwpożarowe i troszkę jeszcze rzeczy w środku.
5: Chociaż prace zakończą się w trakcie nowego roku szkolnego, to władze samorządu zdecydowały, że uczniowie wejdą tu dopiero za rok.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Polscy siatkarze wylądowali na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. W hali przylotów na sportowców czekała grupa kibiców, z którymi rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
9: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo, jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no wypadało być.
10: Widzę, że pani też się cieszy, jest pani przygotowana, jest piłka, jest koszulka.
11: Wszystko jest.
12: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała ich gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
13: Tak, tak, bardzo się cieszymy z tych wszystkich medali, które zdobyli.
14: Na autograf i na zdjęcia.
15: Na czyj autograf najbardziej pani liczy?
14: Tomka Fornala.
16: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów. Rozumie pan desperację.
5: Rano spodziewana jest konferencja prasowa siatkarzy. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, w RDN Nowy Sącz ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom. No i teraz mogą sobie odpoczywać. Tylko jak tutaj szukać wytchnienia przy takich wysokich temperaturach? No ciężko będzie. 38, nawet 39 stopni w ciągu dnia. W cieniu, tyle zapowiadają nam synoptycy. Już teraz jest bardzo gorąco. Prawie 29 stopni mamy w Tarnowie. W Nowym Sączu 24, no prawie 25 stopni. Też gorąco. W nocy upalnie również.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Rozpędziłem się, że w nocy upalnie, ale przecież wiemy, że w nocy to raczej słońce nie świeci, jak już to księżyc, no ale mimo wszystko nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby w nocy temperatury wynosiły 21-22 stopnie i właśnie ta noc, która przed nami, to tyle termometry mogą wskazywać, czyli my noce również gorące. Jeżeli ktoś zastanawia się, jak schłodzić mieszkanie, no to przypominam, o tej porze już zamykamy okna, zasuwamy zasłonem, żaluzjem, tak żeby tego słońca jak najmniej wpadało do tych naszych mieszkań. To troszeczkę ochłodzimy to nasze mieszkanie. No nie za bardzo, ale mimo wszystko powinno być trochę chłodniej. To coś dla tych, którzy no nie mogą tutaj egzystować przy tych wysokich temperaturach. A przypominam te wysokie temperatury jeszcze jutro. Jutro 37-38 stopni. W piątek już będzie troszeczkę chłodniej, poniżej 30, od 26 do 28 stopni i lokalnie może nam popadać, a nawet mogą występować burze. To tyle na temat prognozy pogody. Do pogody jeszcze wrócimy po wiadomościach sportowych po godzinie 8.30, a już za chwilę poranna nasza rozmowa słowo za słowo.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
10: Po reklamie.

0: W środowy poranek w studiu już naszym porannym gościem, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy

0: przebywali w takiej mocnej temperaturze. Mam nadzieję, że przetrwamy ten ciężki moment.
1: To też ważna informacja dla mieszkańców, żeby planując wizytę w urzędzie jakoś wziąć pod uwagę, że może trochę wcześniej warto się pofatygować i nie odkładać wszystkiego na 15, bo już od klamki możemy się odbić wtedy.
0: Tak, bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wołnisz, bo naprawdę tam już nie ma sensu w ten sposób pracować, bo jest bardzo ciężko. Dlatego do godziny 14 przyjmujemy, załatwiamy wszystkie sprawy. Proszę nawet i dużo rzeczy telefonicznie załatwiać. Ja jestem do dyspozycji cały czas, także będziemy jakoś to tak działać, żebyśmy po prostu przetrwali ten najgorętszy okres.
1: No ale sytuacja ma się trochę zmienić wkrótce, bo za pasem macie przeprowadzkę. Domyślam się, że warunki będą lepsze, jak już się przeniesiecie do nowej siedziby urzędu.
0: Tak, mamy budynek starej szkoły przy ulicy Rynek, wyremontowany, przepięknie zrobiony. W tej chwili mamy, już jesteśmy po przetargu na wyposażenie, doposażenie tego budynku. Liczymy na to, że od 1 października możliwe, że się przeprowadzimy już do nowego budynku, gdzie będzie bardzo dobra dostępność, bo jest winda dla osób starszych. Nie będzie tak ciężko się wydostać do góry jak w starym budynku. Będzie klimatyzacja w każdym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że warunki pracy zmienią się okropnie na dobre.
1: To teraz przejdźmy do tematów dofinansowań inwestycji planowanych w gminie, bo sporo informacji na ten temat w ostatnim czasie się w zasadzie pojawiło i chciałbym, żebyśmy zaczęli od dofinansowania, które gmina otrzymała na budowę parkingu. Ma to być węzeł przesiadkowy przy ulicy Słonecznej, więc na obrzeżach praktycznie Wojnicza.
0: Tak, bo tam mamy Park Drive od strony północnej, od strony południowej wybudowaliśmy ostatnio ładny parking i teraz, żeby połączyć te obydwa parkingi wzdłuż obwodnicy, właśnie na to dostaliśmy dofinansowanie 1 200 000 z hakiem tam jakimś i będziemy po prostu tam na ponad 62 miejsca. Uważam, że jest to dobra lokalizacja i uważam, że ludzie będą z tych parkingów korzystać. Wszyscy ci, którzy na Park Drive, na pętli autobusowy i samochodowy się przesiadają i jadą dalej.
1: No bo właśnie założenie chyba takie jest, żeby zostawić samochód na parkingu i komunikacją zbiorową dojechać na przykład do Tarnowa. Jest wśród mieszkańców zainteresowanie tą komunikacją publiczną?
0: Jest. Na tym parkingu Park Drive stoi bardzo dużo samochodów codziennie, czyli to są samochody, które mieszkańcy przyjeżdżają na parking, przesiadają się, czy to w kierunku Krakowa, czy w kierunku Tarnowa, czy w innych jakichś kierunkach i te samochody stoją cały dzień. Czyli widzę, że zapotrzebowanie na to jest.
1: Na razie otrzymaliście dofinansowania. Czy jest już plan, kiedy przetarg, kiedy wbicie łopat i kiedy byście chcieli jako gmina już zobaczyć nowe miejsca parkingowe?
0: To znaczy tak, projekt wszystko mamy, natomiast mam nadzieję, że w niedługim czasie powinniśmy zacząć te inwestycje.
1: To teraz słowo o rzeczach bliskich mieszkańcom i zacznijmy może od największej grupy, czyli mieszkańców wszystkich praktycznie. Opłata za śmieci. Zazwyczaj ten temat to jest taki bardzo drażliwy, bo słyszy się o podwyżkach, o zmianach taryf, o ograniczeniach. No tutaj informacje raczej dobre, bo w drugą stronę idzie.
0: Dobra, ja będąc tutaj w studio w radiu kiedyś, jeszcze chyba w starym roku, powiedziałem, że zrobimy wszystko, żeby po prostu ograniczyć, żeby przeprowadzić ściślejszą kontrolę, jeżeli chodzi o dostarczanie i odbieranie śmieci, a przede wszystkim dużą robotę zrobił nam PSZOK, któryśmy wybudowali i tam już po prostu mieszkańcy przywożący swoje odpady, to są już posegregowane, to nie jest miszmasz rzucony do jednego kontenera, a to wszystko przynosi później skutek dodatni. I po ostatnim teraz przetargu, który się odbył, cena jest na tyle przystępna i powiedziałem to w tym studio, że zrobię wszystko, żeby te ceny śmieci obniżyć. I udało się. W tym roku będziemy mieli już od 1 września cena śmieci 38, a kosztowała 40 od osoby i 30 i tak samą kwotę obniżamy bio, czyli po prostu

0: jeżeli ktoś nie posiada kompostowników.
1: To,
0: posiada kompostownik.
1: To spora zmiana, bo te 40 zł to może nie była najwyższa stawka w powiecie tarnowskim, ale jednak dość wysoka. Jak to wypada na tle pozostałych gmin?
0: To znaczy, byliśmy w czołówce, byliśmy jedni z droższych gmin, jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Natomiast teraz te 38 to jest taka średnia, gdzie tak się to wszystko mniej więcej układa. Mam nadzieję, że prowadząc w dalszym ciągu gospodarkę śmieciową tak na tym poziomie, co prowadzimy, że kontrolujemy bardzo mocno, że po prostu staramy się szukać mieszkańców, którzy nie mają wypełnionych deklaracji, że po prostu ta cena śmieci możliwe, że się nam już uda utrzymać ją mimo wszystko, chyba że wzrośnie bardzo mocno cena paliw, bo tu trzeba wziąć to też pod uwagę, że przy tej sytuacji międzynarodowej i światowej, tej wojnie w Iranie, po prostu jeżeli cena ropy, cena paliwa pójdzie bardzo wysoko, no to firma wywożąca śmieci wiadomo, że będzie się starała o rekompensatę z tego powodu. Mam nadzieję, że się to uspokoi i że ta cena teraz, co jest, to jest adekwatna do tego, co możemy robić.
1: No, ale ceny paliw to chyba wszyscy przy dystrybutorach, nawet jeśli tankujemy za taką samą kwotę, w sensie podjeżdżamy i wlewamy za 100, to widzimy, że tego paliwa wchodzi trochę mniej.
0: Mniej.
1: Natomiast wymienił pan też wątek PSZOK-u. Na tę infrastrukturę też otrzymaliście w niedawnym czasie środki. Co za te pieniądze i jakiej wysokości one
0: tak,
1: będą?
0: Tak, tam mamy 670 tysięcy złotych dofinansowania na rozbudowę. Dobudujemy jeszcze jedną wiatę po prostu, żeby jeszcze jeden kontener mógł wejść i oprócz tego dokupimy doposażenie, tak jak teraz mamy czy to po prostu zamiatarkę, czy dokupimy coś do odśnieżania, bo ten plac tak samo trzeba odśnieżać, ten PSZOK i dojazd do tego PSZOK-u, żebyśmy po prostu bardzo dużo rzeczy mieli swoich, agregat w razie braku prądu, żebyśmy po prostu mieli bardzo dużo takich urządzeń i rzeczy, żebyśmy byli samowystarczalni, bo nie będziemy musieli korzystać z firm zewnętrznych.
1: To teraz słowo o seniorach z gminy Wojnicz. W Wielkiej Wsi działa dzienny dom seniora, no i na to zadanie otrzymaliście, na usługi opiekuńcze w tym ośrodku otrzymaliście pieniądze. To będzie, nie wiem, zwiększenie liczby miejsc, czy organizacja aktywności, które się w tym domu seniora odbywają, czy po prostu utrzymanie jego funkcjonowania, bo to 1,5 miliona złotych z tego, co wyczytałem.
0: 1,5 miliona złotych, z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni. To wszystko dzięki aglomeracji tarnowskiej, to doposażenie PSZOK-u. Także ja dziękuję, że jesteśmy w tej aglomeracji tarnowskiej i uczestniczymy w tym wszystkim, bo dosyć duże środki pozyskujemy i pozyskaliśmy także na dzienny dom opieki seniora w Wielkiej Wsi 1,5 miliona złotych. I to, co pan redaktor powiedział, jeżeli będą chętni i przyjdą, to mamy miejsce na to, żeby przyjąć tych seniorów, a tu dla tych, którzy już są, a jest ich grubo ponad 20, to mamy po prostu dodatkowe jakieś takie zabezpieczenia i to, żeby za tę kwotę stworzyć opiekę tym ludziom do końca przyszłego roku. Także mają zapewniony byt do końca przyszłego roku i mogą śmiało korzystać. Ja często jestem u tych seniorów i widzę tą radość, że oni mogą spotykać się razem, że oni coś tworzą, a tworzą dużo. To różne przedstawienia, to różne jakieś inne jeszcze rzeczy, ozdoby jakieś takie. Także po prostu trzeba im oddać to, że są bardzo aktywni, bardzo się im chce, a my jesteśmy od tego, żeby stworzyć im warunki.
1: Bo właśnie może wyjaśnijmy, dzienny dom seniora to taka placówka, która ma niejako organizować czas tym osobom, które tego wolnego czasu mają sporo, a nie zawsze mają już, nie wiem, rodzinę, która się nimi zajmie, czy własny ogródek, który można uprawiać, daje trochę takiej przestrzeni do spędzenia właśnie czasu.
0: Tak, tam jest na wyposażeniu samochód, tam się rano jedzie po każdego tego seniora pod dom, przywozi się go do placówki i na koniec tam jest i posiłek, są różne zabiegi
1: takie rehabilitacyjne,
0: są różne rozmowy z psychologami, jak również odwozimy wszystkich seniorów z powrotem do domu, pod sam dom. I to, co pan powiedział, możliwe, że jeszcze jest ktoś w tym domu, ale no niestety wszyscy teraz pracują. I to jest tak, taka wygoda dla ludzi pracujących, że po prostu mogą spokojnie jechać do pracy, bo mama, babcia jest zaopiekowana.
1: To teraz powiedzmy o oczyszczalniach ścieków, tych przydomowych. Tutaj gmina Wojnicz też otrzymała pieniądze. Domyślam się, że to na takiej zasadzie, że lista była prowadzona wcześniej. Teraz ci, którzy zapisali się, mogą dostać refundację.
0: Tak, byśmy wcześniej rozeznanie musieli robić i przede wszystkim dla naszego dobra się po prostu występować z takim wnioskiem, żebyśmy wiedzieli, że są chętni, którzy na te przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tuśmy też dostali fajne pieniądze, ponad 1 000 000 złotych i stworzona została lista 50 chętnych i każda 50 dostała właśnie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy to robić, za niedługo będziemy już się za to w ogóle zaczynać te prace, a to, co pan powiedział, była stworzona lista, jest, chętni są, będą to przydomowe oczyszczalnie ścieków w rejonach, gdzie bardzo ciężko byłoby doprowadzić kanalizację, bo co będziemy się oszukiwać, są domy bardzo daleko oddalone od osiedli, od wsi i żeby tam wciągnąć kanalizację, to są wielkie koszty, a chcemy po prostu, tak jak Urząd Marszałkowski to stwierdził, zadbać o środowisko, o ochronę środowiska.
1: To teraz powiedzmy o tym, co się w gminie Wojnicz będzie działo. Nie tyle w samym Wojniczu, co w ISP-ie. Mamy lato, więc to lato trzeba świętować w połowie sierpnia, bo 15 odbędzie się tam impreza połączona. Święto lata i gminne dożynki, dziękczynienie za plony. Na czym ta impreza będzie polegała, czego się po dożynkach w ISP-ie spodziewać?
0: Tak jak co roku, święto z latem, a przy okazji dożynki gminy Wojnicz, zawsze to jest połączone mszą świętą, następnie obrzęd dożynkowy, jak również różnego rodzaju atrakcje w miejscowości Isep. Będą strogmeni po raz pierwszy w gminie Wojnicz. Kto zainteresowany jest takimi siłaczami, a jest na co popatrzeć, to serdecznie bardzo zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy do ISP-u 15 sierpnia na godzinę 14 zaczynamy od mszy świętej.
1: Organizatorów tych zawodów, siłaczy, gościliśmy wczoraj w studiu, także no chłopy jak dęby, można powiedzieć. Będziemy o tym też informować więcej wkrótce. 15 sierpnia, święto lata i gminne dożynki w ISP-ie. Panie burmistrzu, zostały nam 3 minutki, więc jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, czyli to, co na ostatniej sesji zostało podjęte. W końcówce lipca ona się odbyła i radni tam podjęli, zdecydowali o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Dębiny Zakrzowskiej, Łętowskiej do Zakrzowa. To pokłosie trochę tych planów prywatnych inwestorów na spalarnię zwłok, na krematoria?
0: Tak, to jest cały czas ta sprawa ciągnąca się i na wniosek pani radnej z tamtej miejscowości po prostu złożyła wniosek, żeby taki punkt wrzucić do najbliższej sesji Rady Miejskiej. O ile pierwszy przypadek był, że dotyczyło to tylko jednej działki, to tej zmiana miejscowego planu zagospodarowania. Dotyczyło to tylko tej działki, na której miał powstać krematorium. Natomiast teraz ten złożony wniosek obejmował 3 miejscowości, czyli po prostu wokół Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska i Zakrzów, żeby po prostu na tych terenach nie powstawały. Jednogłośnie zagłosowali radni, no i mam nadzieję, że przystąpimy do pracy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1: Bo celem jest to, żeby zabezpieczyć jakby całe wsie przed takimi inwestycjami.
0: Tak, tak, tak. No po prostu ta pani radna i radni, no bo to wszyscy zdecydowali, że w tych trzech miejscowościach, żeby po prostu takie rzeczy nie powstały.
1: A przypomnijmy, jeśli chodzi o plany przedsiębiorców, to w tej chwili sytuacja wygląda tak, że w przypadku pierwszego wniosek o pozwolenie na budowę został odrzucony przez starostwo. Poszło to do wojewody, który decyzję starostwa podtrzymał. W przypadku drugiej, no i sprawa ma trafić do sądu, a w przypadku drugiej sprawy tutaj wojewoda zdecydował, żeby ponownie ten wniosek rozpatrzyć. No i on w tej chwili jest procedowany w starostwie, więc pewnie jeszcze będzie się to trochę czasu
0: pewnie się to będzie działo. Trwało, dlatego że każdy ma czas. To jest bardzo delikatna sprawa. Każdy, kto podejmuje decyzję, chce to przeanalizować w ten sposób, bo wiadomo, że potem ta sprawa może trafić do sądu i żeby po prostu sąd nie wyciągnął nam jakieś niedociągnięcia albo źle prowadzoną sprawę. Dlatego nie dziwię się i starostwu, i panu wojewodzie, że po prostu wnikliwie wpatrują się w te sprawę.
1: No ale to tak jak powiedzieliśmy, pewnie jeszcze będziemy o tym niejednokrotnie słyszeć, a na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Burmistrz Wojnicza, pan Tadeusz Bąk, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę naprawdę miłego dnia. Uważajcie, oszczędzajmy wodę.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: Robert Warzała.
1: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
0: Robert Warzała prosi i apeluje.
1: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
0: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
1: I podziękuj sobie.
0: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Zespół rezerw BrookBetu Termaliki Nieciecza zakończył letnie przygotowania do nowego sezonu. Drugi garnitur zespołu z Niecieczy rozegrał 5 meczów kontrolnych, ostatnie z Unią Tarnów oraz Glinikiem Gorlice. W tym tygodniu ruszają rozgrywki Teksom Małopolskiej czwartej ligi. W inauguracyjnej kolejce jesiennej rywalizacji rezerwy BrookBetu podejmą u siebie Dalin Myślenice. Początek tego spotkania w sobotę 8 sierpnia o 11. Pierwsza drużyna natomiast ma przed sobą spotkanie trzeciej już kolejki BetClick pierwszej ligi. Na własnym stadionie Słonie podejmą Wartę Poznań. Klub przekazał też informacje na temat terminu rozgrywek. Dzień meczu pozostaje taki sam, nieznacznie zmienia się jednak jego godzina. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN-u przesunął spotkanie o 15 minut. Zmiana jest podyktowana telewizyjną transmisją meczu. Mecz BrookBetu Termaliki Nieciecza z Wartą Poznań odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 17:15 i będzie transmitowane w TVP Sport. Po wygranej z Chojniczanką Chojnica w drugiej lidze teraz kolej na walkę w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Sandecja Nowy Sącz dziś o 18:00 zmierzy się u siebie z Rekordem Bielsko-Biała. Podchodzimy do tego spotkania bardzo poważnie, zapewnia trener sandeckiej drużyny Rafał Smalec.
3: Nasze nastawienie jest niezmienne, niezależnie od tego, jakiego, nazwijmy to, rodzaju jest mecz. Czy to jest gra kontrolna, czy to jest mecz pucharowy, czy to jest mecz ligowy. Nasze nastawienie jest niezmienne. My chcemy wygrywać, budować mentalność tego zespołu na zwycięstwach i pewnie będą zmiany, bo wszyscy świetnie pracują na treningach i oczekują tej szansy, więc będziemy szli w kierunku rotacji i niezmiennie oczekiwali tego, że ci zawodnicy, którzy dostaną szansę na boisku, dźwigną to i będziemy chcieli wygrać ten mecz.
2: Dodajmy, że rywal Sandecji również walczy na poziomie drugiej ligi. Zespół z Bielska Białej, podobnie jak Biało-Czarni, w tym sezonie zdobył jak dotąd 4 punkty za wygraną i za remis. Zawodnicy startu Nowy Sącz z licznymi medalami Mistrzostw Polski Młodzików rozgrywanych w Krościenku nad Dunajcem. Nikodem Prusak wywalczył złote krążki w konkurencji slalomowej kajaków, czyli K1 oraz w Kanadyjkach. Ponadto wraz z Artemem Holowachem i Maciejem Bednarskim wygrali konkurencję zespołową. W K1 srebro wywalczyła Lena Hedwig, a brąz Emilia Hedwig. Artem Holowach był drugi w K1, a trzeci w Kanadyjkach. Dodajmy, że brąz w drużynówce wywalczył też drugi zespół nowosądeckiego startu w składzie Dominik Czopek, Jan Danek i Kasper Mikołajczyk.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Chmury jedynie tylko na północnym wschodzie, a tak poza tym w całym kraju słonecznie, niebo błękitne i wysokie temperatury w ciągu dnia. Przypominam, dziś 38, nawet 39 stopni w cieniu. Teraz o poranku już bardzo gorąco. 30 stopni wskazuje nasz termometr tutaj w Tarnowie. W Nowym Sączu troszeczkę chłodniej, ale niedużo. 25 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Jutro jeszcze też bardzo wysoka temperatura, 37 stopni. Piątek lekkie ochłodzenie od 25 do 28, sobota 26, niedziela 28 i w przyszłym tygodniu znów nam zapowiadają synoptycy, że temperatura w okolicach 30 stopni. Noce też bardzo ciepłe, przypominam dzisiejsza noc, to temperatura 21-22 stopnie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: 25 minut nam zostało tylko do godziny 9. My środa w kalendarzu, jak środa, to o tej porze czas zacząć muzykę biesiadną i ona nam będzie towarzyszyła do godziny 12. No to zaczynamy. Zaczynamy od dziewczyny z sąsiedniej ulicy, a śpiewa i gra dla was zespół Mika.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
6: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
7: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
6: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
7: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
8: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: łabędziach. Jeżeli ktoś chce zobaczyć białe łabędzie i nie jednego, ale kilkanaście białych łabędzi jezioro Rożnowskie. Zachęcam serdecznie, tam na pewno spotka nie jednego łabędzia. Kwadrans nam został do godziny 9. No to jedziemy, zaglądamy na ulicę. No i zanim zaglądniemy na ulicę Tarnowa Nowego Sącza, to takie podsumowanie. Policja podsumowała pierwsze półrocze na polskich drogach i to wyjątkowo interesujące zestawienie, które pokazuje nam, jaki bezpośredni efekt miały tegoroczne bardzo istotne zmiany przepisów ruchu drogowego. No i co z tego podsumowania się dowiadujemy? Pierwsza połowa tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym prawo jazdy straciło 7869 kierowców. Sporo. A poza obszarem zabudowanym 3442 kierowców. Nowe przepisy doprowadziły do zatrzymania 143 praw jazdy za drift oraz 58 za jazdę na jednym kole, co jest taką obligatoryjną karą. No i w pierwszej połowie tego roku policjanci odnotowali 666 ofiar śmiertelnych wypadków, co stanowi spadek o 8% w porównaniu do analogicznego okresu w 2025, ale w dalszym ciągu to jest za dużo. Zmiany w przepisach, no i proszę bardzo, i to już widzimy, a tak przy okazji właśnie przekroczenia prędkości, nie tylko o ponad 50 km na godzinę, w ogóle przekroczenia prędkości, to właśnie teraz to ten czas, gdzie policjanci szczególnie przyglądają się, jak poruszamy się po tych naszych drogach. Przypomnę, cały czas akcja policyjna trwa, akcja nosi tytuł Speed, no i tutaj ona potrwa do 9 sierpnia, chociaż później też będzie akcja prowadzona przez policjantów w ramach bezpiecznych wakacji, ale teraz akcja Speed, gdzie policjanci szczególnie zwracają uwagę na to, czy dostosowujemy się do ograniczeń prędkości. No to co, no to jedziemy i sprawdzamy sytuację na ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Przypomnienie jeszcze raz wszystkim zmotoryzowanym, że w Tarnowie na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpitalem Wojewódzkim Świętego Łukasza w Tarnowie. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej, tak więc kierowcy, stosujcie się tam do wyznaczonych znaków. No i teraz ulice Tarnowa, jak wyglądają, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a w mieście no są miejsca, gdzie się zatrzymamy, ale to na szczęście jest krótki postój. Krótki postój to ulica Tuchowska do Konarskiego. Wzmożony ruch na Klikowskiej w okolicach od Ronda do Solidarności. Na Szkotnik też tych samochodów troszeczkę więcej. Na Romanowicza, ale na wysokości tylko Kasprowicza. Podobna sytuacja, gdzie na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej też tych samochodów więcej w kierunku Solidarności. Ale płyniemy wszędzie. Czas wakacyjny jednak czujemy na tych naszych ulicach tych samochodów jakby troszeczkę mniej. Mościca Aleja Kwiatkowskiego bez utrudnień. Czerwony Klonów z Blitowska również. Zobaczmy sobie jeszcze skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszyska. No tylko dojeżdżając do tego skrzyżowania na chwilę możemy się zatrzymać. My szybko dostajemy zielone światło i jedziemy dalej. No właśnie, a propos jazdy dalej, no to przenosimy się do Nowego Sącza. Przypomnienie, w Nowym Sączu odcinek ulicy Węgierskiej będzie remontowany. Już jutro ten odcinek zostanie zamknięty. To dokładnie przejazd między ulicą Zygmuntowską a ulicą Radziecką w okolicy wiaduktu kolejowego. Tak więc kierowcy, proszę pamiętać, a prace potrwają do piątku, do 7 sierpnia, do późnych godzin wieczornych. Na czas wprowadzonych prac wyznaczono zostaną objazdy do ulicy Węgierskiej ulicami Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza, do ulicy Zygmuntowskiej ulicami Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Tak więc proszę pamiętać, nie zapominać o tych objazdach. No i też planować wyjazd troszeczkę wcześniej, nie zostawiać na ostatnią chwilę, jeżeli gdzieś tam jakieś załatwienia mamy w pobliżu. Ulice jeszcze dokładnie Nowego Sącza, jak teraz wyglądają, gdzie się zatrzymujemy? Na Papieskiej i na Marcinkowickiej, dojeżdżając do skrzyżowania z Limanowską i Heleny. Tutaj krótki postój czeka na zmotoryzowanych, też krótki postój czeka zmotoryzowanych na Zygmuntowskiej na wysokości Sienkiewicza i Limanowskiego na wysokości Batorego. Zmożony ruch mamy na Wojowskiej, tych samochodów też więcej na Rejtana i podobna sytuacja na Matejki, czyli ulicy Lwowskiej, też tych samochodów sporo. Na szczęście nie stoimy płynnie, ale jeden samochód jest za drugim. Na Tarnowskiej bez utrudnień na całym odcinku, spokojnie i również spokojnie na Lwowskiej, my tutaj bez utrudnień na Nadbrzeżnej, Kilińskiego, czy Beliny Prażmowskiego i Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, tak więc na razie spokojnie, płynnie. Więcej na temat dróg. My jeszcze wyjedziemy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza. To już po południu, po godzinie 13 będziemy sprawdzali, jak wygląda sytuacja w naszych miastach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: I a propos tego poruszania się po tych naszych drogach, przypominam, drodzy zmotoryzowani, drodzy kierowcy, robimy sobie przerwę. Dzisiaj będzie bardzo gorąco, dlatego tutaj szczególnie apeluję o to, bo rozwagę na tych naszych drogach. Ostrożną jazdę, noga z gazu, a takie przy okazji, jak gdzieś zobaczycie jakiś potocek, bystry potocek, no to należy się obowiązkowo zatrzymać i sprawdzić, co przy tym bystrym potocku się znajduje. A troszeczkę wam będzie podpowiadał teraz zespół Jary Zytko, 9 minut przed godziną 9. No właśnie, co przy tym bystrym potocku jest.

Buziaki, całusem, no jednym słowem, wakacyjna miłość, czyli tylko jej buzi dam i zespół Max z Jankowej. No to pozostajemy przy muzyce bębiesianej, przypominam jak coś od 8.30 do godziny 12.00 przed wiadomościami jeszcze śliczne dołeczki. Czyli co, no to a propos tych ślicznych dołeczków, to robimy sobie taki trening twarzy. Fox Folk.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Trzylatek pogryziony przez psa w powiecie brzeskim. Sprawa uszkodzonej kapliczki trafiła do tarnowskiej prokuratury. O szczegółach już za chwilę. Upał będzie doskwierał niemal w całej Polsce. W niektórych regionach kraju możliwe jest nawet 40 stopni. Żyjemy coraz dłużej. Liczba stulatków w Małopolsce w ciągu kilku lat podwoiła się. Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. Urazu twarzy doznało 3-letnie dziecko po pogryzieniu przez psa. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w powiecie brzeskim. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, powiedział, że dziecko przetransportowano do szpitala helikopterem.
5: Na miejsce zadysponowaliśmy służby ratunkowe, w tym Straż Pożarną. Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. Tarnowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie uszkodzenia zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Sprawcy grozi surowa kara. O zniszczonej kapliczce informowali nas zbulwersowani mieszkańcy Rzędzina. Zniszczeniu uległa sama kapliczka, bo figura Matki Bożej została wcześniej zabezpieczona przez mieszkańców na czas remontu ulicy. Jak mówi prokurator Mieczysław Sienicki, sprawcy grozi surowa kara, ponieważ kapliczka jest wpisana do ewidencji zabytków.
6: Przestępstwo to zagrożone jest stosunkowo surową karą, gdyż zagrożenie w tym przypadku wynosi od 6 miesięcy do lat 8. W razie skazania za właśnie przestępstwo polegające na uszkodzeniu zabytku, sprawca musi się liczyć z tym, że sąd orzeknie obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego. No a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny, wówczas sąd orzeka nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości równej wartości uszkodzonego zabytku.
4: Do tej pory o kapliczkę dbali mieszkańcy Rzędzina, którzy z własnych środków przeprowadzili również gruntowny remont zabytku. Jest podejrzany o to, że na Facebooku nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Prokuratura rejonowa w Moszynie wraz z nowosądecką policją prowadzą dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Chodzi nie tylko o nawoływanie w sieci do zabójstwa prezydenta Ukrainy, ale również o znieważanie go. Sądeczanin w związku z zarzutami jest pod dozorem policyjnym i ma zakaz wyjazdu z Polski. Wpis na Facebooku zauważyli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitoringu internetu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Upał będzie doskwierał niemal w całej Polsce. W niektórych regionach kraju możliwe jest nawet 40 stopni Celsjusza. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że dobrym sposobem na przetrwanie w czasie upałów jest zaciemnienie pomieszczeń, aby nie wpadało do nich światło słoneczne.
8: Gdybyście Państwo zobaczyli moje pomieszczenie pracy, to ono jest praktycznie zaciemnione. Ja mam przede wszystkim rolety, które powodują, że nie wpuszczamy światła w ogóle prawie do pomieszczenia. To jest dosłownie uchylone kilka centymetrów rolety od dołu i to powoduje już w naturalny sposób, że pomieszczenie się mniej nagrzewa.
4: Seniorzy są najbardziej narażeni na upały. Dr Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę, że osoby starsze czują mniejszą potrzebę napicia się wody. Główny inspektor sanitarny podkreślił, że w trakcie upałów metabolizm w organizmie przyspiesza, dlatego ważne jest, aby się nawadniać.
8: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić. Potrzebujemy więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotuje odnotowuje czegoś takiego jak, nie wiem, suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
4: Należy przypominać zwłaszcza osobom starszym o piciu wody, podkreślił dr Grzesiowski. Pogoda zmieni się jutro, a ochłodzenie przyjdzie w piątek.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Transfer z administracji rządowej do samorządowej. Piotr Łosiński już oficjalnie objął stanowisko zastępcy burmistrza Radłowa. W ostatnich latach kierował pracami tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozmowie z reporterem RDN Małopolska nowy wiceburmistrz przyznał, że propozycję objęcia tej funkcji otrzymał od obecnego włodarza Radłowa Mateusza Borowca.
0: Pojawiła się propozycja, żeby zostać zastępcą burmistrza w Radłowie i tą propozycję od obecnego burmistrza po prostu przyjąłem. Przez ostatnie 2,5 roku byłem na stanowisku kierownika delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Doświadczenie zdobywałem współpracując z wójtami i burmistrzami. Tych problemów w samorządach jest bardzo dużo i one dotyczą różnych zagadnień. Na pewno będę chciał wykorzystać doświadczenie, które zdobyłem, by mieszkańcy Radłowa mogli skorzystać z lepszej infrastruktury, żeby środki, które mogą spływać do Radłowa, spływały i zaspokajały potrzeby mieszkańców.
4: Piotr Łosiński od kilkunastu lat jest związany z PSL-em. Burmistrz Mateusz Borowiec kandydował natomiast w wyborach samorządowych pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Coraz więcej mieszkańców Małopolski dożywa setnych urodzin. Jeszcze w 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenie honorowe 180 osobom, które ukończyły 100 lat. Dziś takich seniorów jest już 445. Z danych ZUS wynika, że długowieczność zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Stanowią one ponad 88% wszystkich stulatków w regionie. Spośród 445 mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 100 lat, aż 392 to kobiety.
9: Setne urodziny to moment, w którym senior nabywa prawo do dodatkowego wsparcia finansowego, tak zwanego świadczenia honorowego. To świadczenie ZUS w Małopolsce wypłaca już 445 osobom i liczba ta systematycznie rośnie. Przypomnę, że w lutym bieżącego roku było to 418 osób, więc jest to wzrost o 27 osób w ciągu niespełna pół roku. Natomiast liczba stulatków w regionie w ciągu ostatnich kilku lat podwoiła się. Jeszcze w maju 2019 roku nasze placówki wypłacały świadczenie honorowe 180 osobom.
4: To regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego Anna Szeniawska. Najwięcej stulatków mieszka w Krakowie. Świadczenie honorowe pobiera tam 236 osób, w tym 204 kobiety. W Nowym Sączu jest 75 stulatków, z czego 67 to kobiety, natomiast w Tarnowie 53 osoby, w tym 48 kobiet. I choć wśród najstarszych mieszkańców regionu dominują kobiety, najstarszym beneficjentem świadczenia honorowego w Małopolsce jest 107-letni mężczyzna z okolic Nowego Sącza. W Krakowie najstarsza mieszkanka skończy 107 lat we wrześniu, a w Tarnowie najstarsza kobieta ma 106 lat. Od 1 marca tego roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane niezależnie od emerytury lub renty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Żar już nam się leje z nieba, 31 tylem wskazujemy nasz termometr tutaj w Tarnowie, 31 stopni, w Nowym Sączu troszeczkę chłodniej, ale nie dużo chłodniej, bo już 27 stopni, a w ciągu dnia to temperatura, przypominam, 38, nawet 39 stopni, jutro 37, w nocy 21-22.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciepło, gorąco, bardzo gorąco i dla ochłody teraz zespół Baciory i muzyka biesiadna. Przypominam, jak co środę na propos zespołu Baciary, to piosenka Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz. Są tacy, którzy spragnieni są tego deszczu, ale są tacy, którzy mimo wszystko zadowoleni, że słonecznie, ciepło, bo przecież wakacje, lato.

Mnie zaciągnął hamulca mrocznego i samochód stoczył się do zbiornika wodnego i proszę bardzo, teraz przenosimy się na Cypr, Pafos, tam również auto wpadło, ale nie do zbiornika wodnego, tylko do basenu, ale na jedno wychodzi na terenie kompleksu apartamentowego. Według wstępnych informacji pojazd stoczył się, gdyż właściciel zapomniał o zaciągnięciu hamulca ręcznego. Tak więc, moi kochani, w tym ferworze wakacyjnych wypadów, wakacyjnych zabach, pamiętajmy, że trzeba ten hamulec ręczny zaciągnąć. Jeżeli ktoś się pożycza samochód, a przyzwyczajony jest do tego swojego pojazdu, gdzie my, no często te samochody, my wiemy, że te nowoczesne samochody to praktycznie sama elektronika i tutaj już po wyłączeniu i po wyciągnięciu tego kluczyka ze stacyjki, to już ten ręczny sam automatycznie się zaciąga. No to są takie samochody analogowe, bym powiedział, gdzie trzeba ten ręczny samemu zaciągnąć. Tak więc jeżeli gdzieś ten samochód na przykład pożyczacie, pamiętajcie, że mimo wszystko tutaj trzeba sprawdzić, czy jest zaciągnięty ten hamulec, żeby później się nie okazało, no właśnie, że wylądował ten samochód w basenie, no i trzeba z tego basenu go wyciągnąć. Ja wiemy, że to przy tej okazji to jeszcze nie wiadomo jakie będą koszty, dlatego tutaj dbajmy o to bezpieczeństwo, no i sprawdzajmy dokładnie. No i a propos tego bezpieczeństwa, no to jeszcze jeden obrazek, nie samochód i nie hamulec ręczny, ale my i nasze wycieczki górskie, no właśnie, przypominam, mówię, apeluję i proszę o to, żeby odpowiednio się ubrać, szczególnie jak wybieramy się w góry. Ładna pogoda, niebo błękitne, Krynica, Zakopane czeka, wycieczki wysokogórskie. Piękna pogoda, sprawdzamy prognozę pogody i idziemy w górę, ale nie jedziemy w góry w klapkach. W mediach społecznościowych, proszę bardzo, 370 tysięcy wyświetleń, nagranie zarejestrowane w Dolinie Małej Łąki, polskie Tatry, Tatry Zachodnie, filmik pokazujący, no, chłopca w wieku, no nie wiem, chyba 10-12 lat, który przemierza szlak w klapkach. Ja wiem, że wygodnie, przewiewnie, ale pytanie, czy bezpiecznie?

0: Reklama.
1: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tęży solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór

0: świetni muzycy i soliści, niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

No i tak oto zespół Folk Boys został zawieziony do ładnej dziewczyny przez konika. No tylko proszę bardzo, jeden konik pod maską został. A wiemy, że pod maską no, jest parę koników. No czasami jest tak, że już parę koników uciekło, ale jeszcze tam parę koników na pewno pozostało. I a propos tych koników, a tak naprawdę a propos samochodu, no to wracamy do tego bezpieczeństwa tych naszych samochodów. No i też taka kolejna przestroga. Ja przed chwilą mówiłem o tym zaciąganiu ręcznego, hamulca ręcznego, no bo czasami może się tak zdarzyć, że zapomnimy, no i jak tutaj mówiłem, że Cypr, Pafos, ale również w regionie tarnowskim nam się tutaj by przydarzyło, dokładnie przydarzyło się kierowcy, który nie zaciągnął i samochód stoczył się do wody. No to teraz kolejna taka przestroga. Przenieśmy się na chwilę do Biczyc Dolnych. To właśnie wczoraj koło godziny 20:30 wydarzył się tutaj wypadek. Samochód wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. No i strażacy pytają, co się stało, że ten samochód wypadł z drogi i dlaczego tutaj uderzył kierowca tym pojazdem w ogrodzenie. No i kierowca odpowiedział, że straciłem panowanie nad pojazdem. Dlaczego stracił panowanie nad pojazdem? Otóż do kabiny pojazdu wpadł szerszeń, no i kierowca próbując odgonić owada stracił panowanie nad samochodem. Tak więc drodzy kierowcy, czasami może tak się zdarzyć właśnie, że może wpaść jakiś owad do tego naszego pojazdu. Dlatego nie machamy nerwowo tymi rączkami, tylko trzymamy tu mocno kierownicę i staramy się jak najszybciej zatrzymać i później tego owada wyrzucić nieproszonego gościa z tego naszego pojazdu, a nie jadąc i no szukając tego nieproszonego gościa w tym naszym pojeździe, bo może właśnie się tak stać, że możemy stracić panowanie nad pojazdem. No i tutaj na szczęście kierowcy nic się nie stało, no ale samochód już do remontu, dlatego bądźcie ostrożni, bądźcie czujni, no i pamiętajmy, zatrzymujemy się i nieproszonego gościa po prostu wypraszamy. 28 minut po 9, wracamy do naszej muzyki biesiadnej, teraz Marysia, a za chwilę o 9:30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
5: Od dziś wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To konsekwencje afery dotyczącej lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Joanna Stankiewicz.
6: Dzięki możliwości przypisania wynagrodzeń do jednej osoby będzie można analizować łączne dochody osiągane w różnych miejscach pracy i z różnych form zatrudnienia. Mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
7: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach, badać aspekt wieloetatowości lekarzy, czy też migracji pomiędzy różnymi podmiotami.
6: Szpitale i przychodnie, które nie będą przekazywać danych o wynagrodzeniach medyków, będą musiały liczyć się z sankcjami finansowymi, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
8: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym.
6: Pierwsze dane zebrane na nowych zasadach będą znane dopiero w październiku.
5: Wysokie temperatury testują wytrzymałość polskiego systemu energetycznego, ale nie doprowadziły do blackoutu. Z powodu niskiego stanu wody w Wiśle elektrownie Połaniec i Kozienice należące do grupy Enea wstrzymały pracę 6 bloków węglowych. Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne przywołały producentów energii do zwiększenia wytwarzanej mocy. O szczegółach Michał Makowski.
9: Przywołanie rynku mocy przez polskie sieci energetyczne to standardowa procedura, która pozwala uzupełnić zapasy w tak zwanej rezerwie operacyjnej. Wezwanie dotyczy producentów energii, jak i tych, którzy dużo jej zużywają, na przykład wielkich chłodni, powiedział Wojciech Krzyczkowski z PSE.
10: Muszą albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową.
9: Z kolei wyłączenie bloków węglowych w elektrowniach Połaniec i Kozienice doprowadziło do ubytku ponad 1 gigawata mocy z systemu. Tyle prądu potrzeba, żeby zasilić od 600 000 do nawet 1 000 000 gospodarstw domowych.
11: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać.
9: Zauważył Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja. Podczas upałów polską energetykę podtrzymuje OZE, czyli fotowoltaika. W poniedziałek nawet połowa elektryczności w naszych gniazdkach pochodziła właśnie ze słońca.
5: Fale upałów stają się coraz większym wyzwaniem dla polskich winnic. Winiarze z Dolnego Śląska podkreślają, że zbyt wysokie temperatury mogą pogarszać jakość winogron, a dodatkowym problemem staje się postępująca susza. Mateusz Czmiel.
12: Jak mówi właściciel winnicy Moderna na Wzgórzach Trzebnickich Nestor Kościański, najlepiej pokazał to wyjątkowo gorący sezon sprzed kilku lat.
13: Mieliśmy taki rok, 2018, który był piekielnie gorący i piekielnie suchy i to niekoniecznie dobrze wpłynęło na dojrzałość owoców, dojrzałość rozumianą w ten sposób, że to nie do końca były parametry, które pozwalały zrobić dobre wino. Naprawdę trzeba było się mocno nagimnastykować.
12: Zdaniem winiarzy wysoka temperatura sprawia, że owoce dojrzewają zbyt szybko.
13: Było za gorąco, było za dużo cukru, kwasowość zaczęła spadać, a to są wszystko rzeczy, które są dosyć istotne.
12: O jakości wina decyduje nie tylko ilość słońca, ale także odpowiedni poziom kwasowości i równomierne dojrzewanie owoców. Zbyt gorące i suche lato może te proporcje zaburzyć.
5: Bałkanom grozi poważny kryzys w transporcie drogowym. Przewoźnicy spoza Unii Europejskiej alarmują, że już w sierpniu i wrześniu może dojść do masowego zawracania kierowców ciężarówek z granic wspólnoty z powodu rygorystycznego stosowania przepisów Schengen o 90-dniowym pobycie w ciągu 180 dni. Piotr Piętka.
14: Przedstawiciele branży transportowej podkreślają, że chorwacka policja graniczna już teraz przy wjeździe do strefy Schengen rygorystycznie sprawdza każdemu kierowcy liczbę wykorzystanych dni pobytu. Pierwsze przypadki zawracania zawodowych kierowców odnotowano już na przejściach granicznych w Brodzie i Szamacu. Jeszcze większe problemy czekają tych, którzy przekroczą limit podczas pracy w Niemczech. Niemczech, Austrii czy Włoszech. Wówczas grożą im zatrzymanie, deportacja, wysokie kary finansowe, a ciężarówki pozostają unieruchomione. Przewodnicy twierdzą, że obecnych przepisów nie da się pogodzić z pracą kierowców międzynarodowych. Brakuje również pracowników. W ciągu ostatnich 7 lat z Bośni i Hercegowiny wyjechało od 15 do 20 tysięcy zawodowych kierowców, a liczba licencjonowanych firm transportowych zmniejszyła się niemal o połowę. Przewoźnicy apelują do władz w Sarajewie i instytucji Unii Europejskiej o pilne wprowadzenie specjalnych zasad lub długoterminowych wiz dla kierowców zawodowych.
5: Coraz więcej mieszkańców Małopolski dożywa setnych urodzin. Jeszcze w 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenie honorowe 180 osobom, które ukończyły 100 lat. Dziś takich seniorów jest już 445. Najwięcej stulatków mieszka w Krakowie. Świadczenie honorowe pobiera tam 236 osób, w tym 204 kobiety. W Nowym Sączu jest 75 stulatków, z czego 67 to kobiety, natomiast w Tarnowie 53 osoby, w tym 48 kobiet. Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego Anna Szeniawska tłumaczy, kto może skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego i ile wynosi świadczenie honorowe.
0: Od marca tego roku świadczenie honorowe wynosi 6938 złotych i 92 grosze. Brutto jest wypłacane w tej kwocie co miesiąc i co roku w marcu waloryzowane. Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, aby otrzymać świadczenie honorowe. Jest ono przyznawane z urzędu z chwilą ukończenia 100 lat. Osobom, które osiągnęły ten wiek, mają obywatelstwo polskie i mają prawo do świadczeń. Jest to na przykład emerytura lub renta.
5: Wniosek powinny złożyć jedynie osoby, które nie pobierają świadczeń wymienionych w ustawie. Z danych ZUS wynika, że długowieczność zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Stanowią one ponad 88% wszystkich stulatków w regionie. Spośród 445 mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 100 lat, aż 392 to kobiety. Choć wśród najstarszych mieszkańców regionu dominują kobiety, najstarszym beneficjentem świadczenia honorowego w Małopolsce jest 107-letni mężczyzna z okolic Nowego Sącza. W Krakowie najstarsza mieszkanka skończy 107 lat we wrześniu, a w Tarnowie najstarsza kobieta ma 106 lat.
4: To były wiadomości ekonomiczne. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
15: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
16: Stacja meteorologiczna Tarnów Mosice podaje, że mamy ekstremalnie gorąco, 32 stopnie. Stacja meteo Tarnów Mosice. Na maksymalnie dziś to 38-39 stopni. Tutaj się nam nic nie zmienia. Jutro 37, przewaga słońca. W nocy od 20 nawet do 22 stopni. W Nowym Sączu też bardzo gorąco, 29 stopni.
4: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
15: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
16: W całej Małopolsce temperatura już w okolicach 30 albo ponad 30 stopni. No i jeszcze raz przysłowie na dziś, ale inne przysłowie. Ja przed godziną chyba po siódmej albo przed siódmą mówiłem o tym, że tutaj przysłowie nam mówi w pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długa, biała. No i jeszcze jedno przysłowie a propos właśnie tej pogody, tych wysokich temperatur, które nam zwiastuje zimę. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. No a te pierwsze tygodnie sierpnia, no to jest spiekota i bardzo wysokie temperatury i one nas nie opuszczą również i w przyszłym tygodniu. Synoptycy zapowiadają, że też w granicach 30 stopni temperatury będą nam towarzyszyć. Tak więc wygląda na to, że zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka, ale przypominam to tylko przysłowie. A przysłowie, no nie musi się nam tutaj sprawdzić. Dlatego no, nie bierzemy za bardzo do serca właśnie tego przysłowia na dziś. 20 minut nam zostało do godziny 10. Biesiada, muzyczna biesiada, gorąca muzyczna biesiada. Oberlachy.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
0: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

Już za chwilę noce i warkocze i zespół Alvaro, a jak noce, to się okazuje, że w Czarnogórze, ale nie tylko noce, ale również i my dnie spędzone obowiązkowo w Czarnogórze. Dlaczego mówię obowiązkowo? No bo tak, mamy takie kierunki, ulubione kierunki wyjazdów. Tymi ulubionymi kierunkami wyjazdów Polaków, no to zazwyczaj chodzi o zagraniczne wycieczki. To Turcja, Chorwacja, Egipt, ale okazuje się, że co jakiś czas dochodzą nowe wyjątkowe kierunki. No i w tym roku takim topowym kierunkiem jest właśnie Czarnogóra. No i co się okazuje, że w ciągu minionego weekendu do Czarnogóry wjechało 632 766 osób. Ktoś by mógł powiedzieć, no co to takiego dziwnego? Otóż okazuje się, że to jest bardzo dziwne, ponieważ więcej osób przyjechało, niż wynosi liczba mieszkańców tego kraju. Takie właśnie dane z przejścia granicznego podała w mediach społecznościowych czarnogórska policja. No i jak dodaje, że największy ruch pasażerów i pojazdów wystąpił na przejściu granicznym do Brakowo na granicy Serbii i Czarnogóry i przejechało nim 80 694 podróżnych. Tak więc top wakacyjnych podróży okazuje się w tym roku Czarnogóra. Ale przypominam, cudze chwalicie, swego nie znacie, dlatego ja proponuję polskie kierunki obierać. Tutaj nasze wyjątkowe miejsca. Dla przykładu, proszę bardzo, Piwniczna, bliziutko. Tutaj z regionu Tarnowskiego do Piwnicznej mamy, a mieszkańcy Nowego Sącza i okolic Sądeczyzny, no to praktycznie na wyciągnięcie ręki Piwniczna jest, która po pierwsze słynie z leczniczych wód mineralnych, malowniczej Doliny Popradu, a do tego jeszcze wyjątkowe legendy, bogata historia. No i na przykład a propos legend, legenda o Kicarzu. Według podania w lesie na górze Kicarz mieszkał groźny olbrzym, którego imieniem nazwano dziś właśnie popularne wzgórze. Jest wieża widokowa, do tego zachęcam, no zapraszam. Po co jechać do Czarnogóry, jak na wyciągnięcie ręki na przykład mamy Piwniczną? Zapraszam, warto, warto. A jak będziecie w Piwnicznej, no to... dobrze, powiem. Na lody obowiązkowo. Bardzo dobre lody są w Piwnicznej. Na rynku Piwnicznej. Nie powiem, która lodziarnia, tam chyba są dwie albo trzy lodziarnie. To samemu trzeba wybrać i skosztować, spróbować. Bo naprawdę, warto, warto. A przy takiej pogodzie, to tym bardziej zachęcam. 7 minut nam zostało do godziny 10, no to noce i warkocze, zespół Alvaro, a za chwilę wiadomości. Ciągle

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Wypadek w podlimanowskiej Pisarzowej. Kobieta została potrącona przez samochód dostawczy. Beztroska zabawa zakończyła się dramatem. Wiemy, jak doszło do pogryzienia trzylatki przez psa. Na Wołyniu kończą się ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.
8: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny i to jest proces długotrwały. Jeden szkielet to nawet można czyścić 5-6 godzin.
7: Upały niebezpieczne dla zdrowia.
9: Żeby nie zapominać o tym, żeby się nawadniać, żeby właśnie te elektrolity gdzieś tam uzupełniać.
7: Wiadomości o 10:00, Anna Tamleczko zapraszam. Zaczynamy od wypadku w Pisarzowej w gminie Limanowa. 54-letnia kobieta została potrącona przez samochód dostawczy na drodze powiatowej. Przytomna została zabrana do szpitala. Kierujący samochodem dostawczym nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło około godziny 8:00. Ruch na drodze powiatowej był całkowicie zablokowany. Później wprowadzono ruch wahadłowy, a teraz droga jest już przejezdna. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. 3-letnia dziewczynka została pogryziona przez psa podczas zabawy. Wynika z ustaleń brzeskich policjantów. Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w powiecie brzeskim. Jak przekazał aspirant Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji, pies należał do rodziny 3-letniej dziewczynki.
10: Około godziny 20:20 w Maszkienicach doszło do ugryzienia 3-letniej dziewczynki przez dużego psa rasy mieszanej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu tą piłkę z pyska i wówczas pies ugryzł to dziecko.
7: Dziewczynka z obrażeniami twarzy została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Służby nie udzielają szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia dziecka. Wiadomo jedynie, że dziewczynka była przytomna.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
7: W Ostrówkach na Ukrainie kończą się prace ekshumacyjne Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Jak dowiedzieli się dziennikarze, dzisiaj kości umieszczone w pojedynczych trumnach zostaną złożone w jednej z okolicznych świątyń, gdzie będą czekać na pochówek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 sierpnia. Z Wołynia Maciej Jastrzębski.
11: Proces przygotowania szczątków do pogrzebu jest długi. Najpierw prowadzono prace poszukiwawcze. Po zlokalizowaniu dołów śmierci ekshumowano ofiary zbrodni wołyńskiej. Każdą znalezioną kość trzeba było oczyścić, tłumaczy ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny i to jest proces długotrwały. Jeden szkielet to nawet można czyścić 5-6 godzin. Po prostu chodzi o to, żeby te kości wyczyścić maksymalnie do badań, ale też no, z szacunku, żeby te osoby leżały w trumnach, no nie w piachu. Tak? My jak chowamy zmarłych, to chowamy ich z też najwyższym szacunkiem.
11: Następnie szczątki zostały opisane, pobrano z nich materiał genetyczny i złożono w trumnach, gdzie będą czekały na ceremonię pogrzebową. Ta odbędzie się 30 sierpnia. W miejscach, z których wydobyto zwłoki, usypano symboliczne mogiły i ustawiono krzyże.
7: W połowie 2030 roku ma się zakończyć planowana przebudowa drogi powiatowej w okolicy powstającej jednostki wojskowej w Wojnarowej. Trwają przygotowania do dużej inwestycji. Chodzi o odcinek o długości około 3 km od drogi wojewódzkiej w Wilczyskach. W ramach inwestycji mają powstać 3 nowe mosty. Ostatnio koncepcja przebudowy została jeszcze doprecyzowana. Zmiana dotyczy miejsca, w którym droga powiatowa biegnie w bezpośrednim pobliżu jednostki wojskowej, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
12: Były takie plany, żeby puścić drogę przez osiedle tam mieszkalne mostem koło szkoły. W tej chwili to się zmienia. W sumie też na wniosek jednostki wojskowej, tej właściwej, która będzie korzystała z tego, pojawił się pomysł budowy nowego mostu, który będzie łączył bezpośrednio naszą drogę z jednostką wojskową. Przy okazji skorzysta na tym oczyszczalnia ścieków komunalna gminy Korzenna, która będzie miała też bezpośrednie połączenie. Mamy akceptację na taki pomysł ministerstwa i w tej chwili już przygotowujemy dokumenty do postępowania przetargowego na dokumentację. Sama dokumentacja ponad 3 800 000 zł, cała inwestycja około 70 milionów.
7: Przebudowa ma zostać sfinansowana w 100% z budżetu państwa. IMGW wydało dla regionu tarnowskiego ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia. Według prognoz upały mają potrwać do jutra. Temperatura sięga nawet 39 stopni Celsjusza w cieniu. Ratownik medyczny i dyrektor powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie Krzysztof Krzemień mówi, że przy takich temperaturach kluczowe jest nawadnianie organizmu.
13: Chciałbym zaapelować o tym, żeby nie zapominać o tym, że w takich newralgicznych godzinach między godziną 10 a godziną 14 raczej, jeżeli nie musimy, to żeby nie przebywać na odsłoniętym terenie właśnie w pełnym słoneczku, przy takich wysokich temperaturach, żeby nie zapominać o tym, żeby się nawadniać, żeby właśnie te elektrolity gdzieś tam uzupełniać. Pamiętajmy też, jeżeli musimy już gdzieś przebywać w takich nasłonecznionych miejscach, aby nie ubierać się w ciemne raczej kolory, tylko w jasną odzież przewiewną, która da nam wentylację i też pomoże jakby przetrwać te trudne chwile.
7: Ratownik medyczny dodaje, że szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze i przewlekle chore. Zadbać należy również o dzieci, które podobnie jak seniorzy nie odczuwają pragnienia. Krzysztof Krzemień zwraca uwagę, aby regularnie podawać im wodę. Pamiętać należy także o nakryciach głowy. Ratownicy zwracają również uwagę, aby nie ignorować objawów przegrzania organizmu, takich jak silne zawroty głowy, wymioty, dezorientacja czy omdlenia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W najbardziej nasłonecznionych godzinach unikajmy tego słońca, czyli między 11 a 15, 16, ale powiem, że już chyba powinniśmy powolutku tego słońca unikać. Termometry w całej Małopolsce wskazują powyżej 30 stopni, a maksymalnie dziś to 38-39 stopni, czyli będzie ekstremalnie gorąco. Jutro ciąg dalszy upalnych chwil i upalnego lata. 37-38 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sprawdźmy sobie jeszcze ciśnienie. Ciśnienie wynosi 992 hektopaskala. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Wiatr południowy i południowo-zachodni nam dzisiaj będzie towarzyszył z prędkością tylko do 10 km na godzinę, tak więc nie będzie nam za bardzo obniżał tej temperatury odczuwalnej. 7,5 minuty mamy po 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10.

To pozdrawiamy dziś szczególnie tych, którzy urodzili się 5 sierpnia. Urodziny. Teraz my pozostawiamy na chwilę Małopolskę i wybieramy się do Malezji. Dlaczego do Malezji? Otóż Malezja została okrzyknięta najlepszym krajem do życia dla cyfrowych nomadów. Czyli coś dla osób, które chcą połączyć zawodową niezależność z życiem w miejscu o bardzo różnorodnej kulturze. To jest azjatyckie państwo, które jest kuszącą propozycją dla każdego, kto lubi, no właśnie, cyfrowe życie. To właśnie Malezja zwyciężyła w pierwszej edycji takiego rankingu globalny wskaźnik relokacji. No i co się z tego rankingu dowiadujemy? Otóż tak, doskonała pogoda, pyszne jedzenie, szybki internet. Tym właśnie w skrócie wyróżnia się Malezja na tle wielu innych krajów. Tak właśnie wynika z tego najnowszego raportu, którego autorzy przeanalizowali 192 państwa i terytoria pod względem wszystkich aspektów życia, w tym kosztów utrzymania, przepisów podatkowych, bezpieczeństwa czy na przykład dostępu do wiz. Następnie te same czynniki wzięli pod uwagę pod kątem relokacji, no i właśnie w ten sposób wyłonili najlepsze kierunki między innymi dla emerytów, rodzin z dziećmi oraz takich cyfrowych nomadów, a więc osób, które zdecydowałyby się pracować zdalnie poza domem, i padło na Malezję. Malezja stała się tym krajem najlepszym w globalnym wskaźniku relokacji. No i a propos tej relokacji, tego wskaźnika, Estonia została uznana za najlepsze miejsce do życia po przeprowadzce w skali świata, a Malezja znalazła się na szczycie zestawienia stworzonego właśnie dla wspomnianych cyfrowych nomadów. Tak więc jeżeli ktoś chce zdalnie pracować, no to proszę bardzo, Malezja okazuje się jest idealna. 22 minuty po godzinie 10. Wracamy z Malezji do Małopolski. Wracamy również i na Podkarpacie, bo taka muzyka na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, jak co środę od 8.30 do godziny 12.00, czyli tutaj muzyka biesiadna, muzyka disco polo, ale z uwzględnieniem, takim szczególnym uwzględnieniem artystów z tego właśnie regionu Małopolski i podkarpackiego. A już za chwilę, teraz Eks Problem i Milan, a już za chwilę o 10.30 wiadomości kulturalne.

0: Twórcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: Wiadomości kulturalne.
13: Jolanta Maścierz, zapraszam. Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy nagrodzony podczas Balkan Folk Fest 2026 w Warnie w Bułgarii. Dwa koncertowe występy przyniosły im najwyższe wyróżnienie, złotą nagrodę festiwalu. W festiwalu występowali razem z zespołami z Maroka, Bułgarii, Ukrainy, Francji i Gruzji. Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy działa nieprzerwanie od 1969 roku. Jego ideą jest pielęgnowanie folkloru, bogato opracowanego choreograficznie, muzycznie i kostiumowo. Zespół koncertował na najważniejszych scenach w kraju i za granicą, reprezentując Polskę na dziesiątkach międzynarodowych festiwali, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W 2023 roku zespół uroczyście świętował jubileusz 60-lecia działalności, otrzymując z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel. Od 6 do 9 sierpnia odbędzie się 6. edycja festiwalu Gospelowe Lato, który co roku przyciąga uczestników z całej Polski. W programie znalazły się 3-dniowe warsztaty churalne z muzyką na żywo, koncerty oraz finałowy występ blisko 150 wykonawców na jednej scenie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Gospel nad Rabą. A jak mówiła na antenie RDN Małopolska Agnieszka Pukowska, gospel to nie tylko muzyka, ale także wyjątkowa forma modlitwy i wspólnego przeżywania wiary.
14: Naszym celem jest popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, bo my sami tym żyjemy. Daje to ogromną radość, ogromną otwartość i chcemy się tym dzielić. To jest cel, który od samego początku przyświeca i bardzo mocno zaraża innych. No jest to bardzo przyjemna alternatywa dla tych, którzy są energiczni, którzy gdzieś chcą te emocje pokazać, nie boją się ludzi, kontaktów. To jest taka forma modlitwy otwartej i dużo młodych jest, dużo roczników po 2000 roku. Warsztaty dla dzieci Gospel Kids też przyciągają chętnych. Dzieci przyjeżdżają razem z rodzicami.
13: Program wydarzenia rozpocznie się jutro o 19:00 koncertem inauguracyjnym w kinie Regis. W piątek o 20:00 uczestnicy spotkają się na koncercie uwielbieniowym w hali Mechanika. W sobotę o 19:00 zaplanowano plenerowy koncert Gospel Jazz przy tężni solankowej, a w niedzielę o 18:00 w hali Mechanika odbędzie się wielki finał warsztatów. Na scenie wystąpi około 150 uczestników, prezentując efekty kilkudniowej pracy. Festiwal Gospelowe Lato organizowany jest od 2021 roku i z każdą edycją przyciąga coraz więcej miłośników muzyki gospel z różnych regionów Polski. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To już ostatnie dni na zapisy na sądeckie kursy improwizacji organowej. Jest to seria warsztatów z mistrzami w tej dziedzinie organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafię Ducha Świętego w Nowym Sączu. Kursy będą odbywać się w połowie września. Do 10 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą w nich uczestniczyć, podkreśla Agata Łopalewska, koordynator wydarzenia z ramienia MCK Sokół.
10: Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, organistów, pasjonatów, słuchaczy diecezjalnych ośrodków kształcenia, ale właśnie też studentów i absolwentów kierunków muzycznych z zakresu instrumentalistyki, muzyki kościelnej, uczelni artystycznych na terenie Polski, ale też zagranicznych. Zapewniamy podczas kursów tłumacza języka angielskiego, który będzie tłumaczył zarówno z polskiego na angielski, z angielskiego na polski.
13: Warsztaty prowadzić będą profesorowie Jean-Baptiste Dupont, który reprezentuje szkołę francuską, Franz Josef Stoiber, który reprezentuje szkołę niemiecką, czy Damian Skowroński, który jest reprezentantem szkoły polskiej. Wyjątkowym wydarzeniem będzie też wykład profesora Ireneusza Wyrwy z MCK Sokół, po którym odbędzie się koncert w kościele świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie wydarzenia www.skio.edu.pl. Radio RDN Nowy Sącz patronuje sądeckim kursom improwizacji organowej. Trzy miejscowości, trzy różne filmy. Radiowe Kino w Plenerze zaczynamy od piątku, 7 sierpnia. Po raz kolejny będziemy gościć w Tarnowie przy ulicy Warsztatowej. O 20:30 będzie można obejrzeć tu filmy pod tytułem Odlotowy Nielot.
15: Znacie drogę, nie?
16: Prosta trasa, skumaj! Najpierw włazisz na górę, a potem złazisz.
17: A potem na przełaj przez łączkę i jesteś.
18: A ty czemuś z nimi nie poleciał?
19: Przegapiłem odprawę.
20: Dobra, mamy go!
18: I zaliczył dzwon.
17: Niezłe lądowanie.
16: 8/10.
17: A, mocna ósemka.
16: Będzie podium.
13: Na boisko treningowe KS Metal można przychodzić już o 19:30. Popcorn gratis dla każdego. A w sobotę 8 sierpnia odwiedzimy gminę Bochnia. O 20:30 na boisku sportowym w Brzeźnicy będzie można obejrzeć film pod tytułem Cudowny Chłopak. Dodatkowo będą przekąski, zapiekanki, popcorn i lemoniada. A w niedzielę 9 sierpnia z kinem plenerowym ponownie zagościmy w Wierzchosławicach. O 20:00 przy Gminnym Centrum Kultury wyświetlimy film Asterix i Obelix. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
9: To były wiadomości kulturalne.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
21: Ekstremalnie gorąco już nam się zrobiło na naszych ulicach, puściutko i bardzo dobrze szukamy cienia. Proszę pamiętać o tych wysokich temperaturach. My pijemy dużo wody i w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych starajmy się unikać tego słońca. Maksymalnie dziś to 38-39 stopni, Tarnów 34, Nowy Sącz 33 stopnie teraz.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
21: Jutro też bardzo gorąco, 37 stopni. Wytchnieniem da nam troszeczkę piątek. W piątek spadek temperatury od 24 do 28 stopni, ale w piątek czekają nas opady deszczu oraz burze. 22 minuty do 11.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

Czerwone korale i kordian na niebie milion gwiazd. No to pozostajmy nie przy koralach, ale przy kolorach, przy naszej garderobie po prostu my pozostajmy. My dzisiaj przypominam, w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień bielizny, a latem przy takich właśnie wysokich temperaturach, przy takich upałach stawiamy na znacznie lżejszą naszą garderobę. W czasie upałów liczy się jednak nie tylko przewiewność i komfort, ale też osłona przed mocnym słońcem, dlatego dobrze sprawdzają się przede wszystkim luźne koszule, długie fasony maxi oraz lekkie kombinezony. Taki właśnie strój potrafi skutecznie chronić naszą skórę, ograniczyć ryzyko poparzeń. No i nie bez znaczenia mają także kolory, po które sięgamy. No to proszę bardzo, jakie kolory powinniśmy nosić przy takich wysokich temperaturach? Najlepiej okazuje się, sprawdzają się kolory czerwony, szary i żółty, które utrzymują ciało w chłodzie, przekonuje właśnie ekspert do spraw odzieży. Dodając, że należy unikać niebieskiego, a także jasnozielonego i ciemnozielonego oraz koloru czarnego. Kolory te właśnie mają trudności z odbijaniem promieni słonecznych, więc zatrzymują ciepło ze słońca. No i oczywiście duże znaczenie ma także skład tkaniny. Tutaj my wybieramy naturalne materiały, przede wszystkim bawełnę i len. To taka bardzo prosta droga do większego komfortu, bo skóra ma wtedy lepszą wentylację, no i łatwiej utrzymuje właściwą temperaturę. Kto dziś nie założył koloru czerwonego, szarego oraz żółtego, proszę się nie martwić, jutro będzie jeszcze okazja. Przypominam, jutro też bardzo wysokie temperatury. No i tutaj my w Małopolsce te temperatury będą dochodziły do 38 stopni, a dziś 38-39.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Modlitwy powołanych i o powołania wybrzmiewają dziś na Sądeckiej Górze Tabor.
8: Nie będzie nam to miał mszy odprawić. Także powołania muszą być i trzeba się zawsze o to modlić, żeby były.
7: Msza święta na plaży i piękne świadectwo wiary. Młodzi wciąż chętnie wyjeżdżają na oazy. Sądecja Nowy Sącz rozegra dziś bardzo ważny mecz.
9: Nasze nastawienie jest niezmienne, my chcemy wygrywać.
7: Minęła 11:00, Jolanta Mościerz, zapraszam. Odejście Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości to normalna reakcja na to, co dzieje się w partii, podkreślił profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były premier zadeklarował, że do 15 października planuje założyć partię polityczną. Profesor Andrzej Piasecki mówi, że Mateusz Morawiecki będzie chciał pozyskać wyborców, którzy są bliżej centrum.
10: Ewidentnie brakuje dla niego oferty, miejsca dla jego zwolenników i rozpoczął pracę nad własnym projektem i chyba już powrotu do tego nie ma, to znaczy nigdy nie mówmy nigdy. Pewnie będą jeszcze rozmowy, być może nawet jakieś przejściowe koalicje, ale zaufanie, gdy się raz straci, to trudno odzyskać.
7: Jak na razie wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości.
11: Z życia Kościoła.
7: Kapłani, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego skupiają się dziś wokół Jezusa przemienionego w Nowym Sączu. Właśnie im poświęcony jest czwarty dzień Wielkiego Odpustu w sanktuarium. W trakcie każdej mszy świętej trwa modlitwa w intencji umocnienia wszystkich osób powołanych z prośbą o nowe powołanie do służby Bożej.
12: Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, to myślę, że to jest istotna sprawa, żeby młodzi ludzie byli powołani.
13: No trochę tak myśli, bardzo dobry chłopak. Modlę się ważnie, żeby poszedł, bo bardzo bym chciała.
14: To jest właśnie przyszłość, jak tu naszej wiary. Żeby tylko...
8: Nie będzie do kogo przychodzić tutaj, bo nie będzie na to miał mszy odprawić. Także powołania muszą być i trzeba się zawsze o to modlić, żeby były.
14: O to trzeba się modlić.
15: Ja się cały czas modlę, bo jestem Margaretką. Każda modlitwa daje duchowe jakieś wsparcie.
7: Sumie odpustowej przewodniczy biskup kielecki Jan Piotrowski. W nabożeństwach w ciągu całego dnia uczestniczą kapłani i siostry zakonne związani z parafią, a także ich rodziny. Są tu też tegoroczni jubileci pochodzący z Sądecczyzny. O 18:00 na antenie RDN będzie transmisja mszy świętej, w której uczestniczyć będą bierzmowani, rycerze świętego Jana Pawła II i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Po wygranej z Chojniczanką Chojnice w drugiej lidze, teraz z kolei na walkę w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Sandecja Nowy Sącz dziś o 18:00 zmierzy się u siebie z rekordem Bielsko-Biała. Podchodzimy do tego spotkania bardzo poważnie, zapewnia trener sądeckiej drużyny Rafał Smalec.
9: Nasze nastawienie jest niezmienne, niezależnie od tego, jakiego, nazwijmy to, rodzaju jest mecz. Czy to jest gra kontrolna, czy to jest mecz pucharowy, czy to jest mecz ligowy. Nasze nastawienie jest niezmienne. My chcemy wygrywać, budować mentalność tego zespołu na zwycięstwach. i pewnie będą zmiany, bo wszyscy świetnie pracują na treningach i oczekują tej szansy, więc będziemy szli w kierunku rotacji i niezmiennie oczekiwali tego, że ci zawodnicy, którzy dostaną szansę na boisku, dźwigną to i będziemy chcieli wygrać ten mecz.
7: Dodajmy, że rywal Sandecji również walczy na poziomie drugiej ligi. Zespół z Bielska Białej, podobnie jak Biało-Czarni, w tym sezonie zdobył jak dotąd 4 punkty za wygraną i remis. W czasach, gdy biura podróży prześcigają się w ofertach wakacyjnych, oazy wciąż nie tracą na popularności. Dzieci i młodzież chętnie wracają na rekolekcyjne wyjazdy, które od lat pozostają ważnym elementem letniego wypoczynku. Grupa dzieci i młodzieży z parafii katedralnej w Tarnowie spędziła wspólnie wakacje nad morzem. Do Darłowa pojechało 50 osób. To osoby zaangażowane w życie parafialnej wspólnoty. Była modlitwa i formacja, ale także uczestnicy spędzali czas na plaży, odwiedzili m.in. Ustkę i Fokarium. Był rejs statkiem i jazda motorówką. Wspomnienia są piękne, mówią dwie Julki i Bartek.
5: Jeżdżę na oazy gdzieś od 7-8 roku życia, ale na tej oazie ja to bardziej przeżyłam. Przez to, że mieliśmy mszę na plaży, pokazaliśmy też świadectwo na zewnątrz naszej wiary, ale też fajne to było, że mogliśmy pokazać ludziom, że nie tylko starsi są w kościele, ale też młodsi.
11: Było fajnie. Dużą atrakcją była plaża, morze i przejazd motorówką. Ja należę do DSM-u. Na oazie były spotkania z siostrą Darią.
16: Byłem już kilka razy nad morzem, ale ten wyjazd podobał mi się najbardziej. Najbardziej podobały mi się statki i motorówka i było super.
7: Program Oazy opierał się na założeniach sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Była więc codzienna modlitwa, msza święta, możliwość spowiedzi, namiot spotkania, adoracja, wyprawa otwartych oczu, godzina znaku, spotkanie w grupach i pogodny wieczór.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Gorąco, bardzo gorąco, 35 stopni, ekstremalne ciepło tutaj w regionie tarnowskim. Na Sądecczyźnie również bardzo gorąco, 33 stopnie. A to nie koniec wysokich temperatur, bo maksymalnie dziś to 37-38 stopni. Również gorąco zapowiada nam się czwartek. W czwartek też słonecznie i temperatura 37 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama. Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
4: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
3: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
4: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Stawki za odbiór śmieci w dół. Nowe ceny w gminie Wojnicz zaczną obowiązywać już po wakacjach. Upały doskwierają nie tylko ludziom. Eksperci przypominają, by zadbać też o zwierzęta. Miś uzdrowiska ma już swoje imię.
2: To nie jest tak, że ten miś jest przypadkowy, tylko wpisuje się w całą ofertę uzdrowiska.
1: W wiadomościach będziemy w Latoszynie Zdroju. Minęło południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. Mieszkańcy gminy Wojnicz zapłacą mniej za odbiór odpadów, przekazał w audycji Słowo za Słowo burmistrz Tadeusz Bąk. Dotychczasowe stawki obowiązujące od początku tego roku należały do najwyższych w regionie tarnowskim. Aktualnie mieszkańcy gminy Wojnicz płacą 40 zł od osoby. Jeżeli gospodarstwo domowe posiada kompostownik, to stawka wynosi 38 zł. Od września opłata ma zmaleć o 2 zł zarówno dla posiadaczy kompostownika, jak i dla mieszkańców, którzy wyrzucają bioodpady. Jak mówił Tadeusz Bąk, to obniżki stawek przyczynili się sami mieszkańcy, którzy rzetelnie podchodzili do segregacji odpadów w domach.
3: Dużą robotę zrobił nam PSZOK, któryśmy wybudowali. Tam już po prostu mieszkańcy przywożący swoje odpady, to są już posegregowane, to nie jest miszmasz rzucony do jednego kontenera, a to wszystko przynosi później skutek dodatni. I po ostatnim teraz przetargu, który się odbył, cena jest na tyle przystępna. W tym roku będziemy mieli już od 1 września cena śmieci 38, a kosztowała 40 od osoby.
1: Stawka 38 zł będzie obowiązywała dla gospodarstw domowych, które gromadzą odpady posegregowane. W przypadku niespełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, kwota za osobę będzie wynosić 76 zł od osoby. Jest podejrzany o to, że na Facebooku nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Prokuratura rejonowa w Muszynie wraz z nowosądecką policją prowadzą dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Chodzi nie tylko o nawoływanie w sieci do zabójstwa prezydenta Ukrainy, ale również o znieważenie go. Sądeczanin w związku z zarzutami jest pod dozorem policyjnym i ma zakaz wyjazdu z Polski. Wpis na Facebooku zauważyli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitoringu internetu. Stały dostęp do wody i zacienione miejsce do odpoczynku podczas upałów zwierzęta wymagają szczególnej troski. W przeciwnym razie grozi im udar cieplny, a to oznacza zagrożenie życia. Najważniejsze jest systematyczne nawadnianie. Eksperci przypominają, że domowe psy i koty oraz te, które przebywają w schroniskach, powinny mieć wody pod dostatkiem. Podczas upałów niewskazane są także długie spacery i nadmierna aktywność, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
4: Przede wszystkim należy ograniczyć spacery. Spacer tylko właściwie nosił się na sprawy fizjologiczne i z powrotem do domu. W domu jakieś zacienione, przewiewne miejsce. Jeżeli pies jest na podwórku, również mu trzeba zapewnić miejsce, które nie jest eksponowane na słońce.
1: Wysokie temperatury prognozowane są do końca tygodnia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W połowie 2030 roku ma zakończyć się planowana przebudowa drogi powiatowej w okolicy powstającej jednostki wojskowej w Wojnarowej. Trwają przygotowania do bardzo dużej inwestycji. Chodzi o odcinek od długości około 3 km od drogi wojewódzkiej w Wilczyskach. W ramach inwestycji mają powstać 3 nowe mosty. Ostatnio koncepcja przebudowy została jeszcze doprecyzowana. Zmiana dotyczy miejsca, w którym droga powiatowa biegnie w bezpośrednim pobliżu jednostki wojskowej, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
5: Były takie plany, żeby puścić drogę przez osiedle tam mieszkalne mostem koło szkoły. W tej chwili to się zmienia. W sumie też na wniosek jednostki wojskowej, tej właściwej, która będzie korzystała z tego, pojawił się pomysł budowy nowego mostu, który będzie łączył bezpośrednio naszą drogę z jednostką wojskową. Przy okazji skorzysta na tym oczyszczalnia ścieków komunalna gminy Korzenna, która będzie miała też bezpośrednie połączenie. Mamy akceptację na taki pomysł z ministerstwa i w tej chwili już przygotowujemy dokumenty do postępowania przetargowego na dokumentację. Sama dokumentacja ponad 3 800 000 zł, cała inwestycja około 70 milionów.
1: Przebudowa ma zostać sfinansowana w 100% z budżetu państwa. Stoi przed pijalnią w Latoszynie Zdroju i zaprasza gości do skorzystania z oferty uzdrowiskowej. Miś uzdrowiska ma już swoje imię. Konkurs, w którym mieszkańcy regionu wzięli aktywny udział, został właśnie rozstrzygnięty. Choć pomysłów było mnóstwo, najwięcej głosów zebrał Latoszek. Imię, jak i drewniana figurka misia, który w łapkach trzyma plaster miodu, nawiązują do samego Ustrowiska.
2: Jest wyrzeźbiony w drewnie, bardzo taki ładny, estetyczny i zaprasza do tego, żeby wejść do pijalni i również mamy miód, bo mamy ulodomki, także to nie jest tak, że ten miś jest przypadkowy, tylko wpisuje się w całą ofertę Uzdrowiska, bo mamy ulodomki, uloterapię. Zachęcam również, bo bardzo wiele korzyści przynosi przebywanie w takim klimacie, w tym mikroklimacie stworzonym przez właśnie pszczoły.
1: Mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Oprócz misia Latoszka wśród najczęstszych propozycji były też miś Czaruś, miś Zdrojek i miś Nyszotal. Latoszyn Zdrój jest jednym z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Wkrótce ma rozpocząć się tu budowa sanatorium. Aktualnie z uzdrowiskowych atrakcji i terapii można skorzystać tylko w trybie dziennym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciepłe kraje przyjechały do nas i przeprowadziły się i tutaj będą aż do końca tego dnia mieszkać, ale uściślimy pracującego tygodnia, przynajmniej dla niektórych, bo do jutra włącznie te takie wielkie upały będą miały miejsce. 39 dzisiaj, nawet jutro 37, 38, ale w piątek już od 23 do 25, później znów cieplej, ale już nie tak jak teraz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Łyk wody i kolejna dobra piosenka. Piosenka już niebiesiadna, ale też bardzo ładna. Myślę, że dobry humor będzie wam towarzyszyć, nam wszystkim zresztą, przez cały czas naszego spotkania, a nawet i dłużej. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam was serdecznie. Jest 9 minut po 12. Budzi się

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784-960-420.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nie wiem, czy ktoś z nas będzie dzisiaj świętował Dzień Ostrygi. No w naszym kraju może niekoniecznie, chyba że w sprawdzonym miejscu coś takiego się spożywa. To są takie małże, niektórzy lubią, niektórzy wręcz przeciwnie, z daleka się od tego trzymają, jak i w ogóle od wszystkich owoców morza. Ale najlepiej z taką ostrygą się zaprzyjaźnić przez żołądek, oczywiście, no może i do serca. Jeśli jest się gdzieś na wakacjach w kraju, w którym takie rzeczy są świeżutkie, prosto z morza wyławiane. To są takie mięczaki z rodziny małży nitkoskrzelnych. Ta grupa w ogóle składa się z około 100 gatunków i wśród nich jest ostryga jadalna, która jest główną bohaterką dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o święta takie no, nietradycyjne, nietypowe. Geneza oczywiście tego dnia, jak i w większości, nie jest znana. Tych nietypowych świąt wiadomo jednak, że ma ono podkreślić mnogość gatunków ostryg oraz ich rolę w historii kulinariów. I podobno już w starożytności na terenach europejskich hodowano małże. A skoro hodowano, to wiadomo, że do czegoś miało się to przyczynić i przydać. XIX wiek to czas potęgi Nowego Jorku pod względem dystrybucji tego przysmaku. Małże świetnie sprawdzają się z winem, a surowe najczęściej występują w towarzystwie soku z cytryny lub octu winnego. Jeśli ktoś lubi na surowo, polecamy, no ale właśnie z dobrego, sprawdzonego źródła, bo później można spędzić długie godziny w kolejce i

Wiem, że jest gorąco, ale mimo tego warto się czasem poruszać, na przykład spróbować tańca o nazwie Moonwalk. Nie wiem, czy tylko Michael Jackson to potrafił. Myślę, że jest też sporo osób, które przynajmniej trochę potrafią naśladować te kroki. A wtedy bardzo dużo mięśni pracuje.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam
0: zasięgu. Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Może ktoś ma takie refleksje dzisiaj, że a może nie jest aż tak gorąco, nie muszę wychodzić z domu, ale przejdę się na spacer, przejdę się na rzekę. Otóż, drodzy Państwo, jest gorąco, jest bardzo gorąco, będzie jeszcze goręcej. Teraz są godziny szczytu, jeśli chodzi o upały i tak będzie przez najbliższych kilka dobrych godzin, aż do zmroku praktycznie. 38.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
4: Jeśli jednak bardzo chcecie na spacer dzisiaj, to polecamy do lasu. A jeśli nie macie lasu blisko, to teraz z Igo przeniesiemy się do 100-milowego lasu.

0: Reklama.
1: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów. Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Nie jest źle, bo to jeszcze nie ta pora, żeby było naprawdę źle i naprawdę ciasno na drogach, ale wyjątkiem jest Krajowa 75. Wcześniej niż w Wielogłowach już przy wjeździe do Nowego Sącza, w kierunku Nowego Sącza się korkuje oraz już w okolicach Góry Zabełeckiej jest niezła kolejka samochodów. Tempo jest bardzo wolne, a to wszystko przez roboty drogowe. Niby na odcinku około 1 km ruch odbywa się w dwie strony, ale jest to ruch bardzo powolny, więc bardzo dużo cierpliwości Wam tam się przyda. Miejcie zapas czasu, jeśli się tą drogą gdzieś wybieracie. Obwodnica Północna, tam też jest mała kolejka samochodów przynajmniej, troszeczkę też na Lwowskiej miejscami, no i w centrum ulica Dunajewskiego jest jeszcze remontowana, więc na Lwowskiej dodatkowy ruch się generuje. Na ulicy Węgierskiej jeszcze spokojnie, także tam Wam szerokości życzymy i nie tylko tam, ogólnie. Zaglądamy teraz do Limanowej. Na Marka i na Matki Boskiej Bolesnej jest troszeczkę więcej samochodów teraz w okolicach rynku, a tak to jeszcze dość spokojnie. Wolne tempo jest już trochę od Zawodzia. Na Krajowej 28 w Gorlicach. Od drugiej strony jeszcze spokojnie, tyle że w samym centrum ruch się kumuluje. Tak samo na Legionów i na Bieckiej ten ruch skumulowany jest w okolicach Ronda. I zaglądamy jeszcze do Tarnowa. Tutaj największe problemy, przynajmniej momentami, są na ulicy Lwowskiej w kierunku i centrum, i od centrum, jadąc w okolicach Osiedla Nauczycielskiego. Tam są remonty, w kilku miejscach zresztą, oraz przy rondzie z Orkana. W okolicach rond na przykład Stara Dąbrowskiej ze Słoneczną też ruch jest większy, na Klikowskiej przy Alei Solidarności i przy Sikorskiego, Szkotnik i Mościckiego oraz Narutowicza i Krakowskiej. Ta ostatnia, no, najwięcej problemów Wam przysporzy, bo tam w kilku miejscach tworzą się kolejki samochodów. Jeszcze niezbyt długie na szczęście.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

czas byś usłyszała słowo nie. To na przykład ona zapyta, a masz coś przeciwko, żebym sobie kupiła nowe buty? Na to on mówi nie. Za 9 minut będzie 13.

3 minuty do godziny 13, a po 13, jeśli już słuchacie naszego radia od dłuższego czasu, no to wiadomo, że w wakacje po 13 pojawia się nasza audycja Wakacyjne podróże z kulturą, gdzie dzisiaj zawędrujemy. No będzie ciekawie, naprawdę.

0: Zabawa zakończyła się dramatem. Wiemy, jak doszło do pogryzienia trzylatki przez psa w Maszkienicach. Będą też wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jutro główne uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Transmisja na antenie Radia RDN. Minęła 13. Jolanta Moździerz, zapraszam. Lekarz, który przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie, płacenie podwójnie za takie same obowiązki i nieuzasadnione podwyżki. To wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zlecono go po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
1: Audyt przeprowadzono we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, ale skala zaniedbań w Szpitalu Południowym była największa. Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w tej placówce i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że sprawowana przez Dawida Kacprzyka funkcja nie istniała formalnie.
2: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
1: W związku z kontrolą władze miasta ustaliły kilkadziesiąt zaleceń dla Szpitala Południowego.
2: Koniec umów bez zasad, każda funkcja musi być w dokumentach, każda umowa ma mieć górny limit finansowy, każda podwyżka pisemne uzasadnienie.
1: Audyt będzie dostępny na stronach miasta od piątku.
0: Postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi prokuratura. Sprawę bada też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Trzyletnia dziewczynka została pogryziona przez psa podczas zabawy, wynika z ustaleń brzeskich policjantów. Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w powiecie brzeskim. Jak przekazał aspirant Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji, pies należał do rodziny trzyletniej dziewczynki.
4: Około godziny 20:20 w Maszkienicach doszło do ugryzienia trzyletniej dziewczynki przez duże psa rasy mieszanej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że matka wraz z trzylatką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu tą piłkę z pyska i wówczas pies ugryzł to dziecko.
0: Dziewczynka z obrażeniami twarzy została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Służby nie udzielają szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia dziecka. Wiadomo jedynie, że dziewczynka była przytomna. Na Sądeckiej Górze Tabor dziś modlitwa o powołania, ale też samych powołanych. Od rana pielgrzymują tu kapłani, siostry zakonne, tegoroczni jubilaci pochodzący z Sądecczyzny i osoby życia konsekrowanego, a także ich rodziny. Dziś przy ołtarzu służy też liczne grono liturgicznej służby ołtarza. Co sprawiło, że młodzi chłopcy postanowili założyć komrze i alby?
5: Wiara od Boga, przesłanie.
6: Nie koledzy.
7: Na czym polega wasza służba na co dzień?
5: Pomagamy księżom. Ołtarzu.
7: Trudna służba?
5: Nie. Zależy.
7: Stresująca trochę.
8: Jak nie potrafisz, to trudno. A jak potrafisz, już się przyzwyczaisz, to jest bardzo prosto.
7: Warto służyć przy ołtarzu?
8: Tak.
6: Mamy oazy, takie fajne spotkania z ministrantami, z liturgiczną służbą maryjną.
7: Na przykład idziemy na plebanie i jemy tam.
9: Ostatnio mieliśmy pizzę. Jak się chodzi cały rok, to potem jest jakiś wyjazd. Najpierw jest się aspirantem, potem ministrantem. Jak się chodzi często, to się jest mianowanym na ministranta, potem na lektora.
10: I na ceremoniarza.
9: A potem na księdza.
8: Nie zawsze, bo trzeba najpierw sobie do seminarium.
9: I nie mieć żony trzeba.
0: O 18 na antenie RDN będzie transmisja mszy świętej, w której uczestniczyć będą wierzmowani, rycerze świętego Jana Pawła II i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Kolejny dzień odpustu to czwartek. 6 sierpnia przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego. Będą to centralne uroczystości odpustowe. W tym dniu sumie odpustowej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Gierz. Msza święta o godzinie 11. Jutro będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzieci z Rytra będą uczyć się w nowej szkole od września, ale 2027 roku. Chociaż nowoczesny budynek już stoi i został w dużej mierze przygotowany do prowadzenia lekcji, to budowa nie zostanie zakończona przed końcem sierpnia, mówi wójt Jan Kotarba. Gmina Rytro nie miała pieniędzy na dodatkowe prace, które były niezbędne, żeby nowa podstawówka służyła przez kolejne dekady.
11: Czekaliśmy na dofinansowanie jeszcze tam przy budowie, troszeczkę żeśmy rozszerzyli zakres tych prac, dlatego ten budżet musi być większy. W tej chwili mamy już rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie i myślę, że w sierpniu rozpoczniemy kontynuację dalszych prac na szkole podstawowej.
0: Co tutaj jest jeszcze do wykonania?
11: No, wszystkie place, parkingi, zbiorniki przeciwpożarowe i troszkę jeszcze rzeczy w środku.
0: Chociaż te prace zakończą się w trakcie nowego roku szkolnego, to władze samorządu zdecydowały, że uczniowie wrócą tu dopiero za rok. Do czasu zakończenia robót uczniowie zostali przeniesieni do budynku dawnego gimnazjum. Dodajmy też, że inwestycja polegała na wyburzeniu części starej szkoły, dobudowaniu nowego piętra, a także dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko pochłonęło około 15 milionów złotych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jakiś tam wiatr powiewa, ale jest to wiatr bardzo słaby z południowego zachodu i w zasadzie tylko powoduje ruchy gorącego powietrza. Dzisiaj powietrze nagrzane do temperatury 38 stopni nawet może być. To wszystko w cieniu, w słońcu jest jeszcze cieplej, odczuwalnie jest jeszcze cieplej, przynajmniej może być. Rano około 20.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ale jest nadzieja, że temperatura o poranku spadnie nawet do 18 stopni. Tak zaraz pewnie po wschodzie słońca albo w okolicach tejże pory, więc wtedy można znów przewietrzyć mieszkanie.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99, a słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
8: Byliście kiedyś za granicą i spotkaliście się z jakimiś dziwnymi, waszym zdaniem, zwyczajami? No to właśnie o niektórych takich zwyczajach w dzisiejszej audycji Wakacyjne podróże z kulturą. Już za chwilę. Pamiętaj.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
2: Dzień dobry. Po francusku byłoby to bonjour, po angielsku good morning, ale w zasadzie tylko do 12. No i możemy zapytać, po co komplikować sobie życie i dzielić dzień na różne powitania. Ale we Włoszech, mimo że do zmroku możemy używać jednego zwrotu, buongiorno, to na przykład po godzinie 11 już nie powinniśmy zamawiać cappuccino. I tu znów znajduję potwierdzenie, słynne zdanie. Co kraj, to obyczaj. I o różnych dziwnych, przynajmniej dla nas, Polaków, zwyczajach opowiem dziś w naszej audycji. To skoro już Włochy zostały wywołane do tablicy, to zaczniemy od paru ciekawostek związanych z tym krajem. Dlaczego więc cappuccino jest serwowane do 11? A ponieważ Włosi traktują je jako płynny posiłek w ramach śniadania. Choć oczywiście bariści dla turystów są skłonni zrobić cappuccino także po godzinie 11, ale na pewno dadzą odczuć, że to nie jest standardowa procedura. To jeszcze temat kawowy. Kiedy w Polsce pijemy espresso, to zazwyczaj robimy to nieśpiesznie, natomiast Włosi robią to szybko. Na przykład zamiast deseru po obiedzie, tak na szybsze, na lepsze trawienie. Nawet przychodzą na espresso i piją je przy barze na stojąco. Być może jest to związane też z tym, że we Włoszech płaci się za stolik, przy którym chce się usiąść do posiłku. Ale kończąc temat kawowy, pamiętajmy, że espresso to nie jest espresso. Wielu może mówi tak przez jakąś analogię z ekspresem do kawy chociażby, ale to jest espresso, czyli dosłownie coś wyciskane, wytłaczane, ale też oznaczające coś wyrazistego w smaku, czyli espressivo. Czyli powtarzamy, espresso. A jak zamówicie latte we Włoszech, to dostaniecie mleko. Tak, bo to właśnie znaczy latte po włosku. Więc jeśli chcecie kawę z mlekiem, to koniecznie trzeba powiedzieć caffè latte. Dobra, dość o Włoszech. Choć o tym kraju można by wiele opowiadać, ale najlepiej w sumie to go odwiedzić. Poznać włoski temperament, skosztować tamtejszej kuchni, odbić się o zamknięte drzwi restauracji i sklepów w porze siesty. No właśnie, co kraj, to obyczaj. Jeśli zaś odwiedzamy na przykład Portugalię, to w sytuacji, kiedy coś jemy, nie powinniśmy prosić o dodatkowe przyprawy, a dosalanie dania oznacza wręcz, że coś dla nas jest niesmaczne. No i koniecznie nie porównujmy Portugalczyków do Hiszpanów, bo mówiąc delikatnie, jest to dla nich obraźliwe. Jeśli zaś chcemy zjeść coś późnym wieczorem na mieście, to w Portugalii po 21:30 można o tym zapomnieć, bo wtedy raczej restauracje są już zamknięte. Polacy też dość często goszczą w kraju nad Balatonem. Mamy blisko, jest trochę cieplej niż w Polsce, zazwyczaj przynajmniej, no i nie jest jakoś strasznie droga. Poza tym mówi się, że Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki, no ale przy tym ostatnim to trzeba uważać, ponieważ jak w

0: Znosimy toast na Węgrzech, to szklankami, kieliszkami, a szczególnie kuflami nie powinniśmy się stukać. To ma pewne uwarunkowania historyczne, po prostu źle się to Węgrom kojarzy, ponieważ z pewnymi bolesnymi wydarzeniami zachęcam, żeby sobie o tym poczytać. Sprawdźmy, jakie nietypowe zwyczaje mamy w krajach po naszej wschodniej stronie. Przykładowo, w Estonii nie powinniśmy kroić chleba nożem, tylko rwać go na kawałki. Swoją drogą to zastanawiam się, jak tam jest rozwiązany problem z tostami i czy w ogóle takie wynalazki jak tostery i opiekacze są w użyciu. Jeśli ktoś wybiera się na Litwę i chce na przykład gospodarzom czy znajomym ofiarować jakiś prezent, to niech pod żadnym pozorem nie daje im skarpetek czy butów. Chodzi o to, że uważa się, że obdarowana osoba wyjdzie w tych butach czy skarpetkach z naszego życia. Także na przykład jakieś lokalne wyroby będą dużo lepszym podarunkiem. Coraz częściej odwiedzamy Bośnię i Hercegowinę, na przykład przy okazji pielgrzymek do Medjugorje. I mimo, że byłam tam kilka razy, to dopiero czytając ciekawostki o tym kraju, dowiedziałam się, że wśród niektórych mieszkańców krąży przekonanie, że nie powinno się otwierać kilku okien w jednym pomieszczeniu, ponieważ przeciąg zwiastuje chorobę domowników. Ale tak sobie myślę, że i w naszym bliskim otoczeniu też mamy takie osoby, które jak tylko poczują przeciąg, taki nawet delikatny, to są przekonane, że zaraz zachorują. To tak oczywiście z przymrużeniem oka. A z czym nam się kojarzy Szwajcaria? Pewnie z dobrymi zegarkami, z czekoladą, z serami, z najbezpieczniejszymi bankami, pozdrowienia dla frankowiczów, ale też ze spektakularnymi krajobrazami w postaci przecudnych Alp. Może też z serialami o doktorach z alpejskich wiosek. Ale czy słyszeliście o tym, że w Szwajcarii nie wolno ziewać w miejscach publicznych? Jeśli słyszeliście, to zapewne natknęliście się na jeden z mitów internetowych, który, jak się okazuje, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Za to prawdą jest, że po 22 w wielu blokach nie można używać spłuczki w toalecie. Nie można trzaskać drzwiami samochodu. Nie można chodzić w butach na obcasie po mieszkaniu, bo Szwajcarzy podchodzą bardzo restrykcyjnie do tematu ciszy nocnej. Nie tylko nocnej, bo na przykład w niedzielę nie można używać pralki i kosić trawnika. No i tak sobie myślę, że wcale to nie jest takie bez sensu. Tych ciekawostek z pewnością jest o wiele więcej, a jeśli zetknęliście się z jakimś nietypowym dla Was zwyczajem, będąc za granicą, możecie się tym z nami podzielić, pisząc na region@rdn.pl. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie i słyszymy się za tydzień.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Galileo Galilei, Galileo już powinien nam się kojarzyć z teorią heliocentryczną. No i rzeczywiście dzisiaj dosłownie i w przenośni Słońce jest w centrum.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
0: Wszystkim zmęczonym już upałami mówię, że jeszcze tylko dzisiaj i jutro według prognoz tak zwanych długoterminowych. Od piątku już powinno być nieco chłodniej, od 23 do 25 i też częściowo deszczowo w ten dzień, ale też może i kolejny. Tyle, że od soboty znowu zacznie się robić cieplej, ale nie będą to już upały rzędu 38 stopni.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188. Dwadzieścia lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna EMUS, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
3: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pl.
0: Po reklamie.

0: Dobrze, zostawmy Titanica i sprawdzimy, co na naszych drogach teraz. Na drogach, a nie w pogodzie. Pani Lucyno, no.
1: I pogody ducha.
0: Teraz dobrze.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Upał nawet w klimatyzacji daje się wyznaki, tak to czasem bywa. Drodzy Państwo, już od Kurowa prawie, za Kurowem tworzy się korek w Wielogłowach, później w Wielopolu, ale od drugiej strony już od Góry Zabełeckiej też na Krajowej 75 jest ciasno. No także w obie strony trzeba sobie będzie poczekać, a to ze względu, przypominam, na remonty tam trwające. Jak długo potrwają? Być może drogowcy to wiedzą, my jeszcze nie. Tak to jest w ogóle całkiem spokojnie w innych miejscach, w Nowym Sączu i okolicach, ale właśnie ta Krajowa 75 może nam przysporzyć o tej porze problemów i nie tylko o tej porze niestety. Zaglądamy do Limanowej, tutaj największy ruch na Matki Boskiej Bolesnej, też na Jana Pawła II przy rondzie z Mikołaja Kopernika. Oraz na Marka, ale tam było już swego czasu gorzej, także nawet się rozluźniło nieco. Na Piłsudskiego całkiem spokojnie, okolice ronda w Sowlinach też przejezdne w normalnym tempie. W Gorlicach też zrobiło się nieco luźniej, chociaż jeszcze kolejki, małe kolejki samochodów mogą się ustawiać na Krajowej 28 w kilku miejscach, a szczególnie przy samym centrum. Też na Legionów i Bieckiej trochę ciaśniej, ale korków na szczęście nie ma. Zaglądamy do Tarnowa, tam w kilku miejscach zatrzyma Was też i spowolni skutecznie ulica Lwowska, ale też mówię, nie jest jeszcze najgorzej. Pewnie za około godziny będzie. Stara Dąbrowska i Słoneczna, tam przy rondzie większy ruch na Klikowskiej, Słowackiego i Szkotnik, tam też większy ruch przy rondzie, a jeszcze większy na ulicy Krakowskiej w obie strony.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Dzisiaj po godzinie 14 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz bardzo ciekawa, kulturalna rozmowa, więc nieco wcześniej dzisiaj Jerzy Oluszówka zabierze nas w muzyczną podróż, a będzie to podróż od Citałej do Syrakius, o ile się nie mylę.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Dzisiaj przyszła kolej na kolej i w najbliższym czasie słuchać będziemy piosenek o pociągach. Dużo takich powstało, bo wielu artystów ma pociąg do kolei. Na początek Citałe i Syrakius. Te dwa miasta linią kolejową połączyła Agnieszka Osiecka, pisząc tekst podobno w jednym z wagonów pociągu jadącego z Syrakius do Citałej. Dlaczego podobno? Bo takiej miejscowości jak Citałej na mapie nie znajdziemy. Podobnie jak peron 9 i 3 czwarte w Londynie na stacji King Cross też nie istnieje, a jednak odjeżdża z niego pociąg Express Hogwarts. Przejedźmy zatem ten nieistniejący odcinek między Citałej a Syrakius z Marylą Rodowicz. Ballada wagonowa.

Niecałe 3 minuty zostały nam do godziny 14. Za chwilę też wiadomości, podczas których między innymi będziemy Was zapraszać na pieszą pielgrzymkę tarnowską.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: Po reklamie.
2: Tarnowska prokuratura zajmie się uszkodzoną kapliczką przy ulicy Lwowskiej. Dni dzielą nas od pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
3: Dużo młodych ludzi przyciągają jedni drugich.
2: Złoci siatkarze wrócili do kraju.
4: Ze złotem na szyi to nadal smakuje świetnie.
2: 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. Tarnowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie uszkodzenia zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Sprawcy grozi surowa kara. O zniszczonej kapliczce informowali nas zbulwersowani mieszkańcy Rzędzina. Sprawa została również zgłoszona na policję przez wykonawcę prowadzonych w pobliżu kapliczki robót budowlanych. Następnie trafiła do prokuratury. Zniszczeniu uległa sama kapliczka, bo figura Matki Bożej została wcześniej zabezpieczona przez mieszkańców na czas remontu ulicy. Prokurator Mieczysław Sienicki podkreśla, że sprawcy grozi surowa kara, ponieważ kapliczka jest zabytkiem.
5: Przestępstwo to zagrożone jest stosunkowo surową karą, gdyż zagrożenie w tym przypadku wynosi od 6 miesięcy do lat 8. W razie skazania za właśnie przestępstwo polegające na uszkodzeniu zabytku, sprawca musi się liczyć z tym, że sąd orzeknie obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, no a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny, wówczas sąd orzeka nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków wysokości równej wartości uszkodzonego zabytku.
2: Do tej pory o kapliczkę dbali mieszkańcy Rzędzina, którzy z własnych środków przeprowadzili również gruntowny remont zabytku.
6: Z życia kościoła.
2: Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Do tej pory przygotowanych zostało już ponad 5 tysięcy identyfikatorów dla pątników. Mówił w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz dyrektor PPT ksiądz Paweł Broński. Biuro pielgrzymki przygotowane jest na wydanie jeszcze kolejnych plakietek tego typu, bo chętnych do udziału w tych rekolekcjach w drodze przybywa.
3: Zakładamy, że około 7 tysięcy się wybierze. Nie chodzi tutaj o to, żeby 7 tysięcy ludzi od pierwszego dnia do 9 było na trasie pielgrzymki, ale może się zdarzyć, że ktoś będzie na 4 dni, bo tyle ma wolnego czasu, albo wybierze się na jeden weekend. To jest dobry i piękny czas. Widać takie tendencje odradzające pielgrzymkę. Dużo młodych ludzi przyciągają jedni drugich.
2: Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są teraz już tylko przez przewodników poszczególnych grup. Dodajmy, że 9-dniowa wędrówka na Jasną Górę odbywa się w tym roku pod hasłem Posłani. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska rozpocznie się 17 sierpnia od Eucharystii o godzinie 6.30 na Placu Katedralnym w Tarnowie, a zakończy 25 sierpnia w Częstochowie. Piotr Łosiński już oficjalnie objął stanowisko zastępcy burmistrza Radłowa. W ostatnich latach kierował pracami tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od kilkunastu lat jest związany z PSL-em. Burmistrz Mateusz Borowiec kandydował natomiast w wyborach samorządowych pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Nowy wiceburmistrz zapewnia, że te różnice polityczne nie stoją na przeszkodzie do współpracy z burmistrzem na rzecz lokalnej społeczności.
7: Jestem nadal członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Byłem zawsze zaangażowany w działalność społeczną, poszukując swojej ścieżki, czytając różne statuty partii politycznych. Dołączyłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
8: Czy człowiek z PSL-u dogada się z burmistrzem z PiS-u?
7: Myślę, że skoro jestem już powołany na stanowisko zastępcy burmistrza, to już jest wskazówka do tego, że ta współpraca ma możliwość funkcjonowania. Raczej nie jestem osobą konfliktową, więc staram się dogadać z każdym, zwłaszcza z ludźmi, którzy mają w sercach dobro mieszkańców.
2: W rozmowie z reporterem RDN Małopolska Tomaszem Graczewskim nowy wiceburmistrz przyznał, że propozycję objęcia tej funkcji otrzymał od obecnego włodarza Radłowa Mateusza Borowca. Na stanowisku zastępcy burmistrza zastąpił Martę Herduś. Mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia, zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała dziś na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Wyczekiwanie na samolot w Azji wywołało sporo zamieszania, ale jak się okazuje, miało też swoje pozytywne strony, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
1: Pogoda, po prostu rzeczy, które były od nas niezależne, niestety nie pozwoliły na to, żeby być w Polsce na czas. Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zaciśniliśmy więzy. Jesteśmy dzisiaj już w kraju. Myślę, że okej, jeden dzień później, ale przez to, że ze złotem na szyi, to nadal smakuje świetnie.
2: Po powrocie do kraju siatkarze mają zaledwie chwilę na oddech. Już we wtorek rano podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Już niektóre termometry wskazują około 40 stopni. Nasz redakcyjny 44, prawie 45 pokazuje, więc można mniemać, że w słońcu albo gdzieś właśnie w takich sprzyjających, około betonowych miejscach taka temperatura odczuwalna właśnie jest. A w cieniu maksymalnie podobne do 38.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jutro o 1 stopień mniej. Czy będzie to odczuwalne? To się okaże. 975 hektopaskali na barometrze. Też troszeczkę ciśnienie spadło. I jeszcze minimalnie powinno spaść.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie. Prawie 12 minut po godzinie 14, a w naszej audycji teraz o jubileuszu 20-lecia działalności pochodzącej z Tarnowa grupy Envision, o historii zespołu, wyjątkowym koncercie i sile lokalnej sceny muzycznej. Z Grzegorzem Ziółkiem i Tomaszem Jaworeckim porozmawia Ewa Judasz-Jakubiak.
3: Audycja sponsorowana.
4: Lato to wyjątkowy czas dla wszystkich miłośników muzyki. To właśnie wtedy kalendarze wypełniają się koncertami plenerowymi oraz różnego rodzaju festiwalami. To także idealny czas na to, by świętować jubileusze. Moimi gośćmi dzisiaj są Grzegorz Ziółek, gitarzysta, oraz Tomasz Jaworecki, basista zespołu Envision, z którymi porozmawiamy na temat wyjątkowego wydarzenia, które już 8 sierpnia odbędzie się w Amfiteatrze w Tarnowie. Panowie, bardzo miło mi was gościć na antenie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sąd. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
4: W znanej z kultowego serialu piosence 40 lat minęło jak jeden dzień. No, w przypadku Envision to dokładnie połowa tego jubileuszu. 20 lat to też kawał historii. Powiedzcie panowie szczerze, czy te 20 lat rzeczywiście minęło wam jak jeden dzień, czy też może były takie momenty, kiedy wydawało się, że ten dzień trwa zdecydowanie za długo?
5: Oczywiście. Faktycznie zleciało bardzo szybko, może nie jak jeden dzień, ale powiedzmy jak jeden tydzień, tak to możemy spokojnie powiedzieć. Nie obyło się bez zawirowań, nie obyło się bez ciężkich chwil, ale też no, będziemy mieli co wspominać, jak już minie 40 lat.
4: Oj tak, zdecydowanie 40, 50, 60, tego oczywiście wam życzę, ale na życzenia przyjdzie jeszcze czas. Cofnijmy się do waszych początków, czyli roku 2006. Wtedy trzech kolegów spotyka się z myślą, załóżmy zespół. No i tu cofnijmy się w czasie. Gdybyście wtedy mogli zobaczyć siebie z dzisiaj, po koncertach w kilku krajach Europy, trzech płytach i wielu fanach na różnych kontynentach, uwierzylibyście, że to się wydarzy, czy też zupełnie z innymi ideami tworzyliście ten zespół?
5: Nie, no wtedy ciężko jest przewidzieć, dokąd to doprowadzi. Jakby ideą, która nam przyświecała od samego początku, było to, że robimy zespół otwarty na świat. Co się wiąże z tym, że śpiewamy, komponujemy, śpiewamy po angielsku, tak? Więc to się sprawdziło, dzięki temu mogliśmy zaistnieć na wielu rynkach na świecie i mogliśmy zagrać wiele fajnych koncertów. Jeżeli byśmy śpiewali po polsku, no nie mielibyśmy najmniejszych szans na takie atrakcje.
4: Rok 2006, czyli 20 lat wstecz, właśnie na start takiego projektu muzycznego, był dobrym rokiem, zważając w szczególności na gatunek muzyczny, który wykonujecie, bo patrząc na to, co gramy w rozgłośniach radiowych i co często jest słuchane w streamingach teraz przez młodych ludzi, no chyba

0: można było sobie przywołać, no nie wiem, chociażby myjąc naczynia czy cokolwiek. W tej chwili chyba jest to trudne.
1: Oj tak, patrząc na to, co ludzie słuchają, czego wymagają, no rzeczywiście te gusta muzyczne się zmieniają, ale wy z pewnością przyciągniecie do amfiteatru letniego samych koneserów mocnych, mocnych brzmień. Pierwsza próba zespołu. Jak to było? Czy bardziej gadaliście, czy już graliście, komponowaliście, czy może przyszliście do zespołu już z jakimiś gotowymi pomysłami, kompozycjami, szkicami? Jak to było?
0: No, to zmuszasz mnie do strasznego wysiłku intelektualnego, ale pamiętam.
1: Ale stwierdziłeś, że 20 lat to było jak tydzień
0: tak,
1: temu. Ale...
0: Pamiętam, absolutnie pamiętam. To była próba wtedy w Wojniczu u Stefana Wełny.
1: Oj, pozdrawiamy.
0: Tak. Fantastyczne miejsce, fantastyczny człowiek, który nam udostępnił salę na próby. Kilka prób tam się odbyło.
1: Czy to było w kinie Wawel?
0: Tak.
1: Do tej pory funkcjonuje.
0: Z tamtego składu już jestem tylko ja. Wtedy, co ciekawe, na tej próbie perkusistą, który grał, jest obecny perkusista Lark, basistą, który grał, jest obecny basista Lark i wokalistą, który śpiewał, jest również obecny wokalista Lark. Więc Lark miał dobre korzenie w Envision od samego początku.
1: Wychowaliście sobie młodsze dziecko. Można tak powiedzieć.
0: No, może.
1: Może nie wiekiem, ale starzem. Okay. O, w ten sposób. A skoro o młodszych dzieciach mowa, no to Tomasz, basista, jest stosunkowo młodym narybkiem tego zespołu. Opowiedz, Tomek, naszym słuchaczom, jak to się stało, że znalazłeś się w tym zespole i że chwyciłeś za to wiosło, za tą gitarę basową i grasz z chłopakami.
2: W zespole znalazłem się chyba w 2021 roku, tak już oficjalnie, tylko że to była wtedy technika. Byłem od noszenia kabli, noszenia walizek.
1: Ciężkie ale... mieli te walizki, co?
2: Ciężkie, a jakie wielkie. I to jeszcze po schodach trzeba było chodzić.
1: Oj tak.
2: No. Na chwilę obecną zmieniło mi się to, że noszę swoje walizki jeszcze.
1: Mhm. Awansowałeś.
2: Można tak powiedzieć, tak. Na gitarze elektrycznej grałem od bardzo wczesnych lat, nawet nie pamiętam dokładnie, jaki to był wiek, kiedy zaczynałem, więc nie było mi daleko do basu z gitary elektrycznej się przesiąść, a akurat w zespole, w którym już byłem członkiem, pojawiło się miejsce na to, żeby zastąpić basistę i bardzo chętnie to zrobiłem i jestem dzisiaj bardzo zadowolony. Jest co robić na gitarze basowej w muzyce takiej ambitnej, ciężkiej, a nie wiedziałem tego wcześniej. Myślałem, że to będzie tak taka bardziej lajtowa fucha.
1: To w końcu tylko basista. Znamy w końcu te żarty o basistach.
2: No
1: prawda?
2: Tak.
1: Wszystkie,
2: no.
1: Że nic nie robi, ale kiedy go słychać, wtedy, kiedy przestanie grać, prawda? To wszyscy wiedzą, że czegoś brakuje w zespole.
0: Dokładnie. Słuchaj. Tak. No tutaj warto przytoczyć, że Tomkowi jest może troszkę łatwiej zostać basistą, ponieważ całkiem nieźle gra na perkusji, więc połączenie gitary elektrycznej plus perkusja, no wypadkową jest absolutnie gitara basowa, więc jakoś no, dobrze się odnajduje w tej
1: przestrzeni. Czyli można powiedzieć,
0: przestrzeni.
1: Że czujesz to, ale... 20 lat to też kawał historii i niestety już dwóch byłych członków waszego zespołu, no nie ma ich z nami na tym świecie.
0: Tak, to smutna historia, oczywiście. No w sumie to nawet nie wiem, co powiedzieć, bo byli i nagle ich nie ma i nie da się niczym tej pustki wypełnić. Mhm. Nadal są jakby w naszych sercach, w naszych umysłach. Wiele sytuacji nam ich przypomina, no ale niestety no już nie możemy się spotkać.
1: I też będziecie wszystkich waszych członków, którzy z wami grali przez te 20 lat historii, podczas tego wyjątkowego wydarzenia waszego jubileuszu wspominać, prawda?
0: Tak, nie wszyscy się zdecydowali wziąć w tym udział. Dwóch byłych klawiszowców się nie zdecydowało. Jeden ze względów zdrowotnych, drugi z nie wiadomo jakich względów. Mimo wszystko pozdrawiamy. Natomiast wszystko będzie musiał zagrać nasz obecny klawiszowiec. No, oczywiście dopisali wszyscy basiści, także...
1: Czyli jednak
2: nie
1: ten bas...
2: roboty dzięki temu.
1: Czyli jednak ten bas jest rozchwytywany.
2: A jest.
1: No to dobrze. A pytanie takie poboczne, kto teraz nosi kable w zespole?
0: No właśnie. Właśnie jest...
2: Przeszliśmy na wireless.
0: Aha, jest, już... jest wakat, potrzebujemy nosiciela kabli.
1: Okej. Czyli to już poszło w eter, szanowni państwo. Gdyby państwo chcieli, to wakat jest. Po audycji damy wam kontakt. Słuchajcie, 10-lecie świętowaliście w Toruniu. Czemu? Dlaczego? Dziesięciolecie było w Toruniu, 15-lecie było w Tarnowie z Ryanem Wilsonem, no i wracacie do Tarnowa na 20-lecie, ale skąd ten Toruń wam się wziął na 10-lecie?
0: No dobrze, to teraz wytoczę grube armaty.
1: Ojku.

0: ponieważ Toruń. Dlatego Toruń, gdyż, ponieważ dosyć duże środowisko muzyczne się kręci w tamtej okolicy, czyli właśnie Toruń, Bydgoszcz, Gniewkowo, taka mała mieścinka, natomiast bardzo prężna, jeśli chodzi o festiwale tematyczne, bo mamy tutaj na myśli stricte muzykę progresywną. No i jakby to środowisko w ramach festiwalu tego Gniewkowo-Toruńskiego zaprosiło nas na festiwal, a że mieliśmy dziesięciolecie, postanowiliśmy to zrobić z przytupem. No i zrobiliśmy z przytupem. No dodatkowo przez wiele lat jakoś tutaj kultura tarnowska opornie podchodziła do naszej twórczości. To się zmieniło w tamtym roku, gdzie chylę czoła dyrektor Wydziału Kultury do nas zadzwonił, zaprosił nas na rozmowę i zaproponował nam koncert w Tarnowie pod tytułem: panowie, wy chyba macie jakąś rocznicę, może w końcu byście zagrali jakąś dobrą, dużą imprezę w Tarnowie.
1: No pięknie.
0: Tak, jesteśmy pod wrażeniem, bardzo dziękujemy za taką możliwość, no i korzystamy, jak widać, z tego.
1: Czyli nie przyszedł Mahomet do góry, przyszła góra do Mahometa.
0: Tak jakby.
1: Fantastycznie. Ale nie wiem, czy wy tak macie, bo wiadomo, Tarnów jest miastem, gdzie wszyscy się znają, a mam wrażenie, że jeśli chodzi o świat rocka, to jest on jeszcze mniejszy i tutaj na pewno wszyscy się kojarzą, co najmniej z widzenia. Co już ustaliliśmy wcześniej, zespół Lark i Envision mają ze sobą fajną zależność, a co z zespołem Zirial? Jak się stało, że to właśnie oni będą supportować was w tym wyjątkowym jubileuszu?
2: A zespół Zirial dzieli z nami naszą salę prób, więc są również naszymi znajomymi z podwórka, na którym jakby my ćwiczymy. I dosyć blisko nam tematycznie, ponieważ nie jest to bardzo, bardzo inny rodzaj muzyki. Jest tam też trochę gitarowych riffów. To jest taki, powiedzmy, slavik rock, nie wiem, czy to mogę tak określić. Podstawowa różnica, zespół Zirial ma wokalistkę i... będzie to trochę inna charakterystyka, ale myślę, że jak najbardziej pasująca do całości imprezy.
1: Ale można powiedzieć, że wieczór będzie się rozkręcał, bo zespół Zirial właśnie rozpocznie z tą taką energią też zapewnianą przez frontmanka, przez wokalistkę, a później już przejdziemy do coraz to mocniejszych brzmień, aż będzie na końcu jakiś wybuch, będzie jakaś bomba, to pytanie do ciebie, Grześku. Oczywiście muzyczna petarda, to mamy na myśli.
0: Tak, tym razem nie przewidujemy fajerwerków. Na 10. rocznicę były, a jakże. Jakbyśmy szykowali coś specjalnego, i tak nie mógłbym o tym mówić.
1: No oczywiście, tajemnica. Nie możemy wszystkiego zdradzać naszym radiosłuchaczom. Po 20 latach łatwo byłoby wam powiedzieć, że zrobiliśmy już swoje, oddajemy estradę młodszym kolegom. Tymczasem patrząc na was, mam wrażenie, że apetyt jest jeszcze większy, że jeszcze nie powiedzieliście ostatniego słowa. Jakie plany na przyszłość? Czy może kolejny krążek? Czy więcej koncertów? Czy jakaś trasa jubileuszowa?
0: Faktycznie coś w tym jest, bo na samym początku, jak sobie wyobrażałem siebie za 10 lat z gitarą, to mi się wydawało, że to będzie niemożliwe, że właściwie już będzie po całym zagadnieniu. Natomiast no już od tamtej pory minęło 20 lat, a plany jeszcze mamy, więc no chyba to jednak tak nie działa, jak mi się wydawało na początku. Jeśli chodzi o muzyczne plany, absolutnie tak. Jesteśmy w połowie komponowania materiału na kolejną płytę. Możemy powiedzieć, że to będzie konsekwentnie, jeśli to tak mogę nazwać, stary dobry Envision. I mam nadzieję, że już niebawem, no może w tym roku, będziemy mogli jakieś fragmenty tej płyty promować tak zwanymi singlami, więc no, trzymaj kciuki.
1: No zdecydowanie. Myślę, że wszyscy słuchacze również będą trzymać kciuki. A skoro już wywołaliśmy wasze płyty do tablicy, waszą dyskografię, no to mamy prezenty dla naszych radiosłuchaczy, prawda? Przywieźliście ze sobą ze studia wasze
0: tak,
1: krążki.
0: Mamy trzy różne płyty. No i zapraszamy do kontaktu. Może trzy pierwsze osoby, które przyślą maila
1: na adres konkurs@erden.pl.
0: Tak, no otrzymają po jednej płycie.
1: Tak, otrzymają te krążki. No a my teraz musimy gorąco zaprosić. Kiedy, gdzie, przypomnijmy raz jeszcze.
0: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy do Amfiteatru.
2: 8 sierpnia na godzinę 18.
0: Tak, weźcie dobre nastawienie. Wstęp jest wolny, bo tak jak wspominaliśmy, tutaj Wydział Kultury Miasta Tarnowa nam to zapewnił. I dobre nastawienie, dużo cierpliwości, bo cała impreza potrwa do 22.
1: 4 godziny fantastycznej, tak, mocnej, tak. Warto podkreślić, tarnowskiej muzyki wypełnią amfiteatr letni w Tarnowie. Zapraszamy słuchaczy i z Tarnowa, i z Sącza, i z całego świata.
2: I z okolic.
1: Czy właśnie, czy zapowiadali wam się jacyś słuchacze ze świata? Bo skoro koncertowaliście tyle po świecie, to z pewnością macie jakiś przyjaciół rozsianych po różnych zakątkach świata. Czy spodziewacie się jakichś gości z zagranicy?
0: Zobaczymy. Nikt się jeszcze nie awizował. Na nasze 15-lecie mieliśmy gości nawet z Holandii, także no zobaczymy.
1: No to świetnie. Tego wam, drodzy panowie, życzę. Oczywiście zawsze życzę wam świetnych płyt kolejnych, pełnych sal koncertowych, wielkiej pasji do muzyki i wszystkiego, co dobre. Moimi gośćmi byli Grzegorz Ziłek, gitarzysta, oraz Tomasz Jaworecki, basista zespołu Envision.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy i zapraszamy.
1: A na zakończenie naszej rozmowy posłuchajmy fragmentu utworu The Astronaut w wykonaniu naszych jubilatów Envision z płyty Astral Face.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 14.30, Jolanta Moździerz, zapraszam. Prokuratura Krajowa całkowicie umorzyła wielowątkowe śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. W sprawie przesłuchano prawie 500 osób i zgromadzono obszerną dokumentację. Jeden z ważniejszych wątków dotyczył działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej współpracy z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Skorzystano przy tym z załącznika 13. konwencji chicagowskiej i zdaniem śledczych była to najlepsza możliwa opcja. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Drugi wątek dotyczył podpisania przez byłego szefa MSWiA Jerzego Millera memorandum w sprawie przekazania Polsce zapisów rejestrów pokładowych. Tu również prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to śledztwo w dwóch wątkach. Dzisiejsza decyzja śledczych ostatecznie zamyka ten temat. Niezależnie od tego prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. 9 wypadków drogowych, w których 14 osób zostało rannych. Tak policja w Limanowej podsumowuje pierwszą połowę wakacji. Służby apelują przy tej okazji o rozwagę podczas letnich podróży. Więcej o tym Maria Mułka.
3: Dane dotyczą okresu od 26 czerwca do końca lipca. W tym czasie, poza wypadkami, policjanci odnotowali również 78 kolizji drogowych. Funkcjonariusze przeprowadzili też blisko 1200 kontroli pojazdów, w których w wyniku zatrzymali 17 praw jazdy i aż 47 dowodów rejestracyjnych z uwagi na nieprawidłowy stan techniczny pojazdów. Dlatego, że wakacje to czas wzmożonego ruchu na drogach i licznych wyjazdów, policjanci apelują do kierowców o zachowanie rozwagi na drodze, przestrzeganie przepisów i odpowiednie przygotowanie pojazdów przed wyjazdem, ale też zadbanie o odpowiedni odpoczynek przed podróżą.
1: Bezpłatna mammografia bez kierowania i bez kolejek. W najbliższych dniach do kilku gmin powiatu tarnowskiego przyjedzie mammobus, w którym kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły skorzystać z badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi umożliwia wykonanie mammografii raz na 2 lata. Badanie jest dostępne zarówno w pracowniach stacjonarnych, jak i w mobilnych gabinetach, które docierają przede wszystkim do mniejszych miejscowości. W sierpniu mammobus zaparkuje w 4 gminach powiatu tarnowskiego. Już jutro pojawi się w Zakliczynie przy Centrum Zdrowia, dzień później 7 sierpnia w Gromniku przy Centrum Kultury, z kolei 17 sierpnia mobilny gabinet odwiedzi Szerzynę oraz Żabno. Badanie trwa zaledwie kilka minut i polega na wykonaniu zdjęć rentgenowskich piersi, które następnie analizuje lekarz-radiolog. Jeżeli wynik nie wykaże żadnych nieprawidłowości, kolejne badanie należy wykonać po 2 latach. W przypadku wykrycia zmian pacjentka zostaje skierowana na dalszą diagnostykę obejmującą m.in. konsultację lekarską, USG piersi lub biopsję. Terminy postojów mammobusów w powiecie tarnowskim publikujemy na rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 5 sierpnia w Rzymie pada śnieg. Również dziś wieczorem w Bazylice Matki Bożej Śnieżnej nastąpi cud śniegu. Aleksandra Nietopiel.
4: Podczas uroczystości z sufitu świątyni spadną tysiące białych płatków. Z kolei przed kościołem zaplanowano widowisko z muzyką i oprawą świetlną, nawiązujące do legendy o powstaniu świątyni. Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. 5 sierpnia wzgórze Esquilin zostało pokryte śniegiem. To był znak, gdzie powinno powstać pierwsze sanktuarium poświęcone Maryi, wyjaśnia kardynał Rolandas Maklikas, rektor bazyliki. W uroczystościach jej wieczornej inscenizacji biorą udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
1: Po wygranej z Chojniczanką Chojnice w drugiej lidze, teraz kolejna walka w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Sandecja Nowy Sącz dziś o 18:00 zmierzy się u siebie z rekordem Bielsko-Biała. Podchodzimy do tego spotkania bardzo poważnie, zapewnia trener sądeckiej drużyny Rafał Smalec.
5: Nasze nastawienie jest niezmienne, niezależnie od tego, jakiego, nazwijmy to, rodzaju jest mecz. Czy to jest gra kontrolna, czy to jest mecz pucharowy, czy to jest mecz ligowy. Nasze nastawienie jest niezmienne. My chcemy wygrywać, budować mentalność tego zespołu na zwycięstwach i pewnie będą zmiany, bo wszyscy świetnie pracują na treningach i oczekują tej szansy, więc będziemy szli w kierunku rotacji i niezmiennie oczekiwali tego, że ci zawodnicy, którzy dostaną szansę na boisku, dźwigną to i będziemy chcieli wygrać ten mecz.
1: Rywal Sandecji również walczy na poziomie drugiej ligi. Zespół z Bielska Białej, podobnie jak Biało-Czarni, w tym sezonie zdobył jak dotąd 4 punkty za wygraną i remis.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Jeśli musicie dzisiaj opuszczać mieszkania i gdzieś się przedostawać, na przykład w pieszo, no to trzeba się zaprzyjaźnić, zresztą nie tylko w tym przypadku, z butelką wody. No i z ochroną przeciwsłoneczną w postaci nakrycia głowy, chociażby nie mówiąc już o filtrach UV, jeśli nie chcecie poparzeń słonecznych doznać. Dzisiaj do 38, około do 37 jutro, także idzie ku dołowi.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką. 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
7: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Informacje drogowe zbierał i teraz je przedstawi Krzysztof Niedziela. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Od dobrych 2 godzin trwa interwencja strażaków w Brzeznej w powiecie nowosądeckim. Tam doszło do dość dużego wycieku oleju z koparki. Chodzi o okolice drogi, która biegnie przy kościele w Brzeznej. Zatem w związku z trwającą jeszcze akcją usuwania tego oleju, utrudnienia w tej okolicy. No to skoro Sądecczyzna, to Nowy Sącz, tutaj korki między innymi przy skrzyżowaniu Królowej Jadwigi z Nowojowską i Limanowskiego. Bardzo duże natężenie ruchu również na Zygmuntowskiej, Nowojowskiej, Węgierskiej, tutaj szczególnie w stronę Starego Sącza. Jeśli możecie, omijajcie Rondo Solidarności, skrzyżowanie Lwowskiej z Prażmowskiego. Bardzo tłoczą też na rondzie przy stadionie, na rondzie przy galerii przy Lwowskiej, ale także okolice rynku, zarówno tutaj od strony Lwowskiej, jak i Piotra Skargi. Co za tym idzie, rondo przy zamku, ale też rondo przy obwodnicy północnej Nowego Sącza, no bo na drodze krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu trwa remont i korkuje się nam zarówno od strony Wielogłów, ale też od Nowego Sącza, od Góry Zabałeckiej. No niestety tam są duże utrudnienia i dużo czasu zajmuje przejazd przez to miejsce. A w Tarnowie, przypomnę, też remonty na ulicy Lwowskiej. Korkuje się wyjazd z miasta na wysokości osiedla nauczycielskiego i nawet nieco wcześniej na wysokości szpitala, ale z powodu remontu też utrudniony ruch na innym odcinku ulicy Lwowskiej, między rondem przy Orkana, dojazd do ronda przy ulicy Orkana. To jest jakby przeciwny kierunek od strony szpitala. W Tarnowie tłoczno też na ulicy Słonecznej, Mickiewicza, na rondzie przy Szkotnik i Słowackiego, na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym przy Krakowskiej i Narutowicza, czy Natuchowskiej i Gumnickiej. A w kolejnych wiadomościach już za około pół godziny też przypomnę Wam o ważnych informacjach związanych z utrudnieniami, które od jutra rozpoczną się w Nowym Sączu na Węgierskiej.
2: Czekamy i dziękujemy. Krzysztof Niedzielan.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
2: Już powoli, powoli zbliża się godzina 15, za moment też wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, ale jak zwykle zaglądamy do Ewangelii. Dzisiaj w Ewangelii dość trudny, kłopotliwy fragment dla niektórych. Taka sytuacja, kiedy to kobieta, poganka, krzyczy za Jezusem, żeby się zlitował nad jej córeczką, która jest opętana przez ducha nieczystego. Początkowo Jezus milczy, nie mówi nic, idzie dalej, a kobieta jest daleko i krzyczy. Jak zachowują się uczniowie, którzy są z Jezusem? Mówią, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Bardzo chrześcijańska postawa, prawda? No i wtedy Jezus mówi między innymi ten znany nam z pewnością tekst, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiada, że szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu. Ta kobieta wiedziała, że nawet okruch wystarczy, żeby zadział się cud. A Jezus? Jezus najpierw chciał, żeby się przybliżyła, żeby z nim porozmawiała. No i możemy od tej kobiety uczyć się wiary, którą zresztą Jezus pochwalił. Niewiasto, wielka jest twoja wiara. I możemy się też od niej uczyć wytrwałości. Kiedy wydaje się nam, że Jezus milczy, jak do niego wołamy, to najpierw spróbujmy się do niego przybliżyć. To właśnie w bliskiej relacji dzieją się największe cuda.

cześć. Błękit nieba dał i ziemi szmat, a nad wszystkim Boży Duch unosił się. A wszystko to było dobre, tak.

0: Poślubiłem anioła. Niedawno byłem na konferencji chrześcijańskiej i słuchałem, jak pewien pastor mówił na temat małżeństwa. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że wszyscy słuchacze zastrzygli uszami. Muszę wam coś wyznać, oznajmił. Poślubiłem anioła. Na sali ucichło szuranie krzesłami, pokasływania, zapadła absolutna cisza. Naprawdę, kontynuował mówca. Mam wrażenie, że moja żona w każdej chwili może rozłożyć skrzydła i ulecieć. Podobało mi się to, że mężczyzna mówił tak o kobiecie i o własnej żonie. Mam jednak nadzieję, że także w każdym z nas jest coś z anioła. Na krótko przed ukrzyżowaniem, gdy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W swoim życiu przekonałem się niejednokrotnie, że to, w jaki sposób reaguję, co mówię, może albo budować, albo niszczyć pokój. Nie tylko mój, lecz także ludzi, z którymi się stykam. Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje wybuchy gniewu, nawet jeśli są przelotne. Dużo trudniej sprawić, by pokój nie uleciał z naszego życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwaga! Krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
9: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
8: Robert Warzała prosi i apeluje.
9: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
8: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
9: I podziękuj sobie.
8: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
10: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
11: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: kują. Utrudnienia są też przy dojeździe do ronda przy Elektrycznej i Klikowskiej, podobnie na rondzie przy Szkotnik i Słowackiego, czy skrzyżowaniu Klikowskiej, Szujskiego i Chopina, a także u styku ulic Szkotnik i Mościckiego. Bardzo duże korki w Tarnowie są też na Narutowicza, Konarskiego, Gumnickiej i Lwowskiej. Teraz Nowy Sącz, to może zacznę od małego pozytywu, bo potem będzie już tylko gorzej. Jest trochę lepiej, jeśli jedziecie od Góry Zabełeckiej ulicą Tarnowską w stronę Wielopola, czyli też zarazem drogą krajową 75. Ale od Wielogłów duże korki w stronę Nowego Sącza, a także odcinek krajówki między Wielopolem i Wielogłowami. No właśnie, bo to jest to miejsce, gdzie trwa remont i tutaj niestety lepiej na razie nie będzie. W Nowym Sączu o tej porze korki m.in. również na Węgierskiej, Zygmuntowskiej i Limanowskiego, na Rondzie Solidarności, w okolicy Ronda przy Szpitalu, problemy też w Rynku i jego okolicy, na Lwowskiej czy Tarnowskiej. I jeszcze obiecana przed 30 minutami informacja o utrudnieniach, które będą jutro od rana aż do piątkowych godzin późnowieczornych, że tak się wyrażę, na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Odcinek od ulicy Zygmuntowskiej do wiaduktu kolejowego będzie wyłączony z ruchu z powodu remontu. To są jeszcze prace takie po kłosie budowy linii kolejowej 104, więc te ulice gdzieś w pobliżu wiaduktów czy torów kolejowych są niektóre, są i będą remontowane. Zatem od jutra rano odcinek zamknięty do piątku do wieczora. Objazd z jednej strony ulicą Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza, albo od strony Węgierskiej Piramowicza, Zieloną, Kolejową. No i tutaj można skręcić jedną z bocznych uliczek w kierunku Zygmuntowskiej. Warto sobie to zapamiętać, bo czasami bywa tak, że są te informacje podawane w różnych miejscach, a potem kierowcy i tak są zaskoczeni. Dlatego warto słuchać naszego radia, bo tutaj możecie się wszystkiego dowiedzieć.
1: Dobrze radził i przygotował informacje i przedstawił Krzysztof Niedzielę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Dzisiaj świetna okazja, żeby jeszcze spotkać się z Shania Twain.
1: Płyta tygodnia.
0: Little Miss Twain to jest tytuł tejże płyty. Aż 15 piosenek mamy do zagrania. Oczywiście wszystkich nie zdążymy zagrać, ale na przykład piosenkę numer 14. Czemu nie? New Love, o nowej miłości Shania Twain.

0: Shania Twain, New Love. No i cytując poetę, nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Shania Twain i jej nowa płyta zatytułowana Little Miss Twain to jest nasza.
1: Płyta tygodnia.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Wentylatory, klimatyzacja, woda, nakrycia głowy, cień, domowe zacisze. No to nasi przyjaciele w ostatnim czasie i tak pewnie będzie do jutra włącznie, przynajmniej do jutra włącznie. Ciśnienie 975 hektopaskali i jeszcze nieco powinno do jutra spaść, jeśli wierzyć prognozom. Wiatr wieje słabiutko z południowego zachodu.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Już zdecydowanie lepsze wieści drogowe niż jakiś czas temu. Już rozładował się nawet korek na Krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu. Tam oczywiście wciąż trwają prace drogowe, więc te utrudnienia będą się pojawiać, no ale w tym momencie jest akurat tam dość spokojnie. Nad podziw spokojnie i nad wyraz. Także niech tak będzie jak najdłużej. Na Barskiej do skrzyżowania z Pieczkowskiego i Witosa jest korek, natomiast na Pieczkowskiego widać, że jakoś też zrobiło się spokojnie. Czyżby się kierowcy wystraszyli tych wysokich temperatur i na razie gdzieś sobie siedzą w ogródkach na lemoniadzie? No całkiem możliwe, że właśnie tak. Trochę na Lwowskiej, na Prażmowskiego jest ruch wzmożony. W kilku miejscach też na ulicy Nawojowskiej, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej. Tam dużo świateł, więc i czasem tworzą się małe kolejki samochodów. Już nie ma korka na ulicy Węgierskiej na odcinku Biegunickim. Ruch co prawda jest większy aż do ronda Jana Pawła II, ale mówię, korka nie ma, więc bardzo dobrze i niech tak już pozostanie. Co prawda na Piotra Skargi trzeba poczekać jadąc do ronda przy zamku i trochę też na bulwarze Narwiku. Ale myślę, że to kierowcy są w stanie znieść, szczególnie jeśli nie mają wyboru. Przenosimy się do Limanowej. Na Marka jeszcze jest mała kolejka samochodów, na Matki Boskiej Bolesnej też. To wszystko w okolicach Rynku, okolice Ronda w Sowlinach, spokojne, na Piłsudskiego też ruch płynny. W Gorlicach też się przerzedziło, tylko samo ścisłe centrum Gorlic, czy to ulica Parkowa, czy to ulica Kościuszki od drugiej strony, to wciąż Krajowa 28. Też jeszcze mała kolejka samochodów czeka na Sienkiewicza, na Legionów i na Bieckiej. Ale dzisiaj jakoś tak też nadspodziewanie spokojnie w tych Gorlicach. Na koniec Tarnów, ulica Krakowska przy rondzie was zatrzyma. Od ronda też trochę jadąc jest ciaśniej. Szkotnik, Szujskiego, Klikowska, Słowackiego. Tamte okolice też większą liczbą samochodów was przywitają. Słoneczna, Starodąbrowska przy tym rondzie jest też ciaśniej. Momentami na ulicy Lwowskiej, ale dzisiaj było już tam gorzej. Na Narutowicza ruch większy, szczególnie przy Tuchowskiej, ale korków jakichś większych nie ma. Gumniska i Mostowa tam przy skrzyżowaniu jest zdecydowanie ciaśniej niż gdzie indziej.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Już za 13 minut będzie godzina 16. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Polecam się jutro o tej samej porze. Więc słyszymy się, mam nadzieję, po godzinie 12. Lucyna Ruchała.

0: Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące zdrady dyplomatycznej. Szczegóły w tych wiadomościach. Mammobus znów rusza w trasę. Mieszkanki powiatu tarnowskiego będą mogły wykonać bezpłatne badania. Miś uzdrowiska ma już swoje imię.
1: To nie jest tak, że ten miś jest przypadkowy, tylko wpisuje się w całą ofertę uzdrowiska.
0: W wiadomościach zajrzymy do Latoszy na Zdroju. Minęła 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. To koniec sprawy toczącej się od 10 lat. Prokuratura Krajowa zdecydowała o całkowitym umorzeniu wielowątkowego śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dagmara Kędzior.
2: Po przesłuchaniu prawie 500 osób i zgromadzeniu obszernej dokumentacji prokuratura nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa w tej sprawie. W zakresie zdrady dyplomatycznej badano dwa wątki. Pierwszy to działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej przy współpracy z Rosją. Polska zdecydowała się wtedy na zapisy konwencji szikagowskiej. Drugi to podpisanie memorandum dotyczącego przekazania Warszawie zapisów rejestrów pokładowych. Według śledczych Polska wybrała wtedy najlepsze możliwe opcje. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przypomina, że w tej sprawie były składane zawiadomienia krótko po katastrofie, ale kończyły się umorzeniem.
3: Po zmianie władzy politycznej w roku 2016 to śledztwo zostało wszczęte z urzędu, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to śledztwo w dwóch innych wątkach. Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka tę sprawę.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na stadionie w Nowym Sączu mieli zaśpiewać m.in. Grupson, Zuza Jabłońska czy Kacperczyk. Planowany na 8 sierpnia PIK Festiwal nie odbędzie się. Organizatorzy oraz operator stadionu wzajemnie obwiniają się o taki stan rzeczy. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
5: Organizatorzy wydarzenia przekazali w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu festiwalu wynika z okoliczności od nich niezależnych. Ich zdaniem kością niezgody miał być termin udostępnienia stadionu, a w związku z tym możliwość odpowiedniego przygotowania go do wydarzenia. Z umowy wynikało, że będzie to 5 sierpnia o 8 rano, ale okazało się, że w tym dniu o 18 ma się odbyć mecz Sandecji Nowy Sącz w Pucharze Polski. Jolanta Giza, wiceprezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, która jest zarządcą stadionu, tłumaczy, że przyczyna odwołania imprezy leży wyłącznie po stronie organizatorów. Były dwa główne powody wypowiedzenia przez nas umowy, dodaje.
6: Nieprzekazanie polis ubezpieczeniowych w terminie oraz niewpłacenie kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie. Umowy zostały wyznaczone ponowne terminy, które również nie zostały dotrzymane.
5: Jolanta Giza zaznaczyła, że ze strony spółki NIK była propozycja opóźnienia godziny przekazania stadionu organizatorom festiwalu, którzy jednak się na to nie zgodzili. Była też propozycja zmiany terminu meczu Sandecji lub zmiany miejsca jego rozegrania, choć to nie nastąpiło. Ze spółki NIK podkreśliła, że organizatorzy ostatecznie dostali zapewnienie, że będą mieli przekazany stadion w terminie, czyli 5 sierpnia o 8 rano.
0: Ostatecznie PIK Festiwal w Nowym Sączu został odwołany, a organizatorzy zapewniają, że po analizach prawnych przekażą, w jaki sposób będzie można starać się o zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Bezpłatna mammografia bez kolejek i bez skierowania. W najbliższych dniach do kilku gmin powiatu tarnowskiego przyjedzie mammobus, w którym kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły skorzystać z badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi umożliwia wykonanie mammografii raz na 2 lata. Badanie jest dostępne zarówno w pracowniach stacjonarnych, jak i w mobilnych gabinetach, ale docierają przede wszystkim do mniejszych miejscowości. W sierpniu mammobus zaparkuje w 4 gminach powiatu tarnowskiego i jutro pojawi się w Zakliczynie przy Centrum Zdrowia. Pojutrze w Gromniku przy Centrum Kultury, z kolei 17 sierpnia mobilny gabinet odwiedzi Szerzyny i Żabno. Stoi przed pijalnią w Latoszynie Zdroju i zaprasza gości do skorzystania z oferty uzdrowiskowej. Miś uzdrowiska ma już swoje imię. Konkurs, w którym mieszkańcy regionu wzięli aktywny udział, został właśnie rozstrzygnięty. Choć pomysłów było mnóstwo, najwięcej głosów zebrał Latoszek. Imię, jak i drewniana figurka misia, który w łapkach trzyma plaster miodu, nawiązują do samego uzdrowiska.
1: Jest wyrzeźbiony w drewnie, bardzo taki ładny, estetyczny i zaprasza do tego, żeby wejść do pijalni i również mamy miód, bo mamy ulodomki, także to nie jest tak, że ten miś jest przypadkowy, tylko wpisuje się w całą ofertę uzdrowiska, bo mamy ulodomki, uloterapię. Zachęcam również, bo bardzo wiele korzyści przynosi przebywanie w takim klimacie, w tym mikroklimacie stworzonym przez właśnie pszczoły.
0: Mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Latoszyn Zdrój jest jednym z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Wkrótce ma się rozpocząć tu budowa sanatorium. Aktualnie z uzdrowiskowych atrakcji i terapii można skorzystać tylko w trybie dziennym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziś miejscami nawet do 39 stopni, jutro podobnie, ale od piątku już sporo chłodniej. Od 23 na Sądecczyźnie do 25 w Tarnowie i regionie. Wtedy też możliwe burze z deszczem. Od soboty znów cieplej, ale powtórki z tropików już raczej nie będzie. Ciśnienie spada, ale powoli. Biometr niezmiennie niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
6: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia! Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
4: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Stawki za odbiór śmieci w gminie Wojnicz będą niższe. W wiadomościach pytanie, kiedy mieszkańcy zapłacą mniej. Sprawdzimy też, kiedy dzieci z Rytra będą się uczyć w nowej szkole i jak zwierzęta gospodarskie radzą sobie podczas upału. Minęła 17. Jolanta Moździerz, zapraszam. Mieszkańcy gminy Wojnicz zapłacą mniej za odbiór odpadów, przekazał w audycji słowo za słowo burmistrz Tadeusz Bąk. Dotychczasowe stawki obowiązujące od początku tego roku należały do najwyższych w regionie tarnowskim. Aktualnie mieszkańcy gminy Wojnicz płacą 40 zł od osoby. Jeśli gospodarstwo domowe posiada kompostownik, to stawka wynosi 38 zł. Od września opłata ma zmaleć o 2 zł zarówno dla posiadaczy kompostownika, jak i dla mieszkańców, którzy wyrzucają bioodpady. Burmistrz Tadeusz Bąk przyznał, że nowa stawka zbliży gminę Wojnicz do opłat ponoszonych w sąsiednich samorządach.
2: Byliśmy w czołówce, byliśmy jedni z droższych gmin, jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, natomiast teraz te 38 to jest taka średnia. Mam nadzieję, że prowadząc w dalszym ciągu gospodarkę śmieciową tak na tym poziomie, co prowadzimy, kontrolujemy bardzo mocno, staramy się szukać mieszkańców, którzy nie mają wypełnionych deklaracji. Ta cena śmieci możliwe, że się nam już uda utrzymać ją.
1: W gminie Wierzchosławice koszt wynosi 35 zł, tyle samo płacą mieszkańcy gminy Tarnów, którzy nie posiadają kompostownika. Dzieci z Rytra będą uczyć się w nowej szkole od września, ale 2027 roku. Chociaż nowoczesny budynek już stoi i został w dużej mierze przygotowany do prowadzenia lekcji, to budowa nie została zakończona przed końcem sierpnia, mówi wójt Jan Kotarba. Gmina Rytro nie miała pieniędzy na dodatkowe prace, które były niezbędne, żeby nowa podstawówka służyła przez kolejne dekady.
3: Czekaliśmy na dofinansowanie jeszcze tam przy budowie, troszeczkę żeśmy rozszerzyli zakres tych prac, dlatego ten budżet musi być większy. W tej chwili mamy już rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie i myślę, że w sierpniu rozpoczniemy kontynuację dalszych prac na szkole podstawowej.
1: Co tutaj jest jeszcze do wykonania?
3: No wszystkie place, parkingi, zbiorniki przeciwpożarowe i troszkę jeszcze rzeczy w środku.
1: Do czasu zakończenia robót uczniowie zostali przeniesieni do budynku dawnego gimnazjum.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Grupa dzieci i młodzieży z parafii katedralnej w Tarnowie spędziła wspólnie wakacje nad morzem. Do Darłowa pojechało 50 osób. To osoby zaangażowane w życie parafialne i wspólnoty. Paweł Łopatka z parafii katedralnej wysłał na oazę dwoje dzieci. Jak mówi, jest bardzo zadowolony, że jego dzieci właśnie w taki sposób spędziły wakacje.
4: Dla moich dzieci jest to pogłębienie ich wiary. Jest to jakaś kolejna integracja osobami, których się znają, ale też nowymi osobami. Na takiej oazie mają zapewnione bardzo dużo atrakcji. Oaza to kontynuacja formacji moich dzieci, które są zaangażowane w parafię. Córka należy do Dziewczęcej Służby Maryjnej, a także do Scholki Parafialnej. Syn także należy do Scholki Parafialnej, gra na instrumencie. Ja też gram w tej Scholce Parafialnej.
1: Oaza odbyła się dzięki pomocy parafii katedralnej, prywatnych darczyńców oraz Caritas diecezji tarnowskiej. Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Do tej pory przygotowanych zostało już ponad 5 tysięcy identyfikatorów dla pątników, mówił w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz dyrektor PPT ksiądz Paweł Broński. Biuro pielgrzymki przygotowane jest na wydanie jeszcze kolejnych plakietek tego typu, bo chętnych do udziału w tych rekolekcjach w drodze przybywa.
5: Zakładamy, że około 7 tysięcy się wybierze. Nie chodzi tutaj o to, żeby 7 tysięcy ludzi od pierwszego dnia do 9 było na trasie pielgrzymki, ale może się zdarzyć, że ktoś będzie na 4 dni, bo tyle ma wolnego czasu, albo wybierze się na jeden weekend. To jest dobry i piękny czas. Widać takie tendencje odradzające pielgrzymkę. Dużo młodych ludzi przyciągają jedni drugich.
1: 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska rozpocznie się 17 sierpnia od Eucharystii o godzinie 6.30 na Placu Katedralnym w Tarnowie, a zakończy 25 sierpnia w Częstochowie. Woda i schronienie w cieniu. Rolnicy podczas upału muszą szczególnie zwracać uwagę na zwierzęta gospodarskie. Pan Roman woła swoje kury do przewiewnego kurnika.
6: Halo dziewczynki, halo! Chodźcie, chodźcie, szybko!
7: Dobrze, chłód mają. Woda jest czy nie jest, jest czy jest. A widzi pan, to wszystko idzie do chłodu. Pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia.
8: Zajrzyjmy do tego kurnika.
7: No. jajeczka noszą. To jak jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
8: A teraz jak jest upał, to pszczoły...
7: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie schładzają wodą. Zresztą w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
8: No, natura wie lepiej.
7: No wie.
1: Wieś Wąsy na Mazowszu odwiedził z mikrofonem Mariusz Pieśniewski.

0: Pamiętaj mnie!
1: Reklama.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
4: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
3: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
4: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pl.
1: Po reklamie.

Reklama. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica. Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na stadionie w Bożencinie Borku

0: a oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. Programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Centricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężli Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
4: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
6: Można powiedzieć, że kobieta z dzisiejszej Ewangelii była nie tylko uparta, ale bardzo cierpliwa. Ona wzbudza nadzieję, że nie ma modlitw niewysłuchanych. Ona w Jezusie nie szukała czegoś, ale kogoś, nie uzdrowienia,
7: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 5 sierpnia. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Nowosądecką Górą Tabor, czyli z Bazyliką pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie trwa tygodniowy wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego, przeżywanego w tym roku pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Dzisiejszy dzień odpustowy jest poświęcony w sposób szczególny modlitwom za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. A na tę mszę świętą pielgrzymują bierzmowani, rycerze świętego Jana Pawła II oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii Odpustowej przewodniczyć będzie ksiądz Zbigniew Biernat, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu. Zaś homilię wygłosi ksiądz dr Maciej Biedroń, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Siostry drogie i bracia, witamy was serdecznie w czwartym dniu naszego wielkiego odpustu ku czci przemienienia Pańskiego. W sposób szczególny otaczamy dziś modlitwą wszystkich powołanych. Dziękujemy Bogu za wszystkich kapłanów, którzy głoszą nam Boże Słowo i sprawują sakramenty. Dziękujemy za siostry zakonne, za kleryków. Prosimy też o nowe powołania do służby Bożej, bożniwo wielkie, ale robotników mało. A nasze spotkanie z przemienionym Panem niech zaowocuje głęboką wiarą, którą będziemy dzielić się z bliskimi. Witam na tej mszy świętej nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a są przedstawiciele z parafii Nawojowa, z parafii Tarnów świętego Maksymiliana i z naszej parafii świętej Małgorzaty. Witam również rycerzy świętego Jana Pawła II. Zapraszam was wszystkich tutaj zebranych i wszystkich, którzy się razem z nami łączą poprzez radiową i internetową transmisję do wspólnej modlitwy. Pozdrawiam kaznodzieję dzisiejszego dnia, księdza doktora Macieja Biedronia, prefekta i wykładowcę naszego tarnowskiego seminarium. Pozdrawiam i witam księdza prałata Zbigniewa Biernata, proboszcza parafii świętego Jana Pawła II, który jest również kapelanem komandorii tarnowskiej zakonu rycerzy świętego Jana Pawła II i modli się w intencjach rycerzy. Pozostali kapłani, ksiądz Tomasz, modli się za świętej pamięci Annę Zając z okazji imienin i ksiądz Dawid modli się za świętej pamięci Józefa Marchwicę. Zapraszam was wszystkich, drodzy, do wspólnej modlitwy.
0: Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, który objawiłeś blask swojej chwały na taborze, zmiłuj się nad nami. Chryste, który umocniłeś wiarę uczniów w swoje bóstwo, zmiłuj się nad nami. Panie, który przemieniasz nasze serca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Cię. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Sprawa, byśmy

Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zasiadł miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wyprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, niezamyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

czcigodni kapłani, drodzy pielgrzymi, czciciele Pana Jezusa Przemienionego, drodzy rycerze świętego Jana Pawła II, szafarze,

konnym. Gromadzimy się w tej pięknej bazylice, tak zadbanej również tutaj, otoczenie zewnętrzne sprzyja tej modlitwie. Jest to na pewno zasługa i księdza kustosza tego miejsca, jak i wielu wiernych pielgrzymów, którzy o to miejsce się troszczą, o tą górę przemienienia tu w Nowym Sączu. Drodzy, przychodzimy, aby modlić się i prosić Pana o dar nowych świętych powołań. Sam Pan Jezus, jak doskonale wiemy, bardzo wiele razy w Ewangelii zachęcał nas do tego, byśmy prosili o nowe powołania, o to, by nie brakło tych, którzy będą pracować na żniwie Kościoła. Prosimy Pana Boga, bo mówił nam często, że gdy będziemy prosić, to otrzymamy. Ale możemy, patrząc na ten współczesny świat, na kontekst tego świata, w którym żyjemy, zapytać siebie, czy nie czujemy tu jednak jakiejś nieprawidłowości. Bo tak często my modlimy się o nowe powołania w naszych wspólnotach. Jezus zapewniał nas, że gdy będziemy prosić, to otrzymamy. A tymczasem wciąż słyszymy w tym świecie, że spada liczba powołań. Odpowiadając na to pytanie o tę nieprawidłowość, myślę, że należy powiedzieć jednak jedną prawdę, która jest pewna, że mimo spadku patrząc tak globalnie, który rzeczywiście może niekiedy spycha na drugi plan to, co duchowe. Zobaczmy, że mamy dostęp do wszystkiego. Bardzo szybko rozwija się konsumpcjonizm. Potrafimy ułożyć sobie bardzo dogodnie i dobrze nasze życie. Niczego nam zasadniczo nie brakuje. I z jednej strony dobrze, że tak jest i za to Bogu dziękujemy. Ale z drugiej strony może to stać się niebezpieczeństwem dla człowieka. Bo człowiek, czując, że nic mu nie brakuje, może rzeczywiście poczuć się samowystarczalny. I w sumie dochodzi do wniosku, że Boga potrzebuje jedynie w tych chwilach, gdy naprawdę coś sypie się w jego życiu. Tej przyczyny spadku liczby powołań możemy pewnie też doszukiwać się po prostu w niżu demograficznym. Coraz częściej mówimy, jest to prawdą, że rodzi się mniej dzieci. Więc naturalnie, jeżeli jest mniej dzieci, to i mniej kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego. Przyczyn możemy szukać w kondycji psychicznej współczesnego człowieka, któremu często brakuje takiej zdolności do decydowania, zwłaszcza na całe swoje życie. Dzisiaj człowiek boi się, niezależnie od tego, czy jest to powołanie do małżeństwa, kapłaństwa czy życia zakonnego, boi się podjąć decyzję na całe życie. Ale powtórzmy to jeszcze raz. Bóg na pewno nie opuścił swojego Kościoła. Ale może jednak przez tę sytuację, w której się znajdujemy, Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć, na coś zwrócić nam uwagę. I myślę, że może w tej sytuacji, w której się znajdujemy jako wspólnota Kościoła, może Pan Bóg po raz kolejny chce nam powiedzieć, że owszem, On nie przestaje działać, On zawsze działa, ale może potrzebuje tego naszego działania z naszej strony. Może potrzebuje tej współpracy z naszej strony. Moi drodzy, bardzo często powtarzamy, że łaska buduje na naturze. Innymi słowy, Bóg rzeczywiście działa. Działa w naszym życiu, ale nie działa samotnie. Chce z nami współpracować, działa przez to, kim jesteśmy, wykorzystując nasze zdolności, nasze starania, naszą aktywność. Dlatego, wsłuchując się w to dzisiejsze Słowo Boże, spróbujmy więc, drodzy siostry i bracia, jako wspólnota Kościoła, którą wszyscy tworzymy, zastanowić się krótko nad tym, co my możemy zrobić właśnie dla krzewienia nowych powołań. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na słowa dzisiejszej Ewangelii. Ona mówi nam o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, ale wspomina też o słowach, które wypowiedzieli również uczniowie znajdujący się z Panem Jezusem na górze Tabor. Wobec tego cudu, który dokonał się na górze Tabor, święty Piotr mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jest to krótkie zdanie,

Myślę, że jest to zdanie, które skrywa w sobie wielką głębię, bo pokazuje nam, że uczniowie przy Jezusie czuli się dobrze. Uczniowie, widząc tę boskość Chrystusa, czuli się przy Nim radośnie. Można powiedzieć, przy Bogu, przy Jezusie czuli się na swoim miejscu. I w kontekście troski o powołania jest to dla nas ogromna lekcja, że troszczyć się o powołania to przede wszystkim na pierwszym miejscu być przy Panu. To, żebyśmy my byli przy Bogu i modlili się do Niego o dar nowych powołań. Bo mamy świadomość gdzieś z tyłu naszej głowy, że ostatecznie to Bóg powołuje i to Bóg daje siłę młodemu człowiekowi do tego, żeby odpowiedział pozytywnie na jego wezwanie. Jako ludzie możemy doradzać młodemu pokoleniu, możemy tworzyć różnego rodzaju akcje powołaniowe, które są potrzebne i dobrze, że są, ale ostatecznie miejmy w świadomości, że Bóg powołuje. Bo jak pisał kiedyś papież Benedykt XVI, powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego to niezwykły dar Boży, który jest przejawem wielkiego planu miłości i zbawienia, jaki Bóg ma dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. To wezwanie do modlitwy o powołania nie jest jedynie takim powtarzanym sloganem w czasie homilii czy nabożeństw, ale to jest podstawa. Podstawa w naszej aktywności i trosce o dar powołań do służby Bożej w Kościele. Dlatego warto podziękować tym, którzy na różne sposoby właśnie modlą się w intencji powołań. Mamy w naszej diecezji tę piękną inicjatywę pieszych pielgrzymek do Tuchowa, także mamy pielgrzymkę sądecką. Tam wychodzi właśnie pielgrzymka do Tuchowa, by Matkę Bożą prosić o powołania, o dar nowych świętych powołań. Jest to inicjatywa przede wszystkim was, drodzy siostry i bracia, wiernych świeckich. Należy podziękować tym, którzy ofiarują może swój czas modlitwy na adoracji Najświętszego Sakramentu. W Bazylice w Nowym Sączu, tu gdzie się znajdujemy, ale też w wielu miejscach naszej diecezji, mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Dobrze, że wykorzystujemy ten czas i może jest wielu takich nawet spośród nas, którzy przychodzą do Jezusa Eucharystycznego i mówią Mu: Panie, dobrze, że tu jestem, i polecają w ciszy swojego serca właśnie sprawę powołań. Na nowo, drodzy siostry i bracia, chyba dzisiaj jesteśmy zaproszeni do odkrycia tego przemieniającego czasu adoracji Najświętszego Sakramentu. Ostatnio z księdzem rektorem zakończyliśmy taki wyjazd dla młodzieży męskiej do Zakopanego w ramach takiej pomocy młodym w rozeznaniu ich powołania. Wędrowaliśmy po górach, ale również każdy dzień kończyliśmy nabożeństwem. Czasami była właśnie też adoracja Najświętszego Sakramentu. Jestem pozytywnie zbudowany, widząc, jak wielu młodych ludzi, także tych, którzy tam byli, potrafią adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ciszy, spowiadając w katedrze, widzi się, choćby i nawet tutaj pewnie też, jak wielu młodych ludzi przychodzi przed Najświętszy Sakrament, by choć przez chwilę pobyć przy Panu Jezusie. To nam pokazuje, że młodzież wcale może nie jest zła, ale poszukuje w tym zawirowanym świecie i są wrażliwi na Jezusa. Ten cenny dar modlitwy w intencji powołań zauważył też w swoim liście na temat troski o powołania pasterz naszej diecezji, biskup Andrzej Jerzy. Jest to bardzo piękny list, który skierowany jest zwłaszcza do kapłanów, ale dobrze by było, gdyby jego słowa dotarły do wszystkich nas. W tym liście nasz pasterz wzywa i zaprasza z serca przepełnionego troską i miłością o przyszłość naszego Kościoła, który jest w Tarnowie. Zwracam się do was z gorącą prośbą o szturm do nieba, o nowe, święte i gorliwe powołania do kapłaństwa. Każdy na swój sposób niech prosi o to Pana żniwa. Po pierwsze więc modlitwa, ale słyszymy dzisiaj też inne cenne słowa w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela, który przedstawia nam wizję Syna Człowieczego, a więc
Boga, któremu, jak słyszeliśmy, służyły wszystkie narody, ludy i języki. Ważne jest to podkreślenie przez proroka, że służyły mu wszystkie narody, bo to pokazuje nam, że Syn Człowieczy, Bóg, jest oczywiście Bogiem, któremu wszyscy służą, ale jest Bogiem jedności. Przed Panem, przed Bogiem staje lud, który wspólnie, bez wyjątku, oddaje chwałę Bogu. Wszystkie ludy mu służyły. I myślę, że w trosce o nowe powołania to jest również zadanie dla nas, jako wspólnoty Kościoła, byśmy potrafili budować między nami jedność, współpracę, wspólnotę w naszych parafiach, w naszej wspólnocie Kościoła, której centrum jest Chrystus. Zobaczcie, drodzy siostry i bracia, że w Kościele każdy z nas ma inne powołania. Mamy wiernych świeckich i to jest większość z was. Jesteście oddani swoim rodzinom, pracujecie zawodowo, mamy kapłanów, którzy sprawują sakramenty, głoszą Słowo Boże, mamy osoby życia konsekrowanego, które posługują na różny sposób, wspierają nas swoimi modlitwami. Ale ważnym jest to, że na tej różnorodności dróg wszyscy idziemy przez to życie do jednego celu, do Boga. I dlatego tak bardzo ważnym jest to, abyśmy wędrowali do Boga wspólnie, abyśmy dzisiaj tworzyli między sobą wspólnotę jedności i braterstwa, wspierali się nawzajem. Dlatego myślę, że tak bardzo potrzeba nam, zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie, naznaczonym rywalizacją, jak widzimy często niezgodą, abyśmy my w Kościele troszczyli się o siebie nawzajem, dobrze wypowiadali się o innych, umieli ze sobą współpracować. Tak bardzo potrzeba z jednej strony radosnego i autentycznego świadectwa posługi kapłanów, potrzeba z ich strony zaangażowania, potrzeba umiejętności współpracy z wiernymi, ale z drugiej strony potrzeba także wiele wsparcia, modlitwy, życzliwości, uśmiechu dla kapłanów od was, wiernych świeckich. Umiejmy wspierać się nawzajem, a widząc słabości innych, niezależnie od tego, czy ktoś jest osobą duchowną, czy świecką, czy osobą życia konsekrowanego, bo każdy ma słabości, to może warto zrezygnować z jakiegoś dzisiaj modnego hejtu, krytyki, a może po prostu pomodlić się za tą osobę, wesprzeć ją, bo może z czymś sobie nie radzi, bo mamy zło dobrem zwyciężać. Drodzy czciciele Jezusa Przemienionego, jeżeli młodzi zobaczą takie świadectwo jedności, to, że szanujemy się nawzajem, że umiemy kroczyć wspólnie tą drogą zbawienia, to myślę, że oni łatwiej będą mogli podjąć te decyzje do pójścia właśnie za Bogiem drogą powołania kapłańskiego czy zakonnego, bo będą widzieli, że nie czeka ich krytyka, nie czeka ich osąd, ale są potrzebni, akceptowani i kochani. Moi drodzy, kończąc to nasze rozważanie, jako też przełożony seminarium, pragnę podziękować wszystkim wam, tu zgromadzonym, ale również i naszym słuchaczom Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, za wszelkie duchowe i materialne wsparcie naszego seminarium duchownego w Tarnowie. Dziękuję wam za każdy gest życzliwości i chcę zapewnić, że my jako wspólnota seminarium również odwdzięczamy się naszą modlitwą. Codziennie jeden z księży przełożonych odprawia mszę świętą w intencji dobroczyńców seminarium. Dlatego ta modlitwa wznosi się do Pana Boga i niejako również tworzy tą jedność między nami. Moi drodzy, bądźmy przede wszystkim ludźmi modlitwy. Bądźmy ludźmi, którzy potrafią tworzyć w Chrystusie jedność między sobą, szanować się nawzajem i wspierać na drodze zbawienia. A wtedy będziemy tworzyć świat bardziej ewangeliczny, a więc świat dobry, lepszy i taki, który sprzyja nowym powołaniom.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni przed cudownym obrazem Jezusa przemienionego, jako dzieci jednego Ojca w niebie, skierujmy ufne błagania.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Niech jego członkowie posilają się zawsze zbawczym słowem Ewangelii i pokarmem Eucharystii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na naszego biskupa Leona i wszystkich pasterzy Kościoła. Niech przez przykład swojego codziennego życia pokazują wiernym, jak żyć z Eucharystii i dla Eucharystii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na wszystkich rycerzy świętego Jana Pawła II. Niech kroczą przez swoje życie, wzorując się nauczaniem świętego papieża Polaka. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na nadzwyczajnych szefarzy Komunii Świętej, służących Tobie w chorych i cierpiących, aby ich poświęcenie przyczyniało się do większej chwały Bożej, niosło pociechę chorym, a im samym dawało radość i Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na nas wszystkich, na naszych bliskich zmarłych. Niech pokarm eucharystyczny, który umacniał ich w doczesności, zapewni im życie wieczne i udział w liturgii niebieskiej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na nasze święte zgromadzenie. Niech każdorazowy czynny udział w liturgii oraz świadome przeżywanie posługi względem Eucharystii przyczyniają się do naszego wzrostu w życiu duchowym i wspólnotowym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wysłuchaj, Panie, nasze pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy, i bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechu.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. To budzi ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw, niech pokarm eucharystyczny

0: Bardzo wam dziękuję, drodzy bracia i siostry, za obecność, za modlitwę dzisiaj, szczególnie za powołanych, jak również o powołania. Dziękuję delegacji z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dziękuję księdzu prefektowi za głoszenie Bożego Słowa, ojcu duchownemu Adamowi, klerykom, którzy dzisiaj udostępniali różne materiały, byli do dyspozycji, do rozmowy. Jeszcze te materiały o powołaniu, o seminarium są przy naszym namiocie Caritasu. W namiocie Caritasu są piernikowe serca. Myślę, że każdy rycerz powinien dla damy swojego serca takie serce piernikowe, odpustowe nabyć i jutro przy kawie oczywiście schrupać to serce piernikowe. Są również inne pamiątki nasze sanktuaryjne. W namiocie Promyczka są materiały z literaturą dla dzieci religijną. Przy bocznym ołtarzu w bazylice pod amboną jest plecak intencji pielgrzymkowych. Można tam wrzucać intencje modlitwy, które pielgrzymi naszej 22. grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę podczas pielgrzymki już za kilkanaście dni będą polecać Matce Bożej. Jutro kolejny dzień naszego odpustu, centralna nasza uroczystość odpustowa. Msze święte będą o godzinie 6, 7.30, 9.00, o godzinie 11.00 pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Andrzeja Jerza. Potem o godzinie 14, 17, 19 pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Pacaka, redemptorystę, wizytatora apostolskiego dla Europy Zachodniej ze Słowacji. O 19 będzie to również msza święta z zespołami lachowskimi i potem te zespoły dadzą koncert. I o godzinie 21. W piątek modlimy się za chorych i cierpiących na mszach świętych o 6, 7.30, 9, 11, 16 będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. O godzinie 18 msza święta za ojczyznę i po tej mszy świętej chwalce Pana wprowadzą nas w całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszam, aby wygospodarować chwilę, być może nie możemy spać w nocy, aby tutaj przywędrować i w ciszy pomodlić się przed Jezusem Eucharystycznym i Przemienionym. W sobotę Dzień Maryjny o 16 będzie można przyjąć kaplerz Matki Bożej, o 18 msza święta z czcicielami świętego ojca Pio. W niedzielę zakończenie naszego odpustu na mszy świętej o godzinie 9 będziemy się modlić z rolnikami. Będzie również kiermasz z produktami regionalnymi, które będą nam tutaj udostępniać koła gospodyń wieńskich. Całą tą niedzielę będzie Słowo Boże głosił ksiądz biskup Paweł Gonczaruk, biskup charkowsko-zaporowski z Ukrainy. Drodzy, aby teraz zyskać jeszcze odpust, pomyślmy, za kogo ofiarujemy, za jedną osobę zmarłą, powstańmy i pomodlimy się jeszcze. Modlitwę Ojcze nasz odmówiliśmy, wyznaliśmy wiarę. Teraz jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aktem miłości wyzbądźmy się jakiegokolwiek przywiązania do zła. Boże, choć Cię nie pojmuję, nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Teraz poświęcę dewocjonalia, módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa. Ty się radujesz ze wzrostu pobożności Twoich wiernych, spraw łaskawie, aby Twoi słudzy, nosząc te znaki wiary i pobożności, starali się wewnętrznie przemienić na podobieństwo Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Życzymy Wam, drodzy, dobrego wieczoru, dobrej nocy i na ten czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się razem z nami również modlili poprzez internetową transmisję radiową, jak również przez transmisję naszej sądeckiej kablówki.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej uroczystej odpustowej mszy świętej ku czci Przemienienia Pańskiego z diecezjalnej Góry Tabor, czyli z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, w środę 5 sierpnia. Dzisiejszy dzień odpustowy jest poświęcony w sposób szczególny modlitwom za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. Na tę mszę świętą pielgrzymowali bierzmowani rycerze świętego Jana Pawła II oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Dzisiejszej uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Zbigniew Biernat, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu. Zaś homilię wygłosił ksiądz dr Maciej Biedroń, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego diecezji tarnowskiej w Tarnowie. A po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9 ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
6: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężnicy Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
8: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
9: Przez te oczy zielone oszalałem.
8: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
1: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 4 minuty po godzinie 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.
11: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujemy w intencjach wynagradzających za zniewagi, którymi ludzie obrażają niepokalane serce Maryi i jej Syna. Dołączamy też modlitwę za zmarłą świętej pamięci Stanisławę Wojcieszek. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Od cnoty wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
12: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
11: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Zmartwychwstanie to ostateczne zwycięstwo Boga nad siłami zła i śmierci, które po ludzku wydają się nie do pokonania. Tak jak córka kobiety kananejskiej została uwolniona od mocy złego ducha, tak Chrystus przez powstanie zmartwych wyrywa nas z rąk niewoli grzechu. Jego zmartwychwstanie daje pewność, że nie ma sytuacji bez wyjścia dla tego, kto pokłada nadzieję w Panu.
13: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
12: Chleb

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście je na wyspach odległych. Wstępując do nieba, Chrystus przekracza granice jednego narodu i otwiera drzwi Królestwa Bożego dla wszystkich ludzi. Dialog z kobietą kananejską zapowiada tę powszechność zbawienia. Boża łaska nie jest zastrzeżona dla wybranych, lecz rozciąga się aż po krańce ziemi. W niebo wstąpienie przypomina nam, że Bóg jest pasterzem całej ludzkości i każdego wzywa do swojego domu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
4: ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi.

0: nam siłę do wytrwałości w wołaniu do Boga i otwiera nasze oczy na Jego odwieczną, nieprzerwaną miłość.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodna poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
0: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi.

0: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Wniebowzięcie Maryi to pełne urzeczywistnienie obietnicy o zamianie smutku w wieczną radość. Matka Boża, która na ziemi współcierpiała ze swoim Synem i cierpliwie znosiła trudy wiary, zostaje wzięta do chwały nieba. Jej wywyższenie pokazuje nam, że każde ziemskie cierpienie, znoszone z ufnością i zawierzeniem, ma swój chwalebny kres w objęciach Ojca.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, o Maryjo, bez grzechu pierworodna poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Maryja jako Królowa Nieba i Ziemi jest niedoścignionym wzorem wielkiej wiary i całkowitego poddania się woli Bożej. Słowa uznania, które Jezus skierował do kobiety kananejskiej, w sposób doskonały odnoszą się też do Maryi. Jej koronacja to triumf pokory, która nie żąda wielkich rzeczy dla siebie, lecz z ufnością przyjmuje Boże dary i wstawia się za wszystkimi potrzebującymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę ucieka się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Mężczyźni ze wspólnoty męskiego różańca:
3: Piotr,
4: Dawid,
5: Marek,
6: Stanisław,
0: Sławek, dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca prowadzone przez męski różaniec w Kościele Świętej Rodziny w parafii misjonarzy w Tarnowie. Najbliższe nabożeństwo 5 września o godzinie 8. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: tak, panie. Jesteśmy.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Modlitwa to podstawowy wymiar człowieczeństwa, mówił papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra. Jak informuje Vatican News, papież przestrzegał przed myleniem jej z technikami psychologicznymi. Eucharystię i liturgię godzin nazwał natomiast oddechem życia Kościoła, zachęcając, by liturgia godzin była coraz pełniej przeżywana w codziennym życiu chrzczonych i wspólnot. Papież pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach. Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, mówił Ojciec Święty do Polaków. W audiencji licznie uczestniczyli pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy, a wśród nich pielgrzymi z parafii świętego Stanisława Biskupa i męczennika Smęgorzowie z diecezji tarnowskiej. Kapłani, osoby życia konsekrowanego, modlili się w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. W trakcie każdej mszy świętej trwała modlitwa w intencji umocnienia wszystkich powołanych z prośbą o nowe powołania do służby Bożej.
3: Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, to myślę, że to jest istotna sprawa, żeby młodzi ludzie byli powołani.
4: No trochę tak myśli, bardzo dobry chłopak. Modlę się ważnie, żeby poszedł, bo bardzo bym chciała.
5: To jest właśnie przyszłość aktualną naszej wiary. Żeby tylko...
6: Nie będzie do kogo przychodzić tutaj, bo nie będzie na to miał mszy odprawić. Także powołania muszą być i trzeba się zawsze o to modlić, żeby były.
5: O to trzeba się modlić.
7: Ja się cały czas modlę, bo jestem Margaretką. Każda modlitwa daje duchowe jakieś wsparcie.
2: W sumie odpustowej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.
8: Dziś, stając na progu pewnych wyzwań, prosimy o ten dar powołań. Będziemy się wspólnie modlić z osobami konsekrowanymi, pozostającymi w różnych charyzmatycznych posługach swoich zakonów, z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi. Jednocześnie, reprezentując diecezję kielecką, dziękuję Panu Bogu za dar tych powołań. W diecezji mamy też 8 kleryków z Afryki, jak również za dar powołań diakonów stałych.
2: W czwartek przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego. To będą centralne uroczystości odpustowe w Nowym Sączu. W sumie odpustowej przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Msza święta o godzinie 11 będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W czasach, gdy biura podróży prześcigają się w ofertach wakacyjnych, oazy wciąż nie tracą na popularności. Dzieci i młodzież chętnie wracają na rekolekcyjne wyjazdy, które od lat pozostają ważnym elementem letniego wypoczynku. Grupa dzieci i młodzieży z parafii katedralnej w Tarnowie spędziła wspólne wakacje nad morzem. Do Darłowa pojechało 50 osób. To osoby zaangażowane w życie parafialnej wspólnoty. Była modlitwa i formacja, ale także uczestnicy spędzili czas na plaży. Odwiedzili m.in. Ustka i Fokarium. Był rejs statkiem i jazda motorówką. Wspomnienia są piękne, mówią dwie Julki i Bartek.
9: Jeżdżę na oazy gdzieś od 7-8 roku życia, ale na tej oazie ja to bardziej przeżyłam. Przez to, że mieliśmy na mszę na plaży, pokazaliśmy też świadectwo na zewnątrz naszej wiary, ale też fajne to było, że mogliśmy pokazać ludziom, że nie tylko starsi się są w kościele, ale też młodsi.
10: Było fajnie. Dużą atrakcją była plaża, morze i przejazd motorówką. Ja należę do DSM-u. Na oazie były spotkania z siostrą Darią.
11: Byłem już kilka razy nad morzem, ale ten wyjazd podobał mi się najbardziej. Najbardziej podobały mi się statki i motorówka i było super.
2: Paweł Łopatka z parafii katedralnej wysłał na oazę dwoje swoich dzieci. Jak mówi, jest bardzo zadowolony, że jego dzieci właśnie w taki sposób spędziły wakacje.
12: Dla moich dzieci jest to pogłębienie ich wiary. Jest to jakaś kolejna integracja osobami, których się znają, ale też nowymi osobami. Na takiej oazie mają zapewnione bardzo dużo atrakcji. Oaza to kontynuacja formacji moich dzieci, które są zaangażowane w parafię. Córka należy do dziewczęcej służby maryjnej, a także do scholki parafialnej. Syn także należy do scholki parafialnej. Gra na instrumencie. Ja też gram w tej scholce parafialnej.
2: Oaza odbyła się dzięki pomocy parafii katedralnej, prywatnych darczyńców oraz Caritas diecezji tarnowskiej.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Mowa jest w ślubowaniach o cnotach, które mają się stać odtąd narodowymi cnotami. Zacznijcie bardzo zdecydowanie walkę o zdobywanie tych cnót dla siebie. To list, jeden z pierwszych z listów z Komańczy po ślubach jasnogórskich, ale bardzo dużo mówiący o tym, jak zależało księdzu prymasowi też, żeby te śluby były realizowane i żeby każdy zaczął je od siebie.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski, przyrzekamy.

0: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego napisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego to nie tylko uroczysty akt religijny, ale przede wszystkim praktyczny program głębokiej pracy duchowej nad sobą. Tekst ten to dobre narzędzie do osobistego rachunku sumienia i konkretnych postanowień moralnych, w jaki sposób codziennie osiągać cel przemiany siebie na konkretnych przykładach. O tym dziś porozmawiam z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Beato, kardynał Wyszyński a propos treści ślubów jasnogórskich do kobiet wiele mówił o macierzyństwie, godności. Chłopców, mężczyzn uczył szacunku do kobiet. Dziś te słowa, pomimo upływu czasu, nic nie tracą na aktualności.
1: Kiedy my współcześnie pochylamy się nad tekstem ślubów, to rozumiemy, że to wezwanie jest nadal aktualne dla nas. Możemy wykonywać je w tych naszych zawodach, tam gdzie jesteśmy, w naszym życiu rodzinnym, czy też w naszym zaangażowaniu społecznym. Czasem podejmujemy je razem, bo w ten sposób wypełniamy nasze wspólne kobiece powołanie do macierzyństwa. Ale tak naprawdę rozumiemy, że chodzi o formację wewnętrzną, czyli formację każdej z nas, a ta jest indywidualna. To pragnienie formacji rodzi się w kobietach, bo widzimy, że powstają różne dni skupienia dla kobiet, rekolekcje kobiet, że gromadzimy się w różnych stowarzyszeniach, posługujemy w różnych instytucjach, poradniach i jednocześnie realizujemy je jako matki albo jako córki, jako siostry zakonne, jako osoby samotne. Angażujemy się we wspólnoty kobiet, na przykład takich, które spotykają się przy parafiach. I ta praca, jeśli jest realizowana w duchu ślubów narodu, to widzimy, że ona też przynosi korzyść społeczeństwu, że ona jest dla drugiego człowieka. I popatrzmy, mówiliśmy o aktualności tych ślubowań i przypomnijmy sobie może jeszcze dzisiaj, że jesteśmy wezwane przez Boga Ojca, żeby być matkami, żeby wypełnić nasze powołanie do macierzyństwa, dawać życie, opiekować się życiem ludzkim, żeby otoczyć troską życie małżeńskie, dbać o rodziny. Na co dzień jest to taka nasza troska o życie codzienne. Te drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi. A z drugiej strony jest to troska o tych wszystkich ludzi, którzy są nam dani, nam jako kobietom. Czyli o nasze dzieci, może o nasze maleństwa, dzieci chrzestne, o uczniów, albo też przy parafiach. I wtedy rozumiemy, że my powinnyśmy również otoczyć opieką, modlitwą te osoby, które są wśród nas. To najmłodsze pokolenie. Że mamy też dużo z nimi rozmawiać. Nie bać się tych rozmów o Panu Bogu, bo wiara rodzi się w sercu człowieka, ale rodzi się też podczas spotkań i rozmów.
0: Chcę pani powiedzieć, że na kobietach też spoczywa ta odpowiedzialność duchowego wzrastania dzieci.
1: I na kobietach, i na mężczyznach, tak. Bo ojcowie też pokazują wiarę. Samą swoją postawą, zaangażowaniem, tym, że uczestniczą w Eucharystiach, są wzorem dla dzieci, dla młodego pokolenia. I chłopcy też patrzą na ojców, bo jest to dla nich wzór. Każdy chłopiec chce być taki jak tatuś. To też jest piękne, że w małżeństwie zawsze we dwoje realizujemy to powołanie. I kobieta ma swoje zadania,
0: i mężczyzna
1: ma swoje zadania. Tylko mówimy teraz o kobietach, dlatego że współcześnie rodzi się to wielkie pragnienie w sercu kobiet, żeby żyć ślubami jasnogórskimi, żeby je poznawać. I rodzi się też wśród osób, które przybywają do nas do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. A my mamy członkinie, które o tym ciągle mówiły, mówią nadal, które są świadkami ślubów. I też te śluby włączyły w swoje życie, realizowały je w swoim życiu i w swoich powołaniach. Na przykład wtedy, gdy posługiwały w parafiach, poradniach psychologicznych czy młodzieżowych, czy też w telefonie zaufania.
0: A dziś, dzieląc się tym doświadczeniem, chcą opowiadać, jak wykorzystać to na potrzeby dzisiejszych kobiet. Jak mogłyby panie treści jasnogórskich ślubów narodu w sposób taki realny, praktyczny przenosić do swoich środowisk życia?
1: Tak, bo takie przesłanie pozostawił ksiądz prymas Wyszyński wtedy, kiedy uwięziony pisał listy do członkiń ósemki. I też w takim liście z 27 sierpnia 1956 roku, czyli w dzień po złożonych ślubach jasnogórskich, napisał, że naród opowiedział wczoraj swej królowej piękne rzeczy. Teraz pora na czyny. Zacznie się więc zamienianie słów, przyrzeczeń, ślubów, oświadczeń na czyny. Mowa jest w ślubowaniach o cnotach, które mają się stać odtąd narodowymi cnotami. Zacznijcie bardzo zdecydowanie walkę o zdobywanie tych cnót dla siebie. To list, jeden z pierwszych z listów z Komańczy po ślubach jasnogórskich, ale bardzo dużo mówiący o tym, jak zależało księdzu prymasowi też, żeby te śluby były realizowane i żeby każdy zaczął je od siebie. W jednym z listów do członkini ósemki zapisał o tym, by one pierwsze zaczynały walczyć o zdobywanie cnót dla siebie. Jest to ciągle dla nas zadanie, ale jednocześnie osoby, które nas spotykają, z którymi rozmawiamy i dzielimy się tym doświadczeniem, mówią, że jest to ważne dla nich. I stąd chcemy podzielić się też z innymi osobami tym całym doświadczeniem duszpasterskim Kościoła w Polsce, które było realizowane po wyjściu księdza prymasa z więzienia. Bo przypomnijmy, że najpierw rozpoczął się okres 9-letniej wielkiej nowenny. Przez 9 lat nasi przodkowie w Kościele Polskim pochylali się nad kolejnymi przyrzeczeniami ślubów jasnogórskich.
0: Przygotowując się do milenium chrztu Polski.
1: Ale później widzimy całą tę pracę już po tysiącleciu chrztu Polski, czyli takie pielgrzymowanie na przykład w duchu obrony życia, które było w roku 1982. Wielka pielgrzymka kobiet. Przybyło 300 tysięcy kobiet. Symbolicznie podarowały one na Jasnej Górze kielich mszalny, kielich do odprawienia Eucharystii, kielich życia i przemiany. Ale jakie ważne, żeby o tym przypominać, a jednocześnie tutaj stoi dla nas też zadanie, żeby docierać do młodych osób i do młodych dziewcząt, bo już w 1958 roku ksiądz prymas zaprosił je na Jasną Górę i wtedy mówił do nich właśnie, że są córkami umiłowania Bożego i że wzorem dla nich jest Maryja, dziewczę z Nazaretu, czasem ksiądz prymas mówił dzieweczka z Nazaretu, i że one też są powołane, że Bóg Ojciec je zapragnął, stworzył i jeszcze stworzył z duszą na wskroś dziewczęcą, na wskroś kobiecą i dał im też to powołanie do macierzyństwa. A żeby dobrze przygotować się do macierzyństwa, to wymaga wiele czasu. Dlatego okres dojrzewania, dorastania jest tak rozległy. To jest kilka lat, w którym my dorastamy i przygotowujemy się do tego zadania, które jest przed nami. W Kościele rozumiemy, nadal powtarzam, że jest to przygotowanie do macierzyństwa fizycznego, ale równocześnie duchowego. I tutaj wzorem dla nas naprawdę jest Matka Boża, ta, która jest matką i dziewicą, Mater et Virgo, w tym powołaniu naszym do macierzyństwa, ale też troski o naszą czystość, o przejrzystość naszego spojrzenia, naszych myśli, rozumowania, nieoceniania innych. To bardzo uwalnia też nas i daje czyste spojrzenie na świat.
0: Jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem, kiedy ksiądz prymas zwracał się do dziewcząt, dużo mówił o ich godności.
1: Ona była wówczas też narażona na ataki w prasie czy w mass mediach, ale jednocześnie podkreślał, że wielka jest godność kobiety, dlatego że wzorem dla nas jest Maryja, kobieta, która stała się Matką Boga. I ten wzór dla nas jest ciągle aktualny. Jest to również wzór dla nas, żebyśmy pamiętali, że my jesteśmy córkami narodu polskiego, że mamy wielką kulturę narodową i ta kultura narodowa wyrosła na wartościach chrześcijańskich. Nasza sztuka narodowa przez wieki rozwijała się na wartościach chrześcijańskich. To jest ważne, żebyśmy też chcieli żyć tym duchem kultury, poznawać ją i pamiętajmy, że jest to kultura narodowa i że my rozumiemy to rozgraniczenie między kulturą wysoką i kulturą niską, mass mediami. I że również tu ważne jest, żebyśmy o tę kulturę ciągle dbali, żebyśmy doceniali wartości kultury rodzimej, ojczystej, ludowej. Wtedy na tę pielgrzymkę dziewcząt w 1958 roku dziewczęta przyjechały w strojach regionalnych. Gdy stanęły pod wałami na placu, to była jedna wielka paleta kolorów. A jednocześnie podkreśliły w ten sposób, że one rozumieją, że mogą tworzyć własny styl, indywidualny i że to jest ważne, żeby dbać o to, co jest z przeszłości, co wynika z przeszłości, z naszej historii, tradycji, kultury przodków.
0: Jasnogórskie śluby narodu nie straciły nic ze swej aktualności, ponieważ nie były programem politycznym wymierzonym jedynie w komunizm, lecz uniwersalnym programem odrodzenia moralnego i ochrony godności człowieka. 70 lat po ich spisaniu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego zmienił się ustrój państwa, jednak ludzkie słabości, kryzysy społeczne oraz wyzwania moralne pozostały niezmienne. Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że śluby jasnogórskie nie są jedynie zabytkiem przeszłości, ale warunkiem przyszłości. Nazwał je wręcz polską kartą praw człowieka, wskazując, że prawdziwa wolność społeczna i państwowa zawsze bierze początek z wolności moralnej i wewnętrznego ładu jednostki. W audycji okolicznościowej, która powstaje w związku z przeżywaną w tym roku 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu, w audycji Królowo Polski przyrzekamy, gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Kolejne spotkanie w tym cyklu już niebawem. Pozostańcie Państwo razem z nami.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
0: Po reklamie.

tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był zawsze. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6 zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
4: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Stają przed Tobą, Maryjo, kolejni pielgrzymi, którzy w tych dniach tak licznie do Ciebie przybywają. Przychodzą dzisiaj pielgrzymi z Gniezna, kolebki polskości i kolebki chrześcijaństwa na polskich ziemiach, od grobu świętego Wojciecha, wciąż postrzegający jego śmierć jak ziarno, które musi obumrzeć w ziemi, aby nie przestawać przynosić plonów. Stajemy przed Tobą po 9 dniach drogi, w deszczu i upale, aby wspólnie śpiewać: jestem, pamiętam, czuwam. Jestem. Pierwsze słowo jasnogórskiego apelu. Jestem, które najpierw przypomina nam o dziele stworzenia, o tym, że Bóg powołał wszystko do istnienia i powołał do istnienia także nas. On, który jest miłośnikiem życia, chciał, abyśmy pojawili się na świecie. Obdarzył nas życiem i powołaniem. Dziękujemy za ten dar. Jestem. Jestem to nie tylko potwierdzenie obecności, ale to coś więcej. To potwierdzenie gotowości, by odpowiedzieć na wezwanie Pana Boga. To trochę tak jak nauczyciel, który sprawdzając obecności, nasłuchuje, czy uczniowie odpowiedzą jestem, a w tych odpowiedziach kryje się ich gotowość do tego, aby uczestniczyć w lekcji, aby przyjąć to, co będzie mówione, ćwiczyć i trenować, po to, by się rozwijać, po to, by wzrastać. Jesteśmy tutaj, by powiedzieć jestem, by otworzyć się na Boże działanie, abyśmy także my mogli w naszym życiu wzrastać. Wyruszyliśmy z naszych domów prowadzeni słowami tegorocznego hymnu, który w czasie pielgrzymki nam towarzyszył. Jeśli wierzysz, że Jego plan jest większy od wszystkiego, co masz, wstań i idź. Każdego dnia nasze życie wzywa nas do tego, abyśmy wierzyli w to, że Bóg ma wielki, wspaniały plan. Każdego dnia otwierają się przed nami nowe szanse, nowe wybory, a my chcemy iść za tym, co jest głosem Boga, bo wierzymy, że Jego plan jest większy od wszystkiego. Wierzymy w to, ponieważ widzimy w Tobie, Maryjo, przykład takiego zawierzenia i takiej realizacji Bożego planu. To dzięki Twojemu życiu, Maryjo, to dzięki Twojemu fiat, który wypowiedziałaś, możemy zobaczyć, jak piękną drogą Bóg potrafi prowadzić człowieka. Piękną, chociaż przecież nie zawsze łatwą. Wybrałaś, Maryjo, tę drogę, którą wyznaczył Pan. Uczyniłaś to w pełnej wolności i całkowitym zaufaniu Bogu. Wybrałaś tę drogę, chociaż na pewno wiedziałaś, że ta droga będzie trudna, ale wiedziałaś, że Bóg jest godzien tego, by za tym trudem pójść. To na tej drodze Pan Bóg wzywa, aby obumrzeć, bo jeśli ziarno nie obumrze, zostanie samo. Obumarły Twoje plany, zmieniła się młodość, wizja małżeństwa i wszystko zaczęło się dziać inaczej. Ale dzięki temu obumarciu, dzięki Twojemu fiat, dzięki zgodzie na to, by Bóg realizował swój plan w Twoim życiu, my dzisiaj możemy powtarzać słowa: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wiedziałaś, że ta droga, którą Bóg Cię poprowadzi, będzie długa i wymagająca. Wiedziałaś, że na takiej drodze potrzeba się zatrzymać. I uczysz nas tego, abyśmy także my, idąc, robili przerwy i postoje. Nie tylko po to, by nabrać sił fizycznych, ale przede wszystkim po to, by wszystko to, co się dzieje, rozważać w swoim sercu, zatrzymać słowo Pana Boga, wracać do Niego, tym słowem karmić się i żyć nim na co dzień. Uczysz nas zatem, Maryjo, jak najlepsza nauczycielka, że nasza siła jest w Bogu. Uczysz nas tego, że On czyni wielkie rzeczy w tych, którzy są słabi, którzy uznają w pokorze to, że są Bożymi sługami i chcą tak jak Ty powtarzać: oto służebnica Pańska, świadomi tego, że to Ty czynisz wielkie rzeczy. Przeżyliśmy w czasie naszych rekolekcji w drodze niejedną lekcję. Dzisiaj ona się dopełnia. Uczymy się tego, że w życiu trzeba tracić, że ten, kto idzie za głosem Pana Boga, musi w swoim życiu umieć ponosić ofiary. Ale Ty, Maryjo, uczysz nas, że ten, kto traci coś dla Pana Boga, zyskuje wszystko, bo Bóg niczego nam nie zabiera, ale daje nam wszystko. Pragnie, byśmy złożyli w darze to, co On nam daje, po to, by ostatecznie zamiast tego daru dać nam samego siebie. W każdej z tych lekcji, których nam udzielasz, przemawiasz do nas swoim przykładem. Niewiele było słów, a wiele było postaw, wiele było do naśladowania, bo aby powiedzieć wszystko, nie potrzeba wielu słów. Wskazujesz nam, Maryjo, na Syna, a my słyszymy Twoje słowa, te słowa, które są niejako testamentem, bo są ostatnimi słowami, które zapisali ewangeliści. Słowa dobrze nam znane: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. I nic więcej nie trzeba już dodawać, aby wiedzieć, jak życie przeżyć dobrze, jak stawać się uczniem Pana, jak w codziennym życiu wzrastać. Nasze jestem musi teraz znaleźć swoje dopełnienie w słowie pamiętam, abyśmy tego, co nas spotkało, nie zapomnieli, abyśmy wrócili tak jak uczniowie z góry Tabor z przykazaniem, aby to wszystko zachować. Chcemy zatem pamiętać, a nie być uczniami skłonnymi do zapominania, ale doświadczać Bożego działania, zachowywać to, co Bóg mówi w swoim sercu. Potrzeba, abyśmy czuwali, by to, co zostało nam dane, nie zostało w nas zniszczone, bo czuwać to obronić to dobro, które Bóg w nas złożył. Maryjo, która wzrastałaś w swoim powołaniu, wypraszaj nam, aby temu, co w nas zostało zasiane, Bóg dał prawdziwy wzrost. Twojemu wstawiennictwu pragniemy polecać nasze intencje, całą naszą archidiecezję i jej pasterzy, księdza prymasa Wojciecha obecnego pośród nas i księdza biskupa Radosława, który towarzyszył nam na pątniczym szlaku. Zawierzamy naszą ojczyznę, nasze parafie, nasze rodziny i siebie samych. A nade wszystko chcemy dziękować Ci, Matko, za tych ludzi, których spotykaliśmy na naszej drodze, którzy z miłości do Ciebie okazywali nam dobro. Przyjęli nas na noclegi, karmili w drodze hojną ręką, pozdrawiali nieraz z jakiegoś ukrycia, ale zawsze ze wzruszeniem. Przynosimy ich do Ciebie. Wejrzyj na ich dobro, wejrzyj na ich troski, wejrzyj na to wszystko, co chcą Tobie w intencjach powierzać. Upraszaj dla nich siły i potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo. A nam wszystkim pomóż wzrastać, abyśmy idąc tą drogą, którą Ty kroczyłaś, mogli kiedyś wraz z Tobą radować się w chwale niebiańskiej.
1: Dziękujemy za dzisiejsze rozważanie księdzu Jackowi Krzesińskiemu, który podczas pielgrzymki z archidiecezji gnieźnieńskiej był jej ojcem duchowym. Przyszli pielgrzymi w grupach kolorowych, promienistych, rowerowych, a także pielgrzymi z Pobiedzisk, pielgrzymi z Kruszwicy, z diecezji katowickiej, z Redutowych, pielgrzymka sztafetowa piesza z diecezji rzeszowskiej, pierwsza pielgrzymka motocyklowa z miejscowości Wylatowo z diecezji gnieźnieńskiej, a także trzecia pielgrzymka rowerowa z parafii Miłosierdzia Bożego w Chorzewie w archidiecezji częstochowskiej. Wszystkie te intencje Ojca Świętego, Episkopat Polski, obecnych z nami pasterzy, arcybiskupa, prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, a także naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, wszystkich tutaj obecnych w kaplicy, prosząc o pokój na świecie, o zgodę, o bezpieczeństwo. Prośmy, rozważając tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w
2: nasza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.